0: Biura zwalczania cyberprzestępczości aresztowany na 3 miesiące. 29-latek usłyszał 6 zarzutów, w tym przygotowania do zabójstwa. Jak wyjaśniał swoje postępowanie, szczegóły śledztwa poznał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Motywy jego działania nie są do końca jasne. Po zatrzymaniu miał mówić, że jest prześladowany przez funkcjonariuszy i podsłuchiwany przez służby. Śledczy dokładnie przejrzeli zawartość komputera 29-latka. To, co tam znaleźli, skłoniło ich do postawienia mężczyźnie również zarzutu przygotowań do zabójstwa. Poza tym także czynnej napaści na funkcjonariusza i naruszenia jego nietykalności. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Miał stwierdzić, że nie zna żadnego z policjantów, których atakował. Prokuratorzy wystąpią do biegłych psychiatrów o przebadanie mężczyzny. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura na Ursynowie. Mężczyzna miał 2 kastety i maczetę, ranił 2 funkcjonariuszy, którzy go zatrzymali. 1 trafił do szpitala. Drogowcy i policja apelują do kierowców, by ślepo nie ufali nawigacji. To po serii groźnych sytuacji przed tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Wielu kierowców zawracało. Jak tłumaczyli, przegapili zjazd i spanikowali. Problemem jest też nawigacja. Jak mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jedna z aplikacji może po minięciu zjazdu sugerować zawracanie. Przypomina jednak, że błąd nawigacji nie zwalnia z odpowiedzialności.
2: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
0: Za zawracanie i jazdę pod prąd kierowca może dostać co najmniej 24 punkty karne, co w praktyce oznacza utratę prawa jazdy. Nie pogarsza się, ani też nie polepsza jakość wody w rzece Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. Jaki jest plan na poprawę tej sytuacji po katastrofie ekologicznej? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: W Pilchowicach tuż poniżej zapory Dyrekcja Ochrony Środowiska uruchomiła dodatkową automatyczną sondę pomiarową. Ostatnie wyniki wskazują, że ilość namułów, która spływa, jest już mniejsza. Tauron ma w przyszłym tygodniu postawić specjalne rękawy do zatrzymania spływu zanieczyszczeń. Strażacy ponownie przebadali okolice radiometrem, ale nie było żadnych przekroczeń. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Ministerstwo Klimatu czeka na wyniki kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy podczas remontu zapory inwestor spełnił wszystkie wymagania środowiskowe. Jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Boże Dary, a spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i utrzymanie wymagałoby dużych wydatków.
4: Nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
0: Hałda powstawała przez prawie 100 lat. Z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. Niszczy je już ponad 35 lat. Teraz jest okazja na jej rewitalizację. Mowa o nieukończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu na Pomorzu. Dziś to betonowa pustynia, częściowo zalana przez wodę. Są jednak plany tchnięcia w to miejsce nowego życia. Może na przykład stać się parkiem przemysłowym, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem Michał Szczupaczyński z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
5: Jest to gigantyczny potencjał gospodarczy i tego przede wszystkim postrzegamy. Dzisiaj funkcjonuje już w podstrefie Żarnowiec 30 firm. I z sukcesem można byłoby sprowadzać kolejne, biorąc pod uwagę właśnie fakt potencjału energetycznego oraz tego, że jest to na tyle blisko metropolii, że ten rynek pracy też jest tam dostępny.
6: Część tej elektrowni jest pod wodą. To ona zostanie pod wodą, czy można ten teren osuszyć?
5: Można, ale to jeszcze bym zostawił analizom.
0: Które mają wkrótce ruszyć, tak samo jak konsultacje na szczeblu rządowym. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriele obudził telefon. Pewnie gdyby leżał gdzieś w zasięgu ręki, odrzuciłaby połączenie i spała dalej. Ale poprzedniego wieczora, kiedy się kładła, okazało się, że ma zaledwie 5% baterii, więc musiała podłączyć komórkę do ładowarki. A jedyne wolne gniazdko znajdowało się po drugiej stronie pokoju, przy biurku. Poderwała się więc nieprzytomna z kanapy, o mało nie zabijając o własne buty walające się po podłodze, i dopadła do komórki dokładnie w momencie, w którym przestała dzwonić. Zła odpięła telefon od ładowarki i oddzwoniła. Numer należał do Klary. Jeszcze spałam, nie zdążyłam odebrać, wyjaśniła Gabriela. Coś się stało? Napisała pani wczoraj, żebym zadzwoniła od razu, jak przeczytam pani wiadomość, więc... tłumaczyła się dziewczyna. Jasne, dzięki. Mam do ciebie pytanie. Orientujesz się może, z jakiego salonu masażu korzystała Sandra Herman? Nawet nie wiedziałam, że chodziła na masaż. A kojarzysz może kobietę o nazwisku Drążkowska? Jest u was w Olimpie Pokojową. Nie, nie kojarzę. Ja w ogóle nie znam personelu, ale pokojowe są w pracy od 7 do 14. Może ją pani złapać w hotelu? Dziękuję, tak zrobię. Rozłączyła się. Wczorajsza refleksja na temat reklamy pensjonatu, czy raczej jej braku, popchnęła Gabrielę w stronę laptopa. Otworzyła go, wpisała do wyszukiwarki Jaśminowy Dwór na Łęczów i w napięciu czekała, co internet wypluje w odpowiedzi. Pierwszy link odsyłał do Facebooka, ale to zostawiła sobie na później i zamiast tego kliknęła stronę www. Spodziewała się najgorszego i dokładnie to dostała. Strona wyglądała tak archaicznie i odpychająco, jakby zaprojektowano ją specjalnie po to, żeby zniechęcać potencjalnych gości. Fatalny font i okropne zdjęcia. Nieostre, źle skadrowane, amatorskie. Pensjonat wyglądał na nich jak noclegownia. W dodatku były to stare zdjęcia. Nikt się nie pofatygował, żeby sfotografować to miejsce po remoncie. Nikt nie pomyślał, że skoro nowy wystrój wygląda dużo lepiej, to może warto go zaprezentować. Gabriela siedziała przez chwilę, wpatrując się w ekran i zastanawiając, od czego zacząć. A ponieważ najlepiej jest zaczynać od początku, znowu otworzyła wyszukiwarkę i wpisała projektowanie stron www. Dopisała jeszcze dla pewności Lublin, choć miała świadomość, że w przypadku tego rodzaju usługi lokalizacja nie ma znaczenia. Tworzymy strony, które zachwycają. Nieważne, co masz, ale jak to zaprezentujesz. Strony internetowe o najwyższych standardach, krzyczały hasła zachęcające do współpracy, ale z każdą kolejną firmą Gabi traciła nadzieję na rozsądny wybór. Było ich za dużo. Zdecydowanie za dużo. A nie znała się na temacie wystarczająco, żeby wiedzieć, jakie kryteria wyboru zastosować. Zajrzała więc na stronę internetową Biblioteki na Łęczowskiej i stwierdziwszy, że prezentuje się całkiem nieźle, zadzwoniła do Małgorzaty. Kto wam projektował stronę www? Zapytała bez wstępów. A co? Robisz lifting oferty? Domyśliła się przyjaciółka. Robię zupełnie nową ofertę i potrzebuję kogoś łebskiego i niedrogiego. To ten mój się nada. Taki fajny młody człowiek z Lublina. Znajdę namiary na niego i ci prześlę. Podam ci też kontakt do fotografa. Profesjonalne zdjęcia to podstawa. Mów do mnie jeszcze, westchnęła Gabriela. A potem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku poszła do jadalni, gdzie jedną z dwóch obsługujących osób była Zuzia, młodziutka, sympatyczna kelnerka. Czy jak posprzątasz po śniadaniu, możesz usiąść na pół godziny w recepcji? Spytała Gabriela. Muszę coś załatwić na mieście. Dziewczyna skończyła uzupełniać wodę w ekspresie i odwróciła się do Gabrieli. Była delikatną, wiotką blondynką z niebieskimi oczami, w których czaiła się niepewność. Tak, chętnie, tylko czy ja będę wiedziała, co i jak? Daj spokój. Gabriela machnęła ręką. To żadna filozofia. Wszystko ci pokażę. A potem nachyliła się do dziewczyny i spytała dyskretnym szeptem: jak śniadanie? Goście zadowoleni? Bardzo. Odpowiedziała również szeptem. Wszystkiego musiałam donosić. Widać, że im smakuje. Ta recenzja trochę Gabriele zdziwiła. Przygotowywał pan Oliwier, tak? Jak śniadanie. Goście zadowoleni? Bardzo. Odpowiedziała również szeptem. Wszystkiego musiałam donosić. Widać, że im smakuje. Ta recenzja trochę Gabriele zdziwiła. przygotowywał pan Oliwier, tak? Upewniła się.

0: mechanizmy i układy i matka uprzedziła Gabrielę, że cała restauracja opiera się na Anetce. Gabi powinna była już dawno z nią porozmawiać. Nagle coś przyszło Gabrieli do głowy. Jesteście może na Facebooku? Zwróciła się do Zuzi. Dziewczyna popatrzyła na nią zdziwiona. Na Facebooku byłam w podstawówce. Teraz jestem na TikToku i na Instagramie. To bardzo dobrze. Ucieszyła się Gabriela. Będę potrzebowała twojej pomocy. Tylko muszę się zastanowić, co i jak. Pogadamy później. Choć od tragedii w Olimpie minęły już 4 dni, widać było, że Dorota Drążkowska ciągle nie mogła się po niej otrząsnąć. Gabriela doskonale umiała rozpoznać ten stan prawie niezauważalnego zawieszenia. Na każde pytanie kobieta odpowiadała powoli i z namysłem, bezbarwnym głosem, spuszczając wzrok i skubiąc palcami brzeg błękitnego fartucha.
1: Ze sprzątaniem u pani Sandry miałam kłopot. Przez tego psa. Powinnam codziennie wymienić ręczniki, odkurzyć, wybrać śmieci, ale podczas jej pobytu zrobiłam to tylko 2 razy. Pani Sandra cały czas siedziała w pokoju. Tu wtedy przecież nie można nic zrobić, a jak wychodziła, to zostawała ta cholera. Wtedy w piątek też tak było. Zobaczyła mnie na korytarzu, podeszła i powiedziała, że wychodzi na masaż, nie będzie jej 2 godziny i że jak wróci, zabierze psa na spacer i wtedy będę mogła wejść do pokoju.
0: Gabriela pokiwała ze zrozumieniem głową. Jest pani pewna, że nie powiedziała, do którego salonu idzie?
1: A po co miałabym mówić?
0: Żeby mi ułatwić robotę, pomyślała Gabi, a głośno powiedziała, ma pani rację. I co, sprzątała pani u niej tego dnia? Drążkowska skinęła głową potakująco.
1: Nie mogę uwierzyć, że ona się zabiła. Jak z nią rozmawiałam wtedy na korytarzu, to była taka...
0: Szukała w głowie odpowiedniego słowa.
1: Energiczna, zadowolona i ten jej pokój. Ile ona miała ładnych rzeczy. Przecież to szkoda tak wszystko zostawiać.
0: Czy coś zwróciło pani uwagę podczas sprzątania? Jakiś szczegół? Coś, czego nie było wcześniej? Błądziła po omacku Gabriela.
1: U niej to ciężko coś było zobaczyć, bo miała bałagan.
0: Odpowiedziała kobieta po namyśle.
1: Zawsze miała bałagan. Nie wiem, czy to ważne, ale jak już od niej wyszłam, to pod jej drzwi ktoś podszedł, jakiś mężczyzna.
0: Gabriela zastrzygła uchem. Może go pani opisać?
1: Z ubrania to raczej młody. Tylko, że teraz wie, pani 40 na karku, a w dziurawych dżinsach chodzą. Z twarzy raczej przystojny, ale ja już wtedy na końcu korytarza byłam z wózkiem, to tak niezbyt dobrze widziałam. Wysoki, to na pewno. Zapukał, ale ona jeszcze z tym psem nie wróciła, więc sobie poszedł. To tyle.
0: Gabriela postukała długopisem w notes, w którym praktycznie dzisiaj jeszcze nic nie zapisała. Dziękuję, że poświęciła mi pani czas. Uśmiechnęła się do kobiety.
1: A do czego to pani wszystko potrzebne? Bo nie dosłyszałam na początku.
0: Spytała Drążkowska, tak jakby teraz, kiedy już wszystko powiedziała, poczuła się pewniej. Badamy tę sprawę, odpowiedziała Gabriela. Rutynowe działanie. Udawanie policjantki i wymyślanie kłamstw szło jej naprawdę bardzo dobrze. Ruszyła do windy. Ze wszystkich uzyskanych informacji jedynie ta o mężczyźnie pukającym do pokoju Sandry wydawała się istotna. Tylko co z tego, skoro monitoring w hotelu nie działał i w żaden sposób nie można było tego człowieka namierzyć? Na zegarze w holu głównym Olimpu była dopiero 11:00 i Gabi pod wpływem impulsu podeszła jeszcze na chwilę do recepcji. Dzień dobry, uśmiechnęła się do jakiejś obcej dziewczyny za ladą. Widziałam tu u państwa w holu reklamy masażu. Zawiesiła głos. Recepcjonistka lekko się stropiła. Docelowo rzeczywiście planujemy salon masażu w strefie spa, ale tam ciągle trwają prace wykończeniowe. Wie pani, jak to jest. Nowy obiekt. Przewróciła oczami. To może mogłaby mi pani coś polecić na mieście? Dopytywała dalej Gabi. Oczywiście. Dziewczyna sięgnęła do stojaka z logo Olimpu, umieszczonego na ladzie, wybrała z niego kilka kolorowych ulotek i wręczyła Gabrieli. Bardzo różnorodne oferty. Proszę przejrzeć. Na pewno coś się uda wybrać. Gabi podziękowała i wyszła, trzymając w dłoni 5 ulotek. 5 miejsc, do których mogła pójść Sandra Herman.
2: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Gabriela, zostawiając Zuzię samą w pensjonacie, nie miała żadnych obaw. Przez te kilka dni zdążyła się przekonać, że osoba siedząca w recepcji nie ma zbyt dużo do roboty. Meldowanie, wymeldowywanie, przyjmowanie opłat, odpowiadanie na pytania dotyczące zabiegów, tras spacerowych, lokalnej gastronomii. Poza jednym wyjątkiem, czyli akcją z pluskwami, nie wydarzyło się nic kłopotliwego. Poza tym w pensjonacie miał się pojawić Wiktor z zaopatrzeniem, więc w razie jakiegokolwiek problemu Zuzia mogła się zwrócić do niego o pomoc. Gabriela nie przewidziała tylko jednego – wizyty Aldony. Kiedy weszła do Jaśminowego dworu, powitał ją nerwowy chaos. Na środku holu stała drabina, a na jej szczycie chwiał się Wiktor, obwiązujący żyrandol żyłką wędkarską. Aldona obchodziła go dookoła z miną, z jaką rekiny okrążają ławice ryb, i wydawała polecenia, do których Wiktor próbował się stosować. Raczej bez sukcesu.
2: Wyżej weź. No, tak się zsunie. Zaczep o to drugie ramię. Nie sięgnę. Jejku, to zejdź i przesuń drabinę. Nie przesunę, bo tu jest stopień. To będzie stała krzywo, wielkie mico.
1: Zafascynowana tym widokiem Gabriela dopiero po chwili zorientowała się, że jej brat na drabinie nie jest bynajmniej jedyną atrakcją. Na podłodze, wzdłuż lady recepcji, rozpościerało się coś, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak wyrzucona na brzeg kałamarnica olbrzymia, a było tak naprawdę gobelinem, czyli kolejną abstrakcyjną i przytłaczającą pracą Aldony. Co to jest? Spytała zdegustowana.
2: Kraken numer 8,
1: odpowiedziała z dumą w głosie Aldona.
2: Moja absolutnie wyjątkowa praca. Wiktor, błagam, postaraj się. Przecież jak powiesisz tylko na jednej żyłce, to się zaraz urwie.
1: Kraken, powtórzyła z namysłem Gabriela. A co on tu robi, przepraszam? Aldona odwróciła się w jej stronę i obrzuciła szwagierkę zirytowanym wzrokiem. Przecież widzisz chyba, że go wieszamy? Tutaj? W holu?
2: Prawda, że świetny pomysł? Będzie witał gości.
3: Gabi przełknęła ślinę. Protestować czy sobie odpuścić?
1: Poziom samozadowolenia Aldony zawsze był kosmiczny. Używając analogii literackiej, jej bratowa była po prostu grafomanką, a to oznaczało, że żadne argumenty typu to tutaj nie pasuje, czy jest za bardzo przytłaczające, nie podziałają.
2: Wspaniale,
1: rzuciła w takim razie i wycofała się na zaplecze. Charlie powitał ją, skacząc wokół niej na tylnych łapkach, a wyglądał przy tym jak zabawka na gumce. Gabriela wzięła z biurka swój laptop i opadła na kanapę. Pies natychmiast znalazł się przy jej twarzy i zaczął ją lizać po policzkach, ale woń, która wydobywała się z jego pyska, zmusiła Gabrielę do interwencji. Zdjęła psa z kanapy, posmyrała przepraszająco za uszami, wytłumaczyła mu, że na siku wyjdą dopiero, gdy Aldona się wyniesie, po czym otworzyła komputer i wpisała w wyszukiwarkę Nałęczów masaż. Wyskoczyło jej 10 wyników. Wyjęła z nerki ulotki i zaczęła dopasowywać adresy do punktów, żeby zobaczyć, jak to wygląda na mapie. Przyjęła bowiem założenie, że Sandrze nie chciałoby się iść na drugi koniec miasta. Niestety wszystkie 5 salonów z ulotek znajdowało się stosunkowo blisko Olimpu, więc ta metoda eliminacji się nie sprawdziła. Gdyby była w pracy, po prostu zleciłaby jakiemuś aspirantowi, żeby odwalił tę robotę za nią, ale no cóż, nie miała pod ręką żadnego aspiranta. Charlie znowu zażądał atencji, próbując wpakować się Gabrieli na kolana, więc odsunęła go stanowczo, zrzucając przy okazji na podłogę wszystkie ulotki. Zirytowana odstawiła komputer i nachyliła się, żeby je pozbierać, kiedy nagle widok rozsypanych na ziemi papierów coś jej przypomniał. Podekscytowana chwyciła z powrotem laptop i otworzyła zdjęcia, które przysłał jej Mateusz. To, czego szukała, znajdowało się na 3. od końca. Wśród papierów i drobiazgów walających się na stole w saloniku zauważyła znajomą zieloną ulotkę salonu masażu Masujemy. Powiększyła obraz najbardziej jak się dało. Teraz na ulotce można było dostrzec zakreślony na czerwono numer telefonu. Bingo! Czyli Sandra zrobiła pewnie to samo, co dzisiaj Gabi. Poprosiła w recepcji o wskazanie najbliższego salonu, dostała ulotki, wybrała jedną i zakreśliła flamastrem numer. Więc teraz Gabriela również tam zadzwoniła.
2: Masujemy? Czym mogę służyć?
1: Usłyszała w słuchawce profesjonalnie brzmiący głos.
2: Chciałabym się do państwa zapisać na masaż.
1: Zaczęła. A na jaki konkretnie? Zaświergotała recepcjonistka. Mamy kilka rodzajów. Modelujące, klasyczne, relaksacyjne, lecznicze. No i masaż twarzy oczywiście.
2: Takiej kompilacji Gabriela nie przewidziała. Znowu musiała zagrać wabank.
1: O, nie mam pojęcia. Jedna moja znajoma korzystała z państwa usług i była zachwycona, ale nic więcej nie wiem. Może da się sprawdzić po nazwisku. Wiem na pewno, że miała masaż w zeszły piątek, jakoś przed południem. Pani Herman.
2: Była niewielka szansa, że kobieta nie słyszała o tym, co się wydarzyło w Olimpie, albo że nie skojarzy nazwiska z osobą.
1: Och, pani Sandra, westchnęła recepcjonistka. Taka przykra historia. Bo pani oczywiście wie, co się stało.
2: Znowu szybka decyzja, wóz albo przewóz?
1: Nie, nic nie słyszałam. Byłam za granicą kilka dni.
2: Kłamstwo na poziomie podstawówki, ale o dziwo zadziałało.
1: O, bardzo mi przykro. Pani Sandra nie żyje,
2: poinformowała ją zasmucona kobieta.
1: Mówi się na mieście, że to samobójstwo.
2: To straszne, jęknęła Gabriela do słuchawki, zastanawiając się, co teraz. Wstrząsające.
1: Naprawdę współczuję. Michał też bardzo to przeżył.
2: Michał? Zainteresowała się natychmiast Gabriela.
1: Tak, Michał Zych. To u niego pani Sandra była na masażu.
2: Gabi musiała uważać, żeby nie zabrzmieć zbyt radośnie.
1: W takim razie bardzo proszę mnie do niego zapisać. Kiedy najbliższy termin?
2: Normalnie do Michała to się trzeba umawiać z wyprzedzeniem. Jest bardzo oblegany, ale coś mi się tu zwolniło na jutro rano.
1: Może być 10?
2: Oczywiście. Bardzo dziękuję za pomoc. Do zobaczenia.
1: Rozłączyła się zadowolona. Nawet jeżeli nie dowie się niczego na temat Sandry, dobry masaż na pewno jej nie zaszkodzi.
2: Już miała zamknąć komputer, kiedy przypomniała sobie coś jeszcze. Nie zaglądała na Facebooka zbyt często, ale może warto by sprawdzić, czy odezwał się ktoś w sprawie Gajdy. To był chyba jej dobry dzień, bo kiedy otworzyła Messengera, okazało się, że ma jedną wiadomość. Napisał do niej Nikodem Dziki, aktor, który podczas teleturnieju był w drużynie z Sandrą. Zaciekawiona kliknęła w okienko. Dziki napisał tak. Hej, ciekawe, o czym chcesz gadać. Jeżeli o tym przekręcie z Wygraną, to bardzo chętnie. Może ktoś im się wreszcie dobierze do dupy. Gabriela patrzyła na czat w osłupieniu.
1: Haha, więc jednak.
2: Choć strzelała trochę na ślepo, okazuje się, że trafiła w dziesiątkę. Podekscytowana odpisała, kiedy możemy porozmawiać?
1: Minęła sekunda i przy zdjęciu aktora pojawiła się zielona kropka. Po chwili wyskoczyła odpowiedź. Teraz mam wolną godzinę, potem dopiero koło 8 wieczorem.
2: Ależ fuks! Pomyślała i nacisnęła symbol kamerki. Podczas rozmowy chciała go widzieć. Dziki odebrał prawie natychmiast, a ekran wypełniła jego twarz. Gabriela, która widziała go wcześniej na zdjęciach ze studia, z trudem go rozpoznała, głównie z powodu krzaczastych brwi i bujnych wąsów.
1: Cześć, sorki za to.
2: Dziki podkręcił wąsa. Nagrywamy Fredrę dla Teatru Telewizji.
1: Mów, o co chodzi i ile już wiesz?
2: Gabriela, widząc swoją twarz w małym okienku na górze ekranu, odruchowo poprawiła włosy.
1: Hej, mam na imię Gabriela i zajmuję się sprawą śmierci Sandry Herman.
2: Zaczęła ostrożnie.
1: Oczywiście słyszałeś, że nie żyje.
2: Trochę dziwnie się czuła z mówieniem na ty do potencjalnego świadka, ale uznała, że skoro on skrócił dystans, lepiej nie wracać na formalny grunt.
1: Słyszałem. Masakra. A co to ma wspólnego z teleturniejem?
2: Gabriela nie miała wyjścia, musiała powiedzieć więcej.
1: Istnieje prawdopodobieństwo, że to nie było samobójstwo.
2: Sprawdzam wszystkie osoby, które miały jakiś konflikt z Herman.
1: Dziki parsknął śmiechem.
2: Sorry, zaplułem kamerkę. Na chwilę obraz zniknął i Gabi spanikowała, że aktor się rozłączył. Ale nie. Kilka sekund później znowu pojawił się na ekranie.
1: To będziesz miała trochę roboty.
2: Sandra była w konflikcie ze wszystkimi. Wredne babsko, mówię ci. Ty jesteś z policji?
1: Sądząc z tonu jego głosu, nie miał z tym problemu.
2: W jakimś sensie, odpowiedziała wymijająco. Próbuję się dowiedzieć, o co chodziło w konflikcie Sandry z Gajdą.
1: W skrócie?
2: O mało go przez nią nie wywalili z roboty, więc szczerze jej nienawidził. Ten durny teleturniej to dla niego być albo nie być.
1: Przerwał na moment.
2: W naszym zawodzie najtrudniejsze są wybory. On, zostając prowadzącym teleturnieju, zamknął sobie definitywnie drzwi do grania.
1: Rozumiesz, jak przez kilka sezonów ludzie cię oglądają w Wiem, czego nie wiem, to jak cię potem zobaczą w filmie albo na scenie, nigdy nie uwierzą w postać, którą grasz. Opowiedz mi tę historię ze szczegółami, poprosiła. A masz popcorn? Uśmiechnęła się. Dawaj. Jedna rzecz, żeby była jasność. Ja nikogo na oszustwie nie złapałem, więc lepiej, żebyś się na mnie nie powoływała. W sensie, to nie są żadne zeznania ani nic takiego, okej?
2: Jasne. Później wszystko posprawdzam i zweryfikuję, ale chciałabym mieć chociaż taki ogólny zarys i orientację, o co tam chodziło.
1: O pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ceny ropy w górę po wznowieniu przez USA ataków na Iran i ogłoszeniu przez Teheran zamknięcia cieśniny Ormus. Za baryłkę ropy Brent trzeba zapłacić prawie $79, czyli o prawie 4% więcej niż przed weekendem. O ponad 3,5% zdrożała też amerykańska ropa WTI. Teraz kosztuje nieco ponad $74 za baryłkę. Iran stanowczo potępił amerykańskie ataki na swoje terytorium i oskarżył Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. MSZ w Teheranie oskarżyło też USA o otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Wcześniej dowództwo centralne USA poinformowało o rozpoczęciu kolejnej fali uderzeń przeciwko Iranowi. Jak podano, celem ataków jest jeszcze większe ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w cieśninie Ormus. Irańskie media poinformowały o eksplozjach na południu kraju, zwłaszcza w portowym mieście Bandar Abbas. I jeszcze Francja i duży pożar lasów w okolicy Paryża. Ogień pojawił się wczoraj późnym popołudniem w lesie Fontainebleau, około 60 km na południowy wschód od stolicy. Do wieczora pożar objął 300 hektarów i nadal się rozprzestrzeniał. Żywioł spowodował częściowe zamknięcie autostrady A6, jednej z głównych arterii komunikacyjnych Francji. W walce z ogniem bierze udział około 400 strażaków, samoloty gaśnicze i śmigłowce. Region paryski i znaczna część Francji doświadcza obecnie trzeciej od maja fali upałów. Ze względu na wysokie temperatury władze zdecydowały o zamknięciu 3 elektrowni jądrowych. Organizatorzy wyścigu kolarskiego Tour de France skrócili wczorajszy etap o 30 km, ponieważ temperatura na trasie zbliżała się do 40 stopni. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Z obecnej perspektywy można powiedzieć, że zaczęło się dość niewinnie, bo od wpychania się polityków w kolejkę i w saloniku VIP dla działaczy Koalicji Obywatelskiej. Natomiast dziś wobec pracowników Szpitala Południowego w Warszawie wyciągane są najcięższe działa. Politycy PiS mówią o szpitalu śmierci. Czy dziś sygnalista dr Emil Jędrzejewski mówi prawdę, czy też próbuje mścić się na swoim konkurencie czy rywalu ze szpitala? O tym dziś w podejrzanych politykach porozmawiamy z osobą, która świetnie orientuje się w działalności medycznej i widziała ją, oceniała z różnych perspektyw. Naszym gościem jest dzisiaj dr Marek Balicki. Długo by przedstawiać, bo były minister zdrowia, były poseł, były senator, dyrektor dwóch warszawskich szpitali, szpitala Bielańskiego, szpitala Wolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry. Panie doktorze, to może zacznijmy od pytania rzeczywiście dotyczącego wątku, który Piotr rozpoczął, czyli słowa sygnalisty doktora Emila Jędrzejewskiego. Czy pan wierzy w te relacje, że tam umierali pacjenci, bo ktoś się uczył i że zgony były tuszowane?
4: Ja myślę, że to nie jest kwestia wiary i niezależnie od tego, co wydaje nam się, że mogło być, to kluczowe jest zweryfikowanie tych wszystkich informacji, które pan doktor Jędrzejewski podał. I z jednej strony zweryfikowanie przez prokuraturę i tutaj postępowania, jak wiemy, są wszczęte różne, nie tylko te dotyczące zgonów, ale też kontrola ministra zdrowia, która moim zdaniem jest spóźniona, bo o niej dowiedzieliśmy się dopiero na konferencji prasowej, to już 2 tygodnie upłynęło od pierwszych sygnałów, o których mówimy, a pierwsze sygnały już były takie, że minister zdrowia powinien wejść od razu z kontrolą albo zlecić wojewodzie, ja uważam, we współpracy z samorządem lekarskim, bo w pierwszej informacji słyszeliśmy nie tylko o tym saloniku VIP, ale o tym, że funkcje kierownicze w szpitalnym oddziale ratunkowym pełnił lekarz, który jest lekarzem specjalizującym się i nie ma kwalifikacji do tego, żeby w szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli tam, gdzie są różne sytuacje, czasem dramatyczne, chroniczne, a czasem część pacjentów ma dolegliwości, z którymi można zaczekać, ale to jest takie, jak ktoś oglądał serial PITS, tak, to wie, co to jest szpitalny oddział ratunkowy. Był lekarz bez kwalifikacji, no to jest wystarczający powód, żeby wejść z kontrolą. I gdyby minister zdrowia albo zlecił wojewodzie, albo sam wszedł z kontrolą, są odpowiednie przepisy ustawy o działalności leczniczej, to być może ta rozmowa w kanale zero wyglądałaby zupełnie inaczej, bo już wstępna orientacja kontroli ministra zdrowia byłaby i nie podziałyby się te duże szkody, moim zdaniem, w sensie społecznym, które podważają zaufanie do SOR-u, do szpitali, do lekarzy, do służby zdrowia. A minister zdrowia przecież nie tylko jest tym naczelnym organem, który nadzoruje cały system, ale też musi stać na straży utrzymania zaufania do systemu. Pacjent nie może wątpić, tak? Bo to zwykle dotyka nie wyżej wykształconych, lepiej sobie radzących, z dużym kapitałem społecznym, ale ten brak zaufania bardziej będzie dotyczył tych o niższym kapitale społecznym i zorientowanych, że mogą się bać. I to jest ta szkoda duża, która z tego wynika, niezależnie od tego, co zostanie stwierdzone w postępowaniu prokuratorów.
3: Tych, których określilibyśmy mianem tych, którzy muszą stać w kolejce.
4: Dokładnie tak. Był pan, że muszą dłużej stać w kolejce.
5: Nie mają tej szybkiej ścieżki, jak widać ostatnio część polityków z tej szybkiej ścieżki korzystała. Był pan dyrektorem dwóch dużych warszawskich szpitali. Które z tych zaniedbań, czy które z tych rzeczy, które wymienia w swojej rozmowie dr Jędrzejewski, uważa pan za możliwe, czy za prawdopodobne, że one mogły się w szpitalu południowym wydarzyć?
4: No, ta relacja, ona nie była kompletna, czyli nie mamy takich informacji, żeby można było oceniać, ale to, co mnie na przykład zaskoczyło i wydaje mi się, że w przestrzeni medialnej nikt temu nie zaprzeczył, przynajmniej chyba szpital nie zaprzeczył, a z relacji drugiego lekarza, który w tym sporze bierze udział, tego młodego, pełniącego obowiązki koordynatora SOR-u jeszcze do niedawna, też było pośrednie potwierdzenie, że było wykonane badanie tomograficzne na osobie, która zmarła. No to takie zdarzenie nie ma prawa mieć miejsca.
3: W sytuacji, kiedy podobno personel uświadomił sobie zgon tej osoby po kilku godzinach, kiedy nie wiadomo było, co się z nią dzieje, znalezioną w toalecie podobno.
4: No tak, ale to jest inna sytuacja. Zgon może się zdarzyć w każdym miejscu. To ja zresztą pamiętam taką interwencję, jeszcze jak pracowałem w szpitalu w Lęborku na początku swojej kariery zawodowej, zresztą wtedy specjalizowałem się w anestezjologii, zdałem egzamin. Jestem specjalistą pierwszego stopnia, później wróciłem do psychiatrii. To też mi się zdarzyło podejmować interwencję w toalecie. Ktoś zgłosił się, wówczas nie było SOR-ów, były izby przyjęć, była to osoba uzależniona od opioidów, narkomanka, jak to się kolokwialnie określa, i zażyła tę dużą dawkę, taki złoty strzał w toalecie. Na szczęście ktoś zauważył i podejmowaliśmy interwencję na miejscu. Podaliśmy środek, który odblokował i zaczęła oddychać, więc to wiemy, że różne sytuacje mogą się na SOR-ach zdarzać, więc to, że w toalecie, to no to może tak się zdarzyć.
5: Z tego, co ja przerwę, bo z tego, co ja kojarzę, to a propos tego zgonu, czy tych zwłok w toalecie, to zarzut był taki, że to była osoba zaintubowana, czyli jak osoba zaintubowana mogła się znaleźć w toalecie?
4: Nie to jest, no tak, to trzeba zwrócić, to raczej, tam to była osoba, która przyszła ten przypadek, o którym opowiadałem, która przyszła do szpitala, no jeszcze nie została nawet zarejestrowana, tylko ktoś na szczęście zauważył. Zaintubowana, no tam były jeszcze sygnały o nieprawidłowych intubacjach, które się zdarzają nie tylko w szpitalach, również w karetce, to Gazeta Wyborcza ostatnio opisywała błędy w intubacji. No, to trzeba zbadać, to trzeba wyjaśnić. Ja nie mam zwyczaju oceniać, jak nie mam kompletu faktów, kompletu informacji.
5: To zapytam, panie doktorze, o tę sytuację z tomografią komputerową wykonywaną martwemu pacjentowi, to o czym sygnalista mówi, bo rozmawiałem też z doświadczonymi lekarzami z SOR-u, którzy twierdzą, że to w zasadzie ta sytuacja jest absurdalna, dlatego że w zasadzie
2: nie może, znaczy może potwierdzić, że ten zgon, potwierdza takie badanie na zmarłym pacjencie, że zgon nastąpił w szpitalu. To jest po pierwsze. Po drugie, prowadzi też do tego, że naraża szpital na koszty. Po trzecie, no musiałoby w tym uczestniczyć kilka osób, bo nie tylko lekarz, który zleca tę tomografię zmarłemu pacjentowi, ale w dużym szpitalu, jak Szpital Południowy, wyobrażam sobie, czy to jest praktycznie pewne, że jest radiolog. Jest też osoba, która no, musiałaby zawieźć tego pacjenta na takie badanie, więc no, z perspektywy takiej logiki no, nie ma to żadnego uzasadnienia, ale pewnie też jeszcze dochodzi tutaj jakaś, dochodzą kwestie etyczne.
4: Co do jednego, nie, bo to ja mogę powiedzieć, czy taka sytuacja mogłaby się zdarzyć i byłoby to w jakiś sposób uzasadnione. Nie może się taka sytuacja zdarzyć i mnie jedynie brakuje zaprzeczenia przez szpital, że taka sytuacja miała miejsce. Natomiast jakie były fakty? Trzeba ustalić postępowanie, czyli trzeba przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zebrać dowody i ostatecznie rozstrzygnąć. Natomiast szpital powinien zaprzeczyć po to, żeby uspokoić opinię publiczną, bo zakładam, że tak jak pan redaktor, że to jest mało prawdopodobne, no ale nikt temu nie zaprzeczy. Niektórzy próbują wręcz zwekslować i przerzucić na inne tory dyskusji na ten temat. Potrzebne jest zaprzeczenie.
3: Czy w dobie cyfrowego obiegu dokumentów i śledzenia zmian w systemie fałszowanie dokumentacji na SOR jest w ogóle możliwe?
4: Dokumentacja cyfrowa na ślad zostaje, to wiemy. A czy jest możliwe zmianę tego śladu cyfrowego, to już trzeba informatyków zapytać, ale moim zdaniem ten ślad zawsze zostanie, a jak nie, no to są relacje osób, które będą w tej sprawie zeznawać.
2: Bo to też doktor Jędrzejewski podnosi, że gdzieś tam te elementy fałszowania dokumentacji następowały i też rozmawiałem z lekarzami z SOR-ów w innych szpitalach i oni mówią, że to nie jest tak jak w przypadku senatora Lęca chociażby, który pokazywał tę dokumentację papierową. Oni mówią, że tak to nie funkcjonuje, bo dzisiaj jest, szczególnie na SOR-ze, system, w który trzeba wpisać na bieżąco, jakie czynności się wykonuje i jeżeli ktoś chciałby to zmienić, no to w systemie będzie to widoczne.
4: Ale też jak odwołujemy się, to polecam serial PIT. To wielu, ja muszę powiedzieć, to jest jeden z najlepszych seriali.
2: Ale to już proszę po raz ostatni, bo zaraz nam tutaj widzowie
4: przełączą. Ale nie powiedziałem, kto ten serial pokazuje, więc nie
2: ma. Zacznę szukać teraz.
4: Nie ma promocji. Tam też widzimy, to w Stanach Zjednoczonych się dzieje, wzorcowy szpital uniwersytecki, że na SOR-ze dynamika zdarzeń jest taka, że dokumentację dokonujemy po tym, jak zrobimy to, co potrzeba, jeśli chodzi o ratowanie życia czy działania w stosunku do pacjenta. Natomiast to, co widzieliśmy przy okazji senatora Lęca, który pokazywał ręcznie wypełnione historie, to była chyba historia leczenia ambulatoryjnego, nie szpitalnego, w obowiązującym prawie dzisiaj obowiązuje dokumentacja elektroniczna. Dokumentacja papierowa jest wyjątkiem od reguły wtedy, kiedy nie można prowadzić dokumentacji elektronicznej, więc to wszystko powinno być w systemie.
3: To może teraz
4: to, co zostało wprowadzone, bo z dokumentacją jest tak, że tylko jest w dokumentacji odzwierciedlone te fakty, no, które zostały w tej dokumentacji opisane, niezależnie od tego, co się działo.
3: To pozostając jeszcze przy temacie doktora sygnalisty, to chciałbym tutaj zacytować Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Lekarze, z którymi rozmawiamy, którzy się teraz do nas zgłaszają, mówią, że nawet gdybyśmy zgłosili nieprawidłowości, to konotacje polityczne w tym szpitalu były tak silne, że zostalibyśmy zwolnieni, tak jak ordynator Jędrzejewski. Czy w dzisiejszych czasach, w sytuacji, kiedy lekarzy brakuje, kiedy mamy jednak niedobory kadrowe w placówkach medycznych i szpitale też kuszą wysokimi stawkami, to taki argument się broni?
4: Pierwszy poziom, to mówiliśmy w poprzedniej części, dotyczy funkcjonowania SOR-ów i możliwych nieprawidłowości, a teraz przechodzimy do drugiego poziomu styku funkcjonowania szpitala i życia politycznego, zwłaszcza w Warszawie, chociaż to nie jest specyfika miasta stołecznego Warszawy, że zarządy szpitali, że szpitale również zostały w dużym stopniu, mówimy, upolitycznione, ale ja bym powiedział upartyjnione.
3: Że z klucza partyjnego, niemerytorycznego deleguje się.
4: Już nie rady nadzorcze w spółkach miejskich, bo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej funkcjonują na innej zasadzie, ale większość szpitali, chyba 7-8 miejskich, warszawskich, funkcjonuje jako spółki. To już nie rady nadzorcze, w których no załóżmy, że nie jest taki problem, ale również zarządy szpitali są upolitycznione. I teraz też w ostatnich dniach czytałem, czy to może to dzisiejsza wiadomość jest, że w Zarządzie Dróg Miejskich też był tam w sposób taki bardzo sformalizowany. Ktoś zasygnalizował nieprawidłowości i został zwolniony z pracy. Czyli to by potwierdzało te obawy, że sygnalizowanie błędów zarządu, bo to w dużym stopniu prawdopodobnie okażą się błędy zarządu. Te sprawy, o których mówimy, że mogą być, że skończyć się jakimś zwolnieniem z pracy, czy pogorszeniem warunków zatrudnienia. I to by zresztą potwierdzały ten konflikt pomiędzy ordynatorem chirurgii a koordynatorem SOR-u, gdzie w końcu wygrał koordynator SOR-u i może nie miał kompetencji ani uprawnień do tego, żeby tym SOR-em kierować, a był jednocześnie bardzo wysoko umocowany politycznie, bo to nie tylko, że był radnym dzielnicowym, tylko był szefem młodzieżówki. Koalicja Obywatelska, no szef młodzieżówki to Sławomir Nowak był szefem młodzieżówki z tych czasów, w których ja jeszcze byłem związany z Unią Wolności, więc to był wysoko umocowany, młody działacz.
5: Ale czy według pana to, że lekarze czy personel obawia się zwolnienia po tym, jak zgłosi ewentualne nieprawidłowości właśnie w kontekście tych niedoborów kadrowych i w kontekście tych no, zarobków, którymi często lekarze czy pielęgniarki kuszą szpitale, było możliwe, że to był taki element, który powiedzmy blokował zgłaszanie różnego rodzaju nieprawidłowości?
4: Nie znamy, ja nie pracowałem w szpitalu południowym, nawet nie byłem tam, ale można sobie wyobrazić takie sytuacje, skoro mamy od czasu do czasu różne przykłady i powiem, że sam przebieg wczorajszego posiedzenia Rady Miasta, no też był dziwny, bo wiceprezydenci no, opowiadali rzeczy, które chyba nie na te posiedzenie, nie na te spotkanie były właściwe, czyli cytowanie jakichś regulaminów i tak dalej, zamiast odpowiadać, w jaki sposób był zarządzany Szpital Południowy i czy takie sytuacje, chociażby o której teraz mówimy, mogły mieć miejsce. Ale pan redaktor powiedział braki lekarzy. I to jest kolejny poziom problemu, który przy tej okazji ujawnił się, uwidocznił w sposób bardzo jaskrawy. Mamy liczba lekarzy w Polsce w stosunku do liczby mieszkańców jest mniej więcej na średnim poziomie europejskim. Ale struktura systemu lecznictwa jest niedostosowana do potrzeb w tym sensie, że mamy nadmiarową liczbę oddziałów szpitali, ale bardziej oddziałów pracujących na ostro w systemie całodobowym, które muszą mieć zapewnioną całodobową opiekę lekarską na oddziale, anestezjologiczną i tak dalej. Jeśli ona jest większa niż racjonalnie zorganizowana sieć, no to wtedy ten deficyt lekarzy względny, on się pogłębia i wtedy są tworzone warunki do takiej odwróconej konkurencji, że to szpitale szukają lekarzy i podbijane są stawki. Kiedyś ja przywołuję często, bo to senator Grodzki, były marszałek senatu, profesor, w debacie publicznej kilka lat temu powiedział, że w Danii proporcjonalnie jest 4 razy mniej szpitali, a społeczeństwo starsze, jakoś system duński działa i Duńczycy nie narzekają, średnia długość życia jest większa od naszego. No to ja nie mówię, że trzeba zlikwidować teraz 3/4 obywateli, broń Boże, ale na pewno mamy zbyt dużo placówek pracujących na ostro, i wtedy ta obsada musi być, ale może być niewystarczająca i te problemy na SOR-ze, zwłaszcza w wielkich miastach, tak jak w Warszawie, czyli system doszedł do ściany, system jest chory. Nie tylko te niektóre wynagrodzenia odstające od takiego, od rozsądnej miary, jaką byśmy społecznie mogli ustalić, ale ale struktura systemu, liczba i rozmieszczenie placówek, że z jednej strony w Podkarpaciu mamy te 120 kilometrów, tak? Niektórzy mieszkańcy czy mieszkanki mają do oddziału położniczego, a jednocześnie wiemy, że mamy za dużo oddziałów pracujących na ostro.
2: Doktor Jankowski, wspomniany tutaj przez Mikołaja, stanął, można powiedzieć, już po stronie sygnalisty, który szczególnie w tym kontekście nieprawidłowości różnego rodzaju, które mogą mieć miejsce w Szpitalu Południowym, ale ani jeden, czyli doktor Jankowski, ani drugi, czyli doktor Jędrzejewski, nie przedstawili żadnych takich uprawdopodobnionych dowodów na to, że mogło dochodzić do jakichś zgonów właśnie z powodów błędów medycznych. To pierwsze przesłuchanie w prokuraturze też zakończyło się w zasadzie bez żadnych takich konsekwencji, bo doktor Jędrzejewski na większość pytań nie odpowiedział. Prokuratura prowadziła 12 śledztw dotyczących zgonu, większość została umorzona. Czy w pana opinii możemy mówić dzisiaj o aferze takiej, nie wiem, o Śmiernicy 2.0 czy Łowcach Skór 2.0, bo dzisiaj skoro PiS mówi o Szpitalu Śmierci, czy to raczej jest kolejny, bardzo taki brutalny element walki między dwoma skonfliktowanymi lekarzami, czyli doktorem Jędrzejewskim, doktorem Kacprzykiem?
4: Przede wszystkim przestrzegałbym przed porównywaniem tej sytuacji, która dotyczy Szpitala Południowego z Łowcami Skór.
2: To ja tylko mówię o skali, bo mowa u doktora Jędrzejewskiego jest, że tam że nie był to jakiś jeden czy dwa przypadki, tylko że to było na większą skalę.
4: Afera z Łowcami Skór to były zabójstwa. To było celowe skracanie życia i to jest nieporównywalne. Tutaj takich zarzutów nie ma. Są zarzuty dotyczące niekompetencji, błędów. I ja też nie mam instrumentów i wiedzy, żeby powiedzieć, czy to mogło być, czy nie mogło być. Niech to będzie spokojnie wyjaśnione. Natomiast na pewno nie słyszeliśmy o tym, żeby celowo były jakieś działania podejmowane. Raczej innego typu nieprawidłowe zdarzenia, właśnie tak jak te przypadki niekompetencji czy nadmiernie wysokich kontraktów. I dlatego wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Też jeszcze te kilkanaście postępowań, których duża część była prowadzona wcześniej, tak? Zanim ta sprawa wybuchła. Ja sięgam pamięcią do mojej pracy w Szpitalu Bielańskim czy w Szpitalu Wolskim w Warszawie, ale kilkanaście spraw w krótkim okresie czasu prowadzonych przez prokuraturę. Być może pamięć się zaciera z czasem, ale nie przypominam sobie, żeby była taka intensyfikacja liczby postępowań. I ten fakt też powinien od razu ministra zdrowia jakoś uczulić, że trzeba wejść pierwszego dnia, jak tylko mleko się rozlało. Nawet po tym, bo chyba pierwsza informacja publiczna dotyczyła publikacji w Gazecie Wyborczej, tak? Oświadczenie majątkowe młodego lekarza,
2: tak.
4: Koordynator, 1 600 000 czy 1 700 000 rocznie, to już czerwona lampka powinna się zapalać, tym bardziej, że minister zdrowia dostaje przegląd publikacji w Gazecie Wyborczej, tak? Oświadczenie majątkowe młodego lekarza,
2: tak.
4: Koordynator, 1 600 000 czy 1 700 000 rocznie, to już czerwona lampka powinna się zapalać, tym bardziej, że minister zdrowia dostaje przegląd prasy codziennej.
2: Tak.
4: I

0: tak jak powiedziałem, podważa zaufanie do systemu.
1: Nie. To ja tak tylko, bo wspomniałem o tych łowcach skór, bo tak jak mówię, padło na konferencji Prawa i Sprawiedliwości, padło hasło Szpital Śmierci, no ale też Patryk Jaki w Radiu Z mówi, zrobiono cmentarz na jednym z SOR-ów.
2: No to a z kolei poseł, nie wiem, czy to Mariusz Krystian, też z PiS mówił o doktorze Mengele szpital. No to już takie, dochodzimy do takiego.
0: No i to jest, ale to jest, ja, jak pani minister Gręta była powoływana przez premiera Tuska na stanowisko ministra zdrowia. Pytany byłem o komentarze latem ubiegłego roku i mówiłem, albo polityk, jeśli ekspert, to z autorytetem, takim krajo, tak jak profesor Religa, przecież on nie był takim profesjonalnym politykiem, bardziej był osobą z autorytetem, która weszła do świata polityki, czy profesor Zembala, który też był ministrem zdrowia po Bartoszu Arłukowiczu, czyli albo tak, ale ekspert nieznany, który został ministrem, tam poszukiwania były potencjalnych zastępców, że to jest błąd. I dzisiaj widzimy, że błąd, bo na stanowisku ministra trzeba mieć wyczucie polityczne. To minister Leszczyna miała dużo lepsze wyczucie polityczne. Nie naprawiła systemu tak, jak wszyscy oczekiwali. I być może teraz premier żałuje, że minister Leszczyna była, moim zdaniem...
2: Czy nie dał jej pełnej szansy.
0: Tak, moim zdaniem z tego kryzysu wyszłaby, mimo że nie jest lekarzem i nie pracowała nigdy w służbie zdrowia, wyszłaby dużo lepiej, bo ma dość dobre kompetencje polityczne. Albo właśnie osoba obdarzona autorytetem, która ma wyobraźnię i czuje, co może być jutro, pojutrze.
2: Czyli pana zdaniem to nie jest tak, że tylko lekarz, wykształcony lekarz powinien być ministrem, że to może być niekoniecznie lekarz, tylko na przykład ekspert od zarządzania albo polityk zawodowy, ale jednak mimo wszystko z jakimś takim wyczuciem, intuicją, umiejętnością uczenia się.
0: Polityk i mieliśmy przykład w czasie rządu AWS-u w kadencji 97-2001 ministrem zdrowia była Franciszka Cegielska.
2: Zmarła tragicznie.
0: Tak, znaczy zmarła z powodu choroby, ale tak.
2: Przedwcześnie.
0: To chyba jeszcze do dzisiaj ci, którzy pamiętają te lata, mówią, że Franciszka Cegielska nie była ministrem. Na początku nawet zdarzały się takie lapsusy związane z tym, że nie była lekarzem ani nie wykonywała innego zawodu medycznego, ale w sumie jako minister zdrowia była oceniona dobrze. Potrafiła dobrać współpracowników kompetentnych, na przykład ustawa o ratownictwie przeprowadziła wtedy, ona później była zmieniana, ale czyli może być nie lekarz, nie medyk, ale polityk. Franciszka Cegielska była wcześniej prezydentem Gdyni, samorządowcem, ale takim dobrze ocenianym. Gdynia wówczas była jednym z przodujących.
2: Więc też zarządzająca instytucjami medycznymi.
0: Tak jest i mająca taką wyobraźnię polityczną, bo była prezydentem w dużym mieście, chociaż dzisiaj jak spojrzymy na te działania prezydenta Trzaskowskiego, do niego trochę też tej wyobraźni politycznej brakuje, ale Franciszka Cegielska wykazała, czyli może być polityk, nie medyk, albo osoba ze świata medycyny czy służby zdrowia, ale z autorytetem, z taką szerszym spojrzeniem na system i mająca rozległe kontakty, że nie ma problemu, żeby dobrać ekipę, która będzie naprawiać system, a wiemy, że naprawa systemu jest konieczna.
2: To jeszcze tylko wracając do doktora Jędrzejewskiego, bo pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie, że nie tylko wobec doktora Kasprzyka są zarzuty, ale też wobec doktora Jędrzejewskiego, bo tam też pojawiają się zarzuty o dopisywanie się do zabiegu, o próbę przejęcia działki a pod prywatny szpital, o groźby w stosunku do personelu, czyli że jakby ta sprawa jest skomplikowana i nie ma tu tak naprawdę czarno-białych bohaterów.
0: I miejmy nadzieję, że to wszystko będzie wyjaśnione. Jedna rzecz mnie tylko zaskoczyła w tych informacjach, jeśli chodzi o pana doktora chirurga, żeby już nie używać nazwisk, że z tych wielu komentarzy wynikało, jakby to on zarządzał tym wycinkiem, jakim jest oddział chirurgii kompletnie, a nie zarząd szpitala. To chyba te trochę za dużo przerzucane było na ordynatora oddziału chirurgii, bo to zarząd ustala warunki, zarząd prowadzi księgowość, gospodarkę finansową, to zarząd zatrudnia, ustala warunki wynagrodzenia. A więc niezależnie od tych wszystkich zarzutów, o których pan wspomniał, które w stosunku do niego są kierowane, to jeśli chodzi o gospodarkę finansową i zarządzanie szpitalem, no to odpowiada zarządzający

0: z podmiotem leczniczym, czyli zarząd. I chyba dlatego też zarząd został odwołany tak szybko.
1: No chyba to jedyne, co dzisiaj można stwierdzić tak na 100%, że faktycznie musi opanować w tym szpitalu bałagan, że tyle różnych wątków nagle nam się pojawia. My też pytamy o to wszystko, bo oczywiście za chwilę przejdziemy do pytań o te zmiany systemowe, które należy wprowadzić. Natomiast, tak jak wspomniałem już na początku, zaczęło się od stoloniku VIP, zaczęło się od tej szybkiej ścieżki dla części polityków. No mieliśmy też poznać te nazwiska polityków, którzy mieli korzystać z stoloniku VIP, ale dzisiaj już autor tego tekstu, Patryk Słowik, się wycofuje z tego, chociaż kilka dni temu zapowiadał, że będzie to ujawnione. Ostatecznie nie poznamy pewnie tych nazwisk, albo może poznamy je za jakiś czas. Natomiast dr Jędrzejewski cały czas skarżąc się na SOR i robiąc to też do władz szpitala, bo tę skargę poznaliśmy niedawno, i do prezydenta Trzaskowskiego, no nigdzie nie powiadom, nie mówił o zgonach, tylko mówił o problemach, które dotyczą SOR-u, wzywania chociażby chirurgów na SOR z jego oddziału niepotrzebnego. Nie mówił o zgonach, nie zawiadomił prokuratury, nie zawiadomił samorządu lekarskiego. Jak to można dzisiaj tłumaczyć z perspektywy tego, co dziś wiemy, że tak długo trwało to jego milczenie i ujawnił te wszystkie fakty w rozmowie w jednym z kanałów?
0: No znowu mnie trudno oceniać fakty, bo tego my nie wiemy wszystkiego i to będzie ustalone, ale możemy odwołać się do reguł. Kodeks etyki lekarskiej, ono jasno mówi, że jeśli lekarz widzi jakieś nieprawidłowości, no to poza rozmową z tym lekarzem, u którego zauważy nieprawidłowości, no to ma obowiązek zawiadomienia samorządu lekarskiego, izby lekarskiej i Izba Lekarska nie przedstawiła informacji, że takie sygnały do niej dotarły, ale taki obowiązek zapisany w kodeksie etyki lekarskiej jest. Czyli lekarz nie może tego zachować dla siebie, no bo to dotyczy chronionych zdrowia i życia.
2: To w takim razie podważa trochę jego wiarygodność, jeżeli on dopiero po jakimś czasie i to w zupełnie innych okolicznościach niż ma taki obowiązek, przypomina sobie o tym wszystkim?
0: O wiarygodności to mamy też narzędzia i to prokurator i sąd oceni wiarygodność, czy rzeczywiście tak było, czy nie. No przecież mogło być tak, że ktoś nie wykonał tego obowiązku wynikającego z kodeksu etyki lekarskiej, a zdarzenia mogły mieć miejsce, więc to wiarygodność to dotyczy innych kwestii. Te informacje mogą być prawdziwe lub nieprawdziwe, a co innego jest wiarygodność świadka. Jeśli chodzi o składane zeznania, to jest sposób oceny i prokuratora myślę, że sobie z tym da radę. Natomiast, bo też niedobrze jest tak publicznie ani w jedną stronę, ani w drugą oceniać wiarygodność, a zdarzyło się to panu premierowi, że napisał, że jest mało wiarygodny. Ja pamiętam taki wywiad w jednym ze studiów telewizyjnych, żeby nie wskazywać, którym jak pan premier powołał się na świadka, który wyglądał stosując te podejścia jeszcze...
1: Ile przed wyborami prezydenta.
0: Tak, jeszcze mniej wiarygodnie jak te filmiki, rolki, które w internecie krążyły. Więc nie oceniajmy wiarygodności. Fakty mogą być prawdziwe czy nie. Odpowiednie organy powinny przeprowadzić postępowanie. Izba Lekarska również. Rzecznik odpowiedzialny i wiemy, że takie postępowanie wyjaśniające, bo na pierwszym etapie może być sprawdzające, że jest prowadzone i jakieś działania będą podjęte.
2: Kto pana zdaniem ponosi winę za całą tę sytuację? Czy to bardziej personel szpitala, czy bardziej zarząd, czy może prezydent Trzaskowski i władze Koalicji Obywatelskiej? I drugie pytanie, bo pan też przecież był przez lata politykiem i pan rozumie ten meandr tego świata. Czy to może być afera, która może się ciągnąć za największą partią rządzącą aż do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych? Czy może ją pogrążyć, przeszkodzić jej?
0: Zaczynając od ostatniego pytania, to dzisiaj trudno jest powiedzieć, bo do wyborów mam jeszcze rok czy ponad rok.
2: Żyjemy w czasach inflacji afer, tak naprawdę.
0: Tak, no właśnie. I to
2: jedna darmo krywa drugą.
0: Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Też tych afer w ostatnich latach, 10 było sporo, więc też jest inna wrażliwość opinii publicznej, większe takie bardziej krytyczne podejście w ich ocenie, chociaż taka afera dotyczy
1: dziedziny, której z reguły mało afer jest, czyli funkcjonowania służby zdrowia i to funkcjonowania na tym podstawowym poziomie, zdrowie, życie, więc to może jakoś się odłożyć. W jednym z komentarzy ostatnich dni słyszałem takie porównanie do łowców skór, ale nie, że to jest podobne, tylko że też dotyczyła służby zdrowia w 2001-2002 roku.
3: 25 lat ma.
1: Tak, i że ktoś powiedział, że ona też się jakoś na wyniku wyborczym lewicy wówczas odłożyła. To nie sądzę, żeby tam ta afera wpłynęła na wynik wyborczy i nie wiemy, co teraz będzie. Natomiast przechodząc do przyczyn, to jest kilka poziomów, tak jak już zasygnalizowaliśmy to wcześniej. I pierwszy poziom jednak to jest ta ośmiornica warszawska, jak to Adrian Zandberg określił i partia Razem powtarza to bez końca również wczoraj na sesji Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie mamy od ponad 20 lat rządy jednej partii i to z takim poczuciem, że tu się nic nie zmieni, bo gdzie jak dziale w Warszawie, Platforma czy teraz Koalicja Obywatelska jest ugrupowaniem, że nie widzimy, które mogłoby je zastąpić. Takie poczucie, że będziemy zawsze, że jesteśmy bezkarni i to schodzenie coraz niżej, jeśli chodzi o obsadzanie stanowisk w jednostkach podległych samorządowi. I też druga rzecz, o której się mówi więcej, bo pan doktor Kacprzyk pracował również w szpitalu należącym do samorządu wojewódzkiego, tak? I też widzimy takie krzyżowe, że radni samorządu wojewódzkiego mają stanowiska w różnych poziomach samorządu miejskiego i vice versa, czyli takie krzyżowe, że to jest, to ułatwiło te nieprawidłowe zatrudnienie, te niewystarczające kompetencje na stanowisku osoby kierującej SOR-em. A SOR służy ratowania życia i zdrowia ludzi w sytuacjach najwyższego zagrożenia. Więc takie uśpienie, takie przesunięcie granic, to myślę, że to jest taki jeden poziom i on może być, może doprowadzić do jakiejś sceny politycznej, nie wiem, rozpoczęta została, czy przygotowanie, czy już akcja do przeprowadzenia referendum w Warszawie, że mają być zbierane podpisy. No, to może, tutaj może być cena.
2: A po akcji w Krakowie wiemy, że takich inicjatyw rządzący nie mogą lekceważyć.
1: No i to jest właśnie, przechodzimy do drugiego poziomu, że ta choroba, ta ośmiornica warszawska to nie jest specyfika Warszawy i wyłącznie tego, że pan minister Kierwiński tutaj kieruje miejską organizacją, że to jest problem ogólnopolski. To niezależnie, czy rządzi PiS, czy rządzi Platforma. Ostatnio słyszymy głównie o wielkich miastach, no bo w wielkich miastach są media, to wszystko jest od razu nagłaśniane na poziomie krajowym. Kraków tego przykładem, tam też te kolesiostwo, te obsadzanie swoimi.
2: Ale w małych miasteczkach powiatowych, to też...
1: A to jednoczy. Tak samo się dzieje. No, szpitale powiatowe, ich zarządy, kierownice w jakiś sposób są obsadzane. Też wiemy o tych wynagrodzeniach, to w Poznaniu szefowie spółek miejskich no już osiągają takie wynagrodzenia jak ci rekordziści lekarzy na kontraktach, więc poza tym lokalnym uwarunkowaniem warszawskim, no to chyba jest jakiś problem systemowy w funkcjonowaniu samorządów i potrzebna będzie jakaś weryfikacja regulacji i znowu powrót do wprowadzenia takich granic, żeby to było bardzo ograniczone i wyraźne rozdzielenie od tych stanowisk, które mogą być obsadzane, czy powinny być w drodze politycznej. No tak jak się w Stanach Zjednoczonych administracja zmienia po wyborach prezydenckich. To wiadomo, kto odchodzi, ale wiadomo, kto powinien zostać i tych stanowisk profesjonalnie obsadzanych powinno być więcej. Ale trzeci poziom, no to służba, funkcjonowanie służby zdrowia.
3: Bo dzisiaj mówimy o ogromnych zarobkach doktora Kacprzyka i pracy w łączeniu kilku tysiącach godzin, ponad 3000 w ciągu roku, więc jest skala gigantyczna, ale to nie jest, wydaje mi się, problem wyłącznie Koalicji Obywatelskiej, bo mamy też przykłady z Tomasza Walubelskiego, gdzie dyrektor Gałecki ponad 800 tysięcy złotych w ciągu roku zarobił i jest w szpitalu dyrektorem i pracuje też na oddziale ginekologii, schodzi z dyżuru, zaczyna pracę administracyjną, pracuje pociągiem po kilkadziesiąt godzin. Mamy przykład z Garwolina, gdzie radny PiS Krzysztof Żuchowski od 18 lat jest dyrektorem, też dorabia w innym szpitalu, też osiąga gigantyczne zarobki.
1: I jak to jest, że do zmian, o których mówimy dzisiaj, że są potrzebne w systemie zdrowia, zawsze potrzebna jest jakaś afera, żebyśmy dopiero zaczynali taką poważną dyskusję, a nie można tej dyskusji prowadzić wcześniej, bo wspominał pan, że pytany o komentarz rok temu, czy to dobrze, że minister Sobierańska-Grenda zostaje ministrą zdrowia, czy niedobrze, no to mamy rok i ja nie kojarzę, żeby w ciągu tego roku była jakaś poważna dyskusja na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
4: Dokładnie tak, a wczoraj czy przedwczoraj było posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw zdrowia, gdzie są pracodawcy, związki zawodowe i rząd, czyli Ministerstwo Zdrowia. To spotkanie zostało przerwane, bo okazało się, że Ministerstwo Zdrowia nie ma planów działania, a to miało być omawiane. No tak, to jest, czyli funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej jest tym trzecim poziomem. Dotyczy to wszystkich samorządów, nie tylko tych, gdzie jest Platforma, gdzie jest PiS i innych. I te patologie, jeśli chodzi o kontrakty. Powiem tak na marginesie, bo przywołał pan przykłady dyrektorzy szpitali, którzy jednocześnie dyżurują i też osiągają tam set tysięcy na dyżurach. Jak ja byłem dyrektorem szpitala, czy w Szpitalu Bielańskim, czy w Szpitalu Wolskim, nie wyobrażałem sobie sytuacji, żebym ja mógł jednocześnie w tym czasie być lekarzem w tym szpitalu, czyli być, być zatrudnionym przez siebie, tak? Tak można by powiedzieć, no bo dyrektor to jest, musi być dyspozycyjny całą dobę, bo różne sytuacje mogą się zdarzyć. Pamiętam ze swojego dyrektorowania różne dramatyczne sytuacje, jakby to trzeba było w nocy przyjechać. Więc dyrektor szpitala to jest dyrektor szpitala. To nie powinien być tego stanowiska dzisiaj. Nie należy łączyć ze stanowiskiem kierownika oddziału, ordynatora czy lekarza. To jedna rzecz. Ale druga, jest wiele punktów, które dotyczą funkcjonowania systemu. Jednym z nich są zasady zatrudniania lekarzy. Godziny, ile mają pracować i jakie mają być wynagrodzenia. Te wynagrodzenia, te 1,5 miliona, 2 miliony, 3 miliony raczej należą do wyjątków, czyli może tam 1-3%. Kiedyś Agencja Oceny Technologii Medycznych powiedziała, że to będzie między 1-1,5%. Może to być 2-3, zobaczymy, ustawa jest uchwalona, wyszła z Senatu, mam nadzieję, że prezydent podpisze i mimo jej niedoskonałości, bo ona jest niekompletna, no to da jakieś informacje, ale wiemy, że mediana zarobków lekarskich, mediana to jest, że połowa zarabia mniej, a połowa zarabia więcej. To w przypadku umów o pracę według Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji sprzed kilku miesięcy. Na umowie o pracę to jest 23 tysiące, a na kontrakcie 25 tysięcy. Kiedyś, jak ja pamiętam...
2: Brutto czy netto?
4: Proszę?
2: Brutto.
4: Kiedyś, jak ja pamiętam, postulaty Związku Zawodowego Lekarzy, doktora Bukiela, jeszcze sprzed 20 paru lat, to był taki, że minimum 3-krotna przeciętna. Dzisiaj przeciętna jest 9 tysięcy, 3 razy 9, 27, więc...
1: Czyli doszliśmy do tego punktu, który...
4: No, dochodzimy. Mediana, ciągle połowa lekarzy, czy może trochę więcej, zarabia mniej niż 3-krotna średnia, ale jednocześnie mamy dość znaczącą grupę lekarzy, którzy zarabiają ponad wszelkie miary. I to nie ma wątpliwości, że to wymaga uregulowania. Dzisiaj mamy uregulowane wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę na etacie, ale kontrakty, a większość lekarzy dzisiaj pracuje na kontraktach, no z biegiem czasu, zwłaszcza jak w ostatnich latach pojawiło się dużo więcej pieniędzy w systemie, no to one się nam rozhuśtały, przynajmniej w odniesieniu do tej grupy lekarzy, o których mówimy. Większość nie ma takich zarobków, nie ma nawet tego, niezrealizowany jest ten postulat sprzed 20 paru lat. I druga kwestia, godziny pracy. Jak to za pierwszych rządów PiS-u tej kadencji 2005-2007, wówczas był konflikt o dyżury lekarskie, o wynagrodzenie, właśnie ten postulat, o którym mówiliśmy, wówczas padał, to PiS wprowadził do ustawodawstwa przepisy, które wykonywały dyrektywę europejską. A dyrektywa europejska mówi, że lekarz tygodniowo nie może pracować więcej niż 48 godzin, ale dyrektywa europejska też przewidywała taką klauzulę opt-out, tak, że jeśli lekarz to dotyczy oczywiście lekarzy tylko na umowie o pracę, że jeśli lekarz podpisze oświadczenie właśnie, że on się zgadza na tę klauzulę opt-out, no to wtedy może być, może mieć więcej dyżurów lekarskich i samorząd lekarski wyliczył, że to nie może być więcej niż 78 godzin tygodniowo. 78 godzin tygodniowo razy 4 tygodnie, no to będzie ponad 300 godzin, tak. Czyli wiele z tych kontraktów to właśnie jest na poziomie tego maksimum lub lekkiego przekroczenia. Ale co ciekawe jest, że w tym, jak w 2007 roku PiS przegrał wybory, przyszła Platforma, te nowe przepisy, te 48 godzin miały obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku, no i obowiązują. To wówczas pani minister Kopacz mówiła, trzeba opóźnić te przepisy, opóźnić wejście w życie, czyli utrzymać taką zasadę, jak dzisiaj jest w stosunku do kontraktów, również do umowy o pracę, że nie ma żadnych reguł. Na szczęście to nie zostało zrobione. Ale dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że w czasie rządów PiS-u znowu została uchwalona zmiana, że klauzula opt-out kończy się 1 stycznia 2028 roku, czyli za półtora roku schodzimy do poziomu 48 godzin tygodniowo i to w niektórych szpitalach, to nie dotyczy kontraktów, ale w niektórych szpitalach to bardzo ograniczy pracę na podstawie umowy o pracę, bo 48 godzin tygodniowo to tylko 10 godzin tygodniowo dyżuru miesięcznie, a dyżur jeden ma 16 godzin, czyli to by było, a świąteczne 24 godziny, to by prowadziło do tego, że lekarze na umowie o pracę mogą mieć tylko dwa dyżury miesięcznie. W tych szpitalach, w których umowa o pracę jest istotna dla lekarza, są takie szpitale, zwłaszcza te wyżej specjalistyczne, bo w powiatach dominują kontrakty, no to może być problem, ale minister tego nie rusza. Mówimy, rok jest, nie ma planów, kolejne kryzysy się nawarstwiają, a tu nas czeka kolejny w związku z tym, że wchodzi w życie po wielu latach te ograniczenie.
2: I też będziemy mieli wybory, więc jakby to podejrzewam, czy tu też będą jakieś przesunięcia, być może jedni będą chcieli inaczej, inni inaczej, więc...
4: I to jest właśnie, będą wybory, to jest...
1: Nie będzie to świetny rok do tego, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany.
4: To jedno, ale drugie to, co pan powiedział, że mamy tyle lat i tych zmian nie ma. No właśnie, bo to jest tak, że to też jest taka kuluarowa wieść, że nie ruszajmy ochrony zdrowia, nie wprowadzajmy zmian systemowych, takich głębokich, strukturalnych, bo możemy za to zapłacić cenę w wyborach. I to jest lekcja, którą politycy pamiętają z rządów Platformy Obywatelskiej, Unii Wolności i AWS-u.
2: Nie tylko reformy zdrowia, bo tam i reformy.
4: Cztery reformy, ale najbardziej ta, która chyba rozstrzygnęła o tym, że ani AWS, ani Unia Wolności nie znalazły się w parlamencie w 2001 roku. To chyba była ta jedna z tych czterech reform, reforma służby zdrowia, no bo pamiętam, jak wyszły w życie kasy chorych, co się działo, jaki chaos wówczas zapanował. I myślę, że to niesłuszne moim zdaniem przekonanie, ale to jest w głowach wielu polityków, że nie ruszajmy sprawy, no załatwiajmy jakieś fragmentaryczne rzeczy i jakby pytać o motywy, to czy się możemy zgadywać, tylko premiera Tuska w momencie powoływania pani minister Sobierańskiej-Grendy, no to chyba był taki pomysł, powołajmy eksperta, który nie ma żadnych konfliktów z różnymi środowiskami. Dobrze sobie radził w szpitalu, to powinien sobie poradzić na poziomie ministra. Nie jest politykiem, więc nie będzie prowokował jakiejś szczególnej uwagi mediów i przetrwamy do wyborów. Nie przetrwamy.
2: Właśnie powspomniał pan o tych reformach, no bo przecież później rząd SLD, w którym pan również funkcjonował, to wprowadził kolejną reformę, czyli likwidacja kas chorób i wprowadzenie Narodowego Funduszu Zdrowia. I też później, może niekoniecznie przez to, ale no zapłacimy na wyborach.
4: Aferę Rywina chyba, która była taką, ale wracając do
2: że mamy już dwie lekcje właściwie, że mamy dwie reformy i dwie konsekwencje wyborcze w następnym cyklu.
4: I teraz można powiedzieć, że jeśli chodzi o rząd SLD, bo to SLD Mariusz Łapiński zlikwidował kasy chorych, prowadził Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak, jak ja zostałem ministrem, to była nowa ustawa po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ta ustawa jest do dzisiaj, jeszcze parę słów o niej powiem, ale to co może ja bym powiedział, że ówczesny rząd lewicy mógł zrobić, a nie zrobił, to nie połączenie kas chorych w jedną instytucję, Narodowy Fundusz Zdrowia, bo to było częściowe cofnięcie tego, co zrobił rząd Jerzego Buzka. Tylko należało odejść od głównych elementów tego, co wprowadził rząd Jerzego Buzka, bo to, co dzisiaj mamy, to rozdzielenie instytucji finansującej od tych władz publicznych, które posiadają placówki opieki zdrowotnej, wprowadzenie takiego quasi-rynku, co ekonomiści określają rynkiem wewnętrznym, wprowadzenie takiej zasady, że ten zysk, ten wynik finansowy za wszelką cenę, no to dzisiaj te niektóre kontrakty lekarskie, no to są wynikiem takiego podejścia. Mamy też takie szpitale, które, no szpital, czy grupa szpitali, którymi zarządzała obecna pani minister zdrowia, to w 2024 roku, ostatnim roku, za który znamy sprawozdanie finansowe, to osiągnęła 100 milionów zysku. No jak to?
1: Świetnie prowadzone szpitale.
4: Ale wiemy, że to różne czynniki na to wpływają, że niekoniecznie wynik finansowy oddaje sprawiedliwość w ocenie zarządu tego szpitala, bo trzeba mieć dobry kontrakt, trzeba mieć te procedury, które są dobrze wycenione, a te, które są źle wycenione, przerzucić na inne szpitale i wtedy mamy wynik. A więc w całości system nie został zmieniony i dzisiaj ten system, ten rynek wewnętrzny, ten pogoń za dobrym wynikiem finansowym, to doszliśmy do ściany, no i należy przeprowadzić głęboką strukturalną zmianę systemu. Też to, że mamy ten nadmiar placówek funkcjonujących całodobowo w NOSO, to też jest wynik tego rozdzielenia. NFZ mówi, no my tylko kontraktujemy. My nie ustalamy sieci szpitali, tak? Chociaż to nie do końca to dzisiaj już prawdziwe, ale generalnie tak jest, a szpitale, no prezydent Trzaskowski, jak się to uspokoi, to powie, przecież ja nie kontraktuję świadczeń, ja nie mam pieniędzy na świadczenia. To NFZ finansuje moje szpitale, ja tylko powołuję zarządy. No teraz może te zarządy będą bardziej sprofesjonalizowane. Inwestycje, no to i prezydent Trzaskowski, i Narodowy Fundusz Zdrowia powie, inwestycje to zatwierdza wojewoda. Jest taki system, Jowisz, opiniowanie i zatwierdzanie inwestycji, żeby to później mogło być finansowane ze środków publicznych. Czyli mamy rozproszenie odpowiedzialności. Jak dzisiaj spytamy, kto odpowiada za służbę zdrowia w Warszawie, to prezydent Trzaskowski w części. Za szpitale, ale nie za finansowanie. Nie za to, że kolejki są krótsze.
2: Na pieniądze na przykład ma NFZ, a nie samorząd.
4: To jest ten problem. Więc jest część pomysłów takich, żeby wrócić, tylko nie tak, jak to było w latach 90., żeby w jednym ręku znalazło się własność szpitali i pieniądze na ich funkcjonowanie, bo wtedy są inne motywacje i to może prowadzić do ukształtowania właściwej sieci szpitali, też do wprowadzenia regulacji dotyczących kontraktów lekarskich, bo takie sytuacje nie miałyby miejsca, bo system byłby uporządkowany i byłby ktoś, kto ponosi odpowiedzialność przed opinią publiczną za funkcjonowanie systemu. Dzisiaj kto ponosi odpowiedzialność? Minister zdrowia. Ale minister zdrowia mówi, że organ właścicielski postąpił prawidłowo, bo zwolnił zarząd szpitala południowego, dlatego czekaliśmy i dopiero jak się mleko coraz bardziej rozlewało, to zaczęliśmy ingerować.
1: Bo trochę nam pan doktor wszedł tutaj, wyprzedził nasze pytania, bo to jest właśnie chyba kolejny problem służby zdrowia i tak jak mówimy o szpitalu południowym. Ministerstwo Zdrowia będzie kontrolowało jeden zakres działalności szpitala. Konsultant wojewódzki będzie badał to, co się dzieje na SOR-ze. NFZ będzie badał, czy wszystko odbywało się zgodnie z procedurami. Izba Lekarska, odpowiedzialność lekarzy. Więc mamy ileś... To oczywiście tylko wymieniam kilka tych podmiotów.
2: Jeszcze samorządy.
1: Bo jeszcze samorząd swój audyt prowadzi, czy będzie prowadził, więc jest na wielu szczeblach, wielu elementach i dzisiaj NFZ może powiedzieć, my tego nie możemy zrobić. Prezydent powie, ja tego nie sprawdzam, bo to jest rola NFZ-u i ta odpowiedzialność się rozprasza i w zasadzie możemy dojść do takiej sytuacji, że każdy z organów powie, że w jego opinii było to w miarę w porządku i nikt nie poniesie jakiejś większej odpowiedzialności.
4: I to jest klucz sprawy. Przywrócenie odpowiedzialności. I to odpowiedzialności za zapewnienie opieki zdrowotnej określonej populacji. Ten właściwy poziom organizacji i finansowania opieki zdrowotnej to jest poziom województwa. Czyli na poziomie województwa ten zarząd służby zdrowia wojewódzki powinien odpowiadać przed nami za kolejki, za funkcjonowanie szpitali, za wynagrodzenia lekarzy, za to, jak środki publiczne są wydawane i jaka jest jakość opieki i jej dostępność. I pamiętam, wspomnieliśmy wcześniej duński system, gdzie jest mniej szpitali, no ale Duńczycy są dużo bardziej zadowoleni niż my z funkcjonowania służby zdrowia. Pamiętam sprzed kilku lat taką prezentację właśnie eksperta z Danii, który na pierwszym slajdzie, opisując, jak funkcjonuje duński system, to pokazał slajd, za co odpowiada minister zdrowia, za co odpowiada tamtejszy region, a za co odpowiada odpowiednik naszych powiatów i gmin. I minister to nie jest od zarządzania szpitalami. Minister jest od ustalania standardów, od monitorowania systemu, od kształtowania regulacji, od nadzoru nad kształceniem, a zarządzanie powinno być powierzone na czy przekazane na poziom województwa. A tak mamy taką sytuację, że minister się tłumaczy, dlaczego w Lesku tak został zamknięty oddział położniczy. To nie jest zadanie dla ministra. Polska jest zbyt dużym krajem, zbyt zróżnicowanym. Są bardzo duże różnice epidemiologiczne w strukturze szpitali, w zachowaniach lekarzy pomiędzy poszczególnymi regionami, więc decentralizacja. Był taki projekt kilka lat temu, przy okazji wyboru w 2019 roku Fundacji Batorego, który właśnie opisywał jeden z możliwych wariantów tej decentralizacji opieki zdrowotnej i przywrócenia odpowiedzialności. Też szpitale nie powinny być prowadzone przez powiaty. Przez miasto Warszawa również.
1: My dzisiaj mamy miasto, mamy władze wojewódzkie, które prowadzą część szpitali, powiaty i mamy możliwość, albo to są SPZOZy, albo są spółkami. No.
4: Ale też szpital, no to ja jako były dyrektor szpitali warszawskich wiem, że szpital to jest duża, bardzo skomplikowana struktura. I żeby tę strukturę skutecznie nadzorować, no to trzeba mieć specjalistyczną ekipę profesjonalistów. Na poziomie powiatu wołomińskiego, czy jakiegokolwiek powiatu w Polsce nie da się stworzyć, bo to by trzeba wydać duże pieniądze. Właściwym poziomem jest poziom wojewódzki. Nawet miasto Warszawa nie jest w stanie stworzyć w swojej strukturze Urzędu Miasta takiego zasobu kompetencji, żeby skutecznie nadzorować szpitale miejskie, co zresztą pokazało się przy tej ostatniej aferze. Więc poziom wojewódzki, zbudowanie profesjonalnych zarządów w oparciu chociażby o oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też odpowiedzialność polityczna za to, jak funkcjonuje służba zdrowia w danym województwie i też wytworzenie takiego mechanizmu rywalizacji województw, publikowania danych, monitorowania danych, to jest zadanie ministra, żeby województwa, no w Kujawsko-Pomorskim jest lepiej, musimy to naprawić. Oni wprowadzili takie rozwiązanie, dzisiaj tego nie ma.
1: I tu stawiamy kropkę. Marek Balicki, były minister zdrowia, dyrektor dwóch warszawskich szpitali, a przede wszystkim lekarz.
2: Anestezjolog i psychiatra dwóch specjalizacji.
1: Był naszym gościem, dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 22 z ponad 60 rannych w pożarze pubu w stolicy Tajlandii, Bangkoku, jest obecnie w stanie krytycznym, przekazały lokalne władze. W pożarze zginęło co najmniej 27 osób. Nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Publiczny nadawca Thai PBS, powołując się na ratowników, poinformował nawet o co najmniej 30 śmiertelnych ofiarach pożaru. Z relacji świadków wynika, że doszło do awarii zasilania, a potem do wybuchu, po którym gęsty dym wypełnił lokal. Pożar rozprzestrzeniał się niezwykle szybko. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują przerażonych ludzi uciekających z lokalu. Według wstępnych informacji większość ofiar została uwięziona w toaletach. Strażacy potrzebowali około pół godziny, by ugasić ogień. Francuska prokuratura wszczęła pilne śledztwo po odkryciu skradzionego samochodu pełnego broni. Pojazd był zaparkowany nieopodal synagogi w miejscowości Sarcelles koło Paryża. Z okolicznych budynków służby ewakuowały 300 osób, a saperzy zabezpieczyli znalezioną w środku broń długą, krótką oraz magazynki z amunicją. Sprawcy nie zostali na razie zidentyfikowani. MSZ w Paryżu podało, że od początku roku udaremniono już 3 zamachy terrorystyczne. Niemiecki rząd sfinansował zakup 50 tysięcy dronów kamikaze dla Ukrainy, podał Reuters. Bezzałogowce produkowane są przez jedną z ukraińskich firm. Maszyny wyposażono w amerykańskie oprogramowanie oparte o sztuczną inteligencję. Kontrakt opiewa na blisko 90 milionów euro. Jak podaje agencja, to jedno z największych zachodnich zamówień na drony dla Kijowa. Część maszyn już trafiła na front. We Wrocławiu powstanie nowy ośrodek dla dzieci krzywdzonych fizycznie i psychicznie, a takich niestety przybywa. W zeszłym roku na Dolnym Śląsku było ich o kilkaset więcej niż rok wcześniej. Dlatego samorząd województwa zgłosił się po pieniądze do Funduszu Sprawiedliwości, mówi pomysłodawczyni projektu Monika Włodarczyk.
2: By wymazywać białe plamy w dotarciu do dzieci, które tej pomocy potrzebują. Ten ośrodek ma być kolejnym elementem w tej całej trudnej mozaice tworzenia pomocy dla ofiar przestępstw, przemocy psychicznej, fizycznej, hejtowi.
1: Ośrodek we Wrocławiu zacznie działać w tym roku. Pomoc znajdzie w nim 200 dzieci. Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło kampanię To Twój Pewniak. Ma promować polskie owoce. Rusza, bo jest coraz większa konkurencja, rosną wymagania klientów, do tego sadownicy mieli trudny sezon z powodu przymrozków i suszy. Przyszłość krajowego sadownictwa zależy od budowania zaufania konsumentów, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów.
1: Pierwszym produktem promowanym w ramach tego projektu będą polskie jabłka bez pestycydów. Mała chwila nieuwagi i z wymarzonych wakacji można wrócić z chorą wątrobą. Latem rośnie liczba zakażeń WZWA, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu A. Do zakażenia dochodzi przez skażoną żywność i wodę, a także w wyniku kontaktów seksualnych. Na co uważać i jak się chronić? O tym reporter Radia Z, Szymon Kasteli.
4: Szczególnie narażone są osoby podróżujące do krajów o niskich standardach higieny, gdzie, jak mówi hepatolog Beata Logiewa-Basger, w restauracjach i hotelach często nie dba się o czystość.
5: No i niestety jest to choroba, która właśnie nazywana jest chorobą brudnych rąk.
4: Najlepszą ochroną są szczepienia. 2 dawki wystarczą, by się uodpornić. Ważna jest też ostrożność, częste mycie rąk i jedzenie tylko w sprawdzonych miejscach. Warto też uważać w publicznych toaletach. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Objawy to osłabienie, nudność, ból brzucha, brak apetytu, gorączka i żółtaczka. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, zwłaszcza latem, gdy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To się jednak zmienia, jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
6: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
1: Nowe tramwaje wyprodukują polscy producenci firmy PESA i Modern Trans. Karkonoszach znów można spacerować zielonymi szlakami na Halę Szrenicką i w rejonie Śnieżnych Kotłów. Były remontowane, w newralgicznych miejscach zostały położone drewniane kładki. Dzięki nim wędrówka jest łatwiejsza, ale służą nie tylko temu, mówi Radiu Z Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
7: Idea jest taka, nie chodzi tylko o to, żeby było wygodnie, ale ma być tak, żeby nasi goście, wędrowcy nie mieli powodu do schodzenia ze szlaku i rozdeptywania całej okolicy. Tak powinno być, żebyśmy jak najmniej byli szkodzący przyrodzie.
1: Wyremontowano niemal 5 kilometrów szlaków. Potrzebne na to 5 milionów złotych. Park dostał z dotacji unijnej. Mieszkańcy zdecydują, jak zmieni się ich ulubione miejsce odpoczynku. Katowice szykują wielką metamorfozę Parku Murckowskiego, jednego z najważniejszych terenów zielonych na południu miasta. Zanim jednak ruszą prace, powstaną dwie koncepcje zagospodarowania parku z propozycjami zmian. Najlepsze pomysły wybiorą sami mieszkańcy w konsultacjach, mówi Michał Emendala z Urzędu Miasta.
8: To ma ułatwić mieszkańcom w wyborze tej lepszej koncepcji dla nich. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowe. Jest tam muszla koncertowa, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo.
1: Propozycje dla mieszkańców będą gotowe do września. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Słowacja zamknęła autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego z Wardoń-Skalite z powodu remontu trasy. To spore utrudnienie nie tylko dla wybierających się na wakacje na południu Europy, ale też dla kierowców ciężarówek. Zamknięty zostanie odcinek Swercinowe-Skalite, to ponad 13 kilometrów. Ruch został skierowany na drogę krajową I-12, co może wydłużyć podróż nawet o kilkadziesiąt minut. Mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
9: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
1: Dla kierowców ciężarówek oznacza to konieczność wyboru innych tras przez Cieszyn i Czechy albo przez przejścia graniczne w Małopolsce, między innymi w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do 17 sierpnia. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
10: Służył w Kosowie, Czadzie i Afganistanie, czyli miejscach, gdzie definicja bezpieczeństwa nabiera zupełnie innego wymiaru niż w Polsce. Dziś pytamy o to, jak naprawdę wygląda wojna i jak może wyglądać w Polsce. Naszym i Państwa gościem jest pułkownik Krzysztof Leszczyński, były komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Pełnił służbę m.in. w Kosowie, Czadzie i Afganistanie, tak jak powiedziałem, no i autor książki Taktyka sił zbrojnych w życiu i w biznesie. O tym też porozmawiamy. Dzień dobry przede
11: wszystkim.
10: Dzień dobry
11: panu, dzień dobry wszystkim.
10: Panie pułkowniku, dziś wielu Polaków czuje się bezpiecznie. Jak wyjdziemy na ulicę, zapytamy, powiedzą, jest okej. Okay. Czy patrząc na mapę dzisiejszych zagrożeń, uważa pan ten spokój za uzasadniony, czy za niebezpieczną naiwność?
11: Znaczy, naiwnością bym tego nie nazwał. Zawsze mówię, że przetrwają przygotowani, tak? Bo z kryzysem i z wojną jest tak, że ona nie przyjdzie do nas, nie zapuka do drzwi i powie, przygotujcie się, za pół roku do was wracam. Tylko po prostu się ten kryzys może wystąpić.
10: Dlatego my już teraz mówimy, przygotujcie się, bo ten kryzys może wystąpić.
11: Tak, ten kryzys może wystąpić. Popatrzmy, nawet jeśli wybuchła wojna na Ukrainie, tak jakby druga faza wojny na Ukrainie w 2022 roku, no to był strach, że ta wojna do nas przyjdzie. Czy ta wojna do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie, to się czas pokaże. Na obecną chwilę uważam, że jeszcze nie. Jesteśmy na tyle bezpiecznym krajem, który może się czuć bezpiecznie, pod względem też bezpieczeństwa wewnętrznego czy zewnętrznego. Mhm. Tak na razie, jeżeli mówimy o Rosji, jest zaangażowana na innym kierunku i ona po prostu, teraz to jest ważne dla niej jest Ukraina, zwłaszcza wschodnia część Ukrainy, bo tam jest to zwolnienie złoża ziem rzadkich, tak najbardziej o to najbardziej mi chodzi, terytorium tego. Ale patrzmy, co się wydarzyło nie tak dawno, w lutym tego roku, kiedy Stany Zjednoczone uderzyły na Iran. I automatycznie pojawia się to, że kryzys może nas dotknąć, mimo to, że konflikt zbrojny nie występuje za granicą, ani na naszym terytorium. Ponieważ dzisiaj gospodarka światowa jest tak powiązana, że to, co się, że dostawy, łańcuchy dostaw są na całym świecie, więc to, co się dzieje nawet daleko od nas, tysiące kilometrów, dla niektórych ludzi nawet Iran, to wiedzieli, że istnieje cieśnina Ormus, to dowiedzieli się niedawno, że takie coś istnieje, przepływ statków i te małe wyspy, które tam są, te przepływownie gazu, ropy i tak dalej, baz amerykańskich jest na świecie, bo nagle zaczęły być atakowane na Bliskim Wschodzie, powoduje to, że ceny ropy, paliwa w ogóle wzrosły na rynkach, przez co u nas było drożej, wszystko jest drożej, zaczyna być brak i ten konflikt zaczyna dotykać nas pod względem kryzysu w kraju, tak. Czyli mam jakby, musimy teraz akurat jest ta ustawa o tym paliwach, ale no płaciliśmy więcej, zaczyna wszystko drożej kosztować, linie lotnicze, w czasy, oczywiście teraz jest okres, sezon urlopowy, zaczyna się, więc ma to wszystko wpływ. Jeżeli my nie będziemy się sami przygotować, państwo jedną rzecz musi przygotować się na kryzys, na ewentualny konflikt zbrojny z przeciwnikiem potencjalnym, czy na temat braku dostaw wszystkiego, to my jako obywatele powinniśmy się przygotować na takie fajne sytuacje awaryjne, kryzysowe dnia codziennego.
10: No brak to prądu. Jak pan, gdybyśmy to przełożyli, jak pan dziś ocenia poziom bezpieczeństwa przeciętnego Polaka, pana Krzysia, w skali od 1 do 10?
11: No niestety według mnie około poziomu 2. No i nie więcej, dlatego że my cały czas o tym bezpieczeństwie mówimy, ale tak naprawdę nic nie robimy. Mam znajomych, którym mówię na temat zapasów w domu, pytaków ewakuacyjnych przygotować, czy takie no proste rzeczy, że jak nawet wyłączą prąd, czy jak była pandemia, co okazało się, że sklepy nam zamknęli, czyli no po prostu taki krótki czas, kiedy może być zachwiany łańcuch dostaw, to nie mamy zapasów w domu.
10: To ja się ustawię na kontrze do pana i powiem panu, ale po co mam się przygotowywać, skoro przed momentem powiedział pan, że wojna jest prawdopodobnie daleko.
11: Tak, ale ja powiedziałem, że nigdy nie wiadomo, kiedy ona wybuchnie. Też powiedziałem, kryzys nie
10: ale pojawi. Pewnie nie wybuchnie jutro, więc te zakupy zrobię sobie jutro.
11: Dobrze, jutro. A jak się wybuchnie dzisiaj akurat? Zmieni się na przykład kryzys na świecie, braki dostawy. Nie wiemy o tym. Pandemia też niby byliśmy, wiedzieliśmy, że pandemia z Chin do nas idzie. I nadal jak przyszło do Polski pierwszy przypadek pandemii COVID-19, to ludzie nagle byli zaskoczeni. Nagle, że zaczynają zamknięte urzędy, że są sklepy nagle zamknięte, że otwarte tylko w godzinach, puszczają pojedynki. Nagle ludzie byli zaskoczeni. Niby, że wszyscy o tym wiedzieliśmy. Ale to też chodzi o to, żeby przygotować się do kryzysu, żeby też nie obciążać swojego budżetu. Czyli jeżeli ja będę robił zapasy sukcesywnie, powoli, nie obciążając budżetu swojego, na przykład domowego, i będę miał kupował te produkty w jakimś czasie, to termin ważności będzie wydłużony. A nie jak ja kupię wszystkie produkty jednego dnia, to niektóre z produkty za miesiąc, za dwa miesiące przestają być już zdatne do spożycia. Przynajmniej nie powinny być spożywane. Więc jeżeli ja to się przygotuję, te zapasy stopniowo będę realizował, to będę miał je dłużej. Przede wszystkim nie obciążę budżetu. I nie wiemy naprawdę, co będzie. Przykład w bloku, w którym mieszkam. W Warszawie brak prądu to jest coś niesamowitego, to już nie występuje. Ale koparka, która kopała doły pod kolejny blok, uszkodziła kabel energetyczny. I cały dzień nie było prądu. To wieczorem cały blok stał na balkonach i kibicował monterom z energetyki, żeby naprawili. Kiedy włączyli prąd, to bili brawo wszyscy. Ale ludzie potem mieli problem, pretensje, że całą noc musiał pracować, bo on pracuje zdalnie, nie mógł pracować, bo on nie wyszedł z domu do kawiarni popracować, bo on myślał, że za 5 minut ten prąd włączą. I mieli problemy w pracy, ktoś nie przygotował obiadu, bo nie miał nic w lodówce, musiał iść kupić jakieś gotowe posiłki, ale jak kupił, to nie mógł ich podgrzać, bo nie było prądu. I zrobiło to wielką frustrację, kiedy nie było prądu przez 15 godzin. Ludzie byli wściekli, rozgoryczeni, zdegustowani, bo nie byli przygotowani nawet na taki krótki czas. Więc nie wiemy, kiedy nastąpi. Powódź na Dolnym Śląsku nie tak dawno było. Też było mówione o powodzi, że prawdopodobnie mogą zalać tereny. Co prawda komunikat nie był wyraźny, przygotujmy się, ale ludzie wiedzieli, że idzie powódź i też się nie przygotowali, co niektórzy. Nie mówię, że wszyscy. Potem braki wody, nikt miał co jeść, w terenach lewowych jest, nie wyniósł rzeczy na przykład na wyższe piętro, nie zabezpieczył, potem pretensje do wszystkich wkoło, tak naprawdę, a najmniej do siebie. Bo nie chcemy myśleć o tym, bo nam się wydaje, że jeżeli mówimy o kryzysie, myślimy o kryzysie, że może wystąpić, to my go ściągniemy. Tak jak polskie powiedzenie, nie idę do lekarza, bo coś znajdzie. I tak samo boimy się mówić o przygotowaniu do kryzysu, bo na pewno ten kryzys powstanie wtedy. Ale przetrwają przygotowanie, więc co
10: a
11: szkodzi?
10: A czego przeciętny Polak nie rozumie o współczesnych zagrożeniach?
11: Wydaje się każdemu, według mojej opinii, wydaje się, że wszystko to jest daleko od nas. Że to nie dotyczy nas. Jakby z boku to było. Bo konflikty zbrojne są poza naszą granicą. Konflikt na przykład na granicy polsko-białoruskiej, to gdzieś jest daleko. Tam na Podlasiu coś odczuwają. Ale my tego nie czujemy. Nie wiemy. Niby brak paliwa, brak jakichś tam problemy może być, ale jadę na stację, no to paliwo ciągle jest. Mogę zapłacić drożej, ale zapłacę. dobrze się wkurzam, że denerwuję, że muszę więcej zapłacić, ale nie zrobiłem nic, żeby temu przeciwdziałać. Cieszymy się, że na przykład jest ciepło słońce, a tam deszcz, o, znowu pada, tak? Nam przeszkadza, że deszcz pada, bo było słoneczko ładnie, ale nie patrzymy na to, że to jest ważne na uprawę rolnictwa, że potem może być wszystko drogie albo będziemy skradzione za granicy. Po prostu nie chcemy o tym myśleć. Nam jest, żyjemy w komfortowym świecie i chcemy w nim żyć. Nie chcemy zastanawiać się, że coś może się wydarzyć.
10: Bo pan mówi o takich przyziemnych rzeczach, ale gdybyśmy sobie założyli hipotetyczny scenariusz, że jednak może być wojna, to jak długo, ile czasu będziemy mieli na przygotowanie? Czyli chodzi mi o to, jak wyglądałby pierwszy dzień, pierwsze dni tego konfliktu zbrojnego w Polsce?
11: Prawdopodobnie byłaby to panika, dlatego że nie wiemy, z czym się mierzymy. A jak nie wiemy, z czym się mierzymy, to raczej przeważnie panikujemy.
10: A ile czasu minie od tego, że będziemy wiedzieli albo dostaniemy informację, że wojska stoją na granicy, do momentu wkroczenia za granicę?
11: Powiem tak, no, przemieszczenie wojsk, koncentracja sił zbrojnych, na przykładowo mówimy o Rosji, bo teraz tak zagrożenie jest, przy granicy polskiej w obwodzie Królewcu, czy tam w Białorusi, no to nie jest to, że tego nie zauważymy. To się wydarzy.
10: No właśnie, czyli możemy sobie pomyśleć, że mamy jeszcze czas.
11: Tak, mamy czas, tylko pytanie, nie wiem, ile tego czasu będziemy tak naprawdę mieli. I możemy się oczywiście czekać, no dobra, jak już te będą komunikaty rządowe, że na przykład gromadzone jest siły zbrojne Rosji na granicy, że prawdopodobieństwo ataku Polski jest wysokie. Tylko pytanie, czy ten komunikat będzie jasny i przejrzysty? Bo nie wiadomo, bo zależy, co chcemy powiedzieć. Czy wysiać już panikę przed konfliktem, bo są siły zbrojne na granicy?
10: A dlaczego zakłada pan, że ludzie zareagują paniką, a nie przygotowaniem odpowiedzialnym?
11: Dlatego, że dzisiaj polskie społeczeństwo uważam, że nie jest przygotowane. Jeżeli jesteśmy nieprzygotowani, tak do egzaminu idziemy na egzamin na studiach. Jesteśmy przygotowani, możemy się obawiać, ale się czujemy pewniej. Nie wiemy nic, to jest panika, strach w oczach. Tak samo jest tutaj. Jeżeli byśmy byli przygotowani, zabezpieczone zapasy, mamy całą infrastrukturę, ochrony ludności, obrony cywilnej, to jest też po stronie samorządów, rządu i tak dalej. To są ile, co jest budowane, w jaki sposób tworzone jest, bo powstała ustawa. I w ramach tej ustawy jest coś tam tworzone, coś się dzieje. Będzie to zbudowane, że ludzie będą się czuli pewnie, będą w jakiś sposób ufać. Nie mówię, że na pewno ufać wszystkim w koło, ale się czuć dobrze powiązani z krajem, motywowani, ta więzi społeczne, rodzinne, to i przygotowani, mamy zapasy, mamy jakieś tam te siły zbrojne, są rozwinięte, działamy, no to ta panika może być mniejsza przed ucieczką. A jeżeli jest zagrożenie, tak jak na przykład nawet są koncerty jakieś, coś się dzieje, zapada deszcz, ludzie padają w panikę, zaczynają uciekać, ktoś, nie wiem, odda strzał, jakaś petarda wybuchnie, ludzie biegną, każdy ucieka. Tak samo tutaj, jeżeli zrobi się konflikt, kryzys, siła przeciw nas atakuje, no to jeżeli nie jesteśmy przygotowani, to najbardziej panika, ucieczka. I uciekamy. Jak najdalej szybko uciekamy. Co powoduje też konflikty, zamknięcie stacji benzynowych, bo nie będą się paliwa, zatory na drogach, nawet bójki, kradzieże, bo ludzie będą uciekać, bo nie wiedzą, co zrobić. I chodzi o to, tą świadomość, co jest właśnie od góry, od samego rządu, naszego działania w kierunku ochrony ludności, obrony cywilnej, poprzez ostatniego obywatela, który też się do tego przygotuje. Bo przygotowanie zmniejsza poziomy strachu. I jeżeli nie będziemy przygotowani do wydarzeń, które... że nie przewidzimy każdego konfliktu. Nie przewidzimy, co się może wydarzyć, ale pewien rodzaj zapasów możemy zrobić, że mamy zapasy, wiemy, gdzie się ewakuujemy na przykład, mamy z rodziną informację, że jesteśmy na wschodzie, jest konflikt wschodu, to jedziemy, uciekamy na zachód, ale nie z kraju, bo też musimy pamiętać, że przy ucieczce z kraju to nie będziemy mieli czerwonych dywanów rozwiniętych. Tak jak jedziemy na wczasy do Hiszpanii i nam się wydaje, że zapłaciliśmy za wczasy, mamy super. Jeżeli ktoś jest bogaty i będzie go stać na to, to tak. Ale jeżeli uciekniemy z kraju, na przykład do krajów sąsiednich, do Słowacji, do Czech, do Niemiec, i oni będą chcieli nas przyjąć, to na przykład położą ludzi, uchodźców w szkole, w podstawowej. Będą spali się po 10 w sali, 100 ludzi na sali gimnastycznej, bo zabezpieczyliśmy im schronienie i przykład wid i opierunek.
10: Czyli podstawowe rzeczy.
11: Podstawowe rzeczy, tak. Bo ja mi się wydaje, że wyjdziemy jak na wczasy wyjedziemy w Afganistan. Tak nie jest. Ale jeżeli będziemy przygotowani u nas i nie będziemy musieli się od razu ewakuować, poziom świadomości mam wysoki, no bo nawet jeśli byłaby wojna wybuchła, no to ona zaraz się nie rozleje się na cały kraj. Mamy siły zbrojne, które są coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej wyszkolone.
10: No właśnie, jak szybko ta wojna może dotrzeć do dużych miast?
11: Może nie dotrzeć nigdy. Tak naprawdę. No patrzmy na Ukrainę, też Wielka Federacja Rosyjska zaatakowała i Kijowa nigdy nie zdobyli, tak? Z kierunku Białorusi, czy niektóre miasta są do tej pory, oni walczą. I może być tak, że jeżeli będzie koncentracja sił zbrojnych na granicy, no to nasze siły zbrojne też będą przygotowane. I w tym momencie, jeżeli będzie atak nawet z granicy, no to może być tak, że oni poza parę kilometrów w głąb mogą się dalej nie przesunąć.
10: A jakie cele strategiczne, w których miastach, na przykład w Polsce, są najbardziej zagrożone? Bo z jednej strony mówimy o tym takim tradycyjnym konflikcie zbrojnym, ale z drugiej strony przecież może być atak z powietrza na przykład.
11: Tak.
10: Które cele są zagrożone?
11: Pytanie, czy chcą stworzyć wolne to tajną, czyli na wyniszczenie, czy tylko ewentualnie konflikt w celu uzyskania jakichś tam korzyści militarnych, terytorialnych czy gospodarczych. Przede wszystkim infrastruktura krytyczna może być atakowana. Dlatego, że po to w jakiś sposób zmniejsza działanie. Na przykład weźmy elektrownię. Jeżeli my dzisiaj jesteśmy uzależnieni od prądu i na przykład ktoś w Warszawie została zniszczona jedna elektrownia, zostaje zniszczona i ma prądu pół miasta. No to jeszcze jest, to powoduje kryzys i panikę wśród społeczeństwa, działanie niezamierzone, no bo ludzie nie wiedzą, co się dzieje, tak? Bo nawet nie będą mogli, mieli informacji przekazanych przez radio, na przykład telewizję, bo nie będzie prądu, bo nie będzie włączone w ogóle. Żadnych informacji nie będą uzyskać, co się dzieje.
10: Pierwsza taka moja myśl, gdzie ja podładuję swój telefon.
11: Dokładnie, bo dzisiaj jesteśmy uzależnieni od telefonów komórkowych i dzisiaj telefon komórkowy jest ważniejszy niż portfel z dokumentami naszymi, tak? Bo mamy wszystko, aplikacje, obywatel. Więc to jest cel, który może robić panikę i destabilizację wewnętrzną kraju, tak? Bo nie mamy prądu, nie mamy podstawowych zasobów. Jak nie ma prądu, to nie ma wody, nie ma jedzenia, nie ma nic. Więc to mogą być wywołane w celu paniki i potem pokazania na przykład, że my nie chcemy od was nic, tylko chcemy na przykład, nie wiem, jedno województwo przykładowo, albo coś tam chcemy. No to są takie potem rozgrywki polityczne. To w zależności, jaki jest cel strategiczny państwa, który atakuje drugie.
10: A jakie błędy popełniają społeczeństwa, takie jak polskie, które zbyt długo żyją w poczuciu bezpieczeństwa?
11: Ja uważam, że to jest lenistwo. Przed, właśnie jak mówiłem wcześniej, przed przygotowaniem się na ewentualny kryzys. Bo my chcemy żyć, mówię, w dobrym świecie, spokojnym, bo my uważamy, że skoro my nie pragniemy wojny, my pragniemy pokój, że my do wszystkich innych nic nie mamy, że chcemy żyć razem. To nie zmienia to faktu, że inne państwo lub inni ludzie mogą coś od nas chcieć. Chcą narzucić nam naszą swoją wolę, narzucić nam nasze jakby swoje jakieś tam zwyczaje. No tak bywa. No to jest problem na przykład Europy Zachodniej, kiedy jest tam w krajach dużo migracji, głównie arabskiej, islamskiej religii. I oni też tam w swoich tam już takich enklawach, miasteczkach, gdzie są, starają się narzucać swoje prawa, tak? Już swój styl życia. Bo jest ich tam większy naprawdę w danym regionie i zaczynają narzucać. I to jest też zagrożenie wewnętrzne. Więc musimy być przygotowani, dbać o swoje państwo, być patriotem. Patriotyzm to nie jest dzisiaj koszulka z zapisem Polska walcząca. To jest patriotyzm, dbanie o wspólne mienie, nie kradnę, nie niszczę, płacę podatki, nie oszukuję, pracuję. Dbam o wspólne, to jest patriotyzm, a nie założę koszulkę i uważam, że jestem patriotą. Bo niektórzy tak uważają, nie? A to nie tędy droga. Więc przede wszystkim świadomość. Bezpieczeństwo jest podstawą, pracuję. Dbam o wspólne, to jest patriotyzm, a nie założę koszulkę i uważam, że jestem patriotą. Bo niektórzy tak uważają, nie? A to nie tędy droga. Więc przede wszystkim świadomość. Bezpieczeństwo jest podstawą funkcjonowania.

0: I ja do tego tak podchodzę, że musimy się wziąć, że tak powiem, we własnym domu. Przygotować, nie bać się, mówić o tym bezpieczeństwie, co zrobić w przypadku, gdyby się coś wydarzyło. Też dbać o swój kraj, bo tak naprawdę my jesteśmy u siebie w domu. Możemy wyjechać za granicę. No ale...
1: ale to nie jest tak, że my się jednak siłą rzeczy trochę skupiamy na bezpieczeństwie, choćby w pracy, no bo musimy przejść jakieś takie choćby podstawowe szkolenia.
0: Ale to się skupiamy w pracy, głównie się skupiamy zawsze na BHP. Mhm. Czyli załóż kask, chodź po wyznaczonych trasach, przerwa, nie biegaj po schodach.
1: No to też jest bezpieczeństwo.
0: To jest bezpieczeństwo osobiste takie w pracy, ale czy, czy firma ma warianty bezpieczeństwa dla całej firmy, żeby się coś wydarzyło? Na przykład atak na firmę.
1: No właśnie, co na przykład by się mogło wydarzyć?
0: Na przykład, jeżeli mamy firmę, wiadomo, które są, mają jakieś komputerowe, czy tam elektrowie, to mają te systemy, zespoły cyber, które walczą przeciwko cyber. No ale pytanie, czy jest odpowiednio zabezpieczona przed atakiem, na przykład fizycznym, grup dywersyjnych, przed podpaleniem. Czy mamy takie zabezpieczenie? Czy wiemy, jak w przypadku kryzysu, co zrobić z pracownikami? Jak oni by na przykład, jak ich zabezpieczyć, czy im w jakiś sposób wesprzeć.
1: No a może pan podać przykład takiego scenariusza ataku i jak się powinno zabezpieczyć?
0: No jeżeli przede wszystkim, na przykład mówimy infrastruktura krytyczna, na przykład elektrownie i atak na elektrownię fizycznej grupy dywersyjnej, wysadzenie jakichś tam, nie wiem, tych trafostacji czy czegokolwiek, co powoduje brak prądu, no to musi odpowiednio być ochrona, nie wiem, ogrodzenie odpowiednie, monitoring, grupy interwencyjne, musi być zabezpieczone, żeby nie tak łatwo można było wejść. System przepustkowy, że każdy nie może wejść. To jest sprawdzanie ewentualnie pracowników też co jakiś czas, czy nie mają jakichś ewentualnie wpływu obcych służb, na przykład może być...
1: Czy nie są agentami.
0: Agentami, tak naprawdę, bo też weryfikacja pracowników, których mamy zawsze, które mają dostęp do takich ważnych danych firmy, bo to też jest ważne. Bo w przypadku, jeżeli się nie przygotujemy na to, na przykład jeżeli nawet jeśli wybuchnie wojna, to pracownik, poza tym, że powinien do pracy przychodzić, bo firma musi funkcjonować, na przykład elektrownia powinna funkcjonować, znaczy czepia się do elektrowni, ale to jest bardzo ważne. Elektrownia powinna dalej funkcjonować, działać, no to w tym momencie on musi przyjść do pracy. On się musi czuć bezpiecznie, że jak on idzie do pracy, to jego rodzina, która jest w domu na przykład, czy dzieci chodzą do szkoły, bo szkoła funkcjonuje, to są bezpieczne. On powinien mieć wypłacone normalnie pensje, żeby on mógł kupić produkty i też żeby odpłacać podatki, żeby państwo miało pieniądze ewentualnie na dalszą walkę. Bo w wojnie to bitwy toczą żołnierze, ale wojnę toczy całe państwo. Więc jeżeli on nie będzie się czuł pewnie, pójdzie do firmy i on nie dostanie wynagrodzenia swojego, pensji, którą należy mu się, no to jak on ma pracować dalej? No bo on musi zacząć utrzymać rodzinę, bo to wszystko funkcjonuje. Bo wojna nie jest globalna na całe Polskę, bo tak nie będzie, a Europę. Mhm. Miejmy nadzieję, że trzeciej wojny światowej nie będzie. Ale jak była druga wojna światowa, to przecież to funkcjonowało w jakiś sposób. Mniej lub gorzej. I teraz tak, i on musi być, to musi być zapewnione mu bezpieczeństwo. Że on się czuje bezpieczny i działa, dalej pracuje i jego rodzina też jest bezpieczna. To nie tylko kwestia, że ma założyć kask, bo musi w kasku chodzić, bo PZU, czy, przepraszam, nie chcę robić rokowania produktów, ale firma ubezpieczeniowa nie wypłaci mu odszkodowania. I to jest też ważne dla pracodawcy, że nie tylko to, co jest ważne z tą sprawą pracy, tylko w ogóle. I
1: chciałbym teraz trochę porozmawiać o wojnie widzianej z bliska, pana oczami. Był pan na misjach między innymi w Kosowie, w Afganistanie, w Czadzie. Jak wojna wygląda naprawdę i jak bardzo różni się od wojny, którą znamy z filmów, z mediów?
0: No, wojna, takiej wojny jak była w czasie II wojny światowej, czy tam jeszcze konflikty ewentualnie, te późniejsze, takiej wojny już raczej nie ma, bo teraz to jest taka bardziej wojna na zasadzie takich partyzancka, bym powiedział, tak?
1: Czyli no, jaki obraz z tych wojen został panu w głowie do dzisiaj?
0: Tak, bo jak jechałem do Afganistanu, no to jeżeli była, czytałem o konflikcie, który był w latach 80. między Związkiem Radzieckim a tam w Afganistanie, no to tam to byli ci święci wojownicy mujahedini, którzy walczyli do ostatniego żołnierza. Jak mieli coś walczyć, to walczyli otwarcie, bo oni z imieniem Boga szli z ustami na ustach i szli do przodu. Potem zmieniła się na zasadzie takiej wojny terrorystycznej, czyli po prostu na zasadzie takie kąsania. Przeciwnik nie za bardzo widoczny, nie wchodzili w otwartą walkę z nami, ponieważ siły zbrojne natowskie były zbyt silne, żeby można wejść było w otwarty konflikt. No ale jeżeli się jedzie transporterami po drogach i najeżdża miny pułapki, które były wysadzone naciskowo, radiowo, na kablu, czy ostrzały konwojów, czy patroli,

0: z miejsc ukryć, z gór, za kamieni. Po prostu to była taka wojna podjazdowa, takie na zasadzie kąsania, bo to chodziło o działanie psychiczne, bazy, o strzał bazy. Były czasami często strzały bazy, czasami rzadkie. Po prostu to bardziej działo na psychę, bo nigdy nie, tego przeciwnika nie było w realnym naprawdę widać. My widzieliśmy niby, kto tam jest, to jest przywódcą danej grupy, gdzie on mniej więcej operuje, ale tego przeciwnika fizycznie nie było. I to jest to, że jak przeciwnik nie ma oblicza, to naprawdę nie wiemy, z kim walczymy. Bo bierzemy pierwszą wojnę światową, okopy stali naprzeciwko siebie, druga wojna, tam były te fronty, na siebie szły. No tam na Ukrainie, teraz na początku była taka wojna tradycyjna, czyli poddziały armia jedna na armię drugą i tam te czołgi,
1: artyleria. Ale teraz są drony.
0: No teraz są drony, czyli jakby bezpośredni kontakt żołnierzy jest dużo dalszy od siebie. Są tak zwana strefa śmierci, że tam latają drony i tam się nie wchodzi. Chyba, że się tam zdobędzie kawałek dalszy teren do Manaoli. A tam była wojna partyzancka, tak można to nazwać w Afganistanie, że po prostu byle na jak największe straty oddziaływać psychicznie, też na ludność cywilną oddziaływanie było przez te bojówki tych talibów, żeby ludność cywilna nie pomagała, też nie stała po stronie sił koalicji, bo za to były tam morderstwa i kary przez tych talibów, że ktoś tam pomagał, czy kolaborował z niewiernymi najeźdźcami, jakby nas nazywali, więc ta wojna była po prostu taka, jakby taka, no, w zasadzie taki gryziemy się nawzajem.
1: A można przygotować człowieka psychicznie na kontakt ze śmiercią?
0: No raczej nie. Według mojej opinii nie. Bo po prostu często jest tak, że było tak, że ludzie zobaczyli, spotkali się z tym, co ich zupełnie zdziwiło, bo my oglądamy filmy. I nam się nieraz wydaje, nawet jeśli są określone na jakichś tam wydarzeniach prawdziwych, określone jakieś filmy są nagrane, które można zobaczyć, no to nadal nam to się wydaje, że to jest tak... Że to jest tak łatwo, że to nie jest aż tak niebezpiecznie, jakby było. No bo oglądamy pierwszy film typu zabili go i uciekł, zasłonił się rękami, ucieka i go nikt nie może trafić, a on trafi każdego. A tu nagle okazuje się, że to tak nie jest. No i sama ta presja, że ląduje się w bazie na przykład. Jak miałem taką sytuację, lądowaliśmy w bazie jednej i ze śmigłowca wychodzimy, od razu ostrzał ławy w tym momencie był. No trzeba było od razu uciekać z tego halipadu, uciekać do, żeby się schować w tych schronach, które tam były. No i to jest takie przywitanie. No to też działa, no bo zakładam, że jest niebezpiecznie, ale no ląduje nagle z ostrzał bazy. I to jest taka reakcja. To się jedzie konwojem i zaczyna być ostrzelany konwój. No, tutaj niestety jakiś pojazd na mini pułapce wysadzi. Niekoniecznie ktoś musi zginąć, ale to już sama presja działa. Nagle widzimy, że ten przeciwnik po drugiej stronie to nie jest tarcza na strzelnicy, która nam nie odda, tylko to jest realny przeciwnik, realny człowiek, którego zadaniem jest, no, misją nawet jest to, bo to jest misją, bo dla nich to zabicie niewiernego to jest jednak taka misja. On realnie chce nas zabić. I uświadomienie sobie tego może powodować to, że niektórzy psychicznie tego nie wytrzymają.
1: A jak się zmienia człowiek po powrocie z takiej misji wojennej? Pytam także w kontekście Ukraińców, no bo przecież oni jako społeczeństwo także się zmienią po tej wojnie.
0: Tak. I niestety oni jeszcze bardziej się zmienią, bo ci żołnierze tam na froncie to już od dłuższego czasu walczą. Oni mają dużo większe przeżycia takie traumatyczne niż może my na misji. Ale to jest tak, że jeżeli się tych żołnierzy, uważam, nie zagospodaruje w jakiś sposób w armii, czy da się im jakieś naprawdę zadania i się ich zdemobilizuje, odrzejdą, to może być, mogą być problemy, oni mogą zasiedzieć grupy przestępcze, jakieś stworzyć sami grupę, jakieś grupy na całą Europę mogą się przenieść nawet, migrować, bo nie będą zagospodarowani.
1: Ale uważa pan, że oni będą szukać emocji, adrenaliny?
0: Mogą szukać, a z drugiej strony oni mogą być zdegustowani, że on walczył za kraj i nagle nikt o nim nie pamięta nagle o tym. To był właśnie ten problem w Afganistanie w 1989 roku, kiedy armia radziecka wycofała się z Afganistanu i o nich zapomniano. I się ludzie roześli, stali się jakieś grupy przestępcze, różni tam gdzie się zapili na śmierć, niektórzy popełnili samobójstwo, bo nie było co z nimi zrobić. I teraz oni, jeżeli nie będą mieli zagospodarowania i na przykład przemieszczą się do Europy Zachodniej, będą się mogli przemieszczać, wyjadą, no to znajdą pracę, to okej. Okay. Jak nie znajdą pracy, to mogą tworzyć, nie wiem, przemyt broni, narkotyków, grupy przestępcze, jakieś, nie wiem, żołnierzy w jakichś tam organizacjach mafijnych, bo oni będą też mieli problem ze swoimi emocjami, no bo jednak ze śmiercią spotykali się na co dzień. Mm. Są też wyszkoleni w tym, co robią. Jeżeli któryś z tych żołnierzy miał tam, że tak powiem, kilka osób zabił, czy dronem, czy, nie, czy fizycznie, no to on potrafi zabić już. I to jest jakieś zagrożenie, bo ludzie, tak po Afganistanie czy wracaliśmy, niektórzy też mieli problemy z psychą, musieli szukać pomocy, no bo ten stres półrazowy występuje. I czasami objawia się nie od razu po powrocie, tylko po jakimś czasie. Mhm.
1: Ale mówi pan na przykład o tym, że być może niektóre osoby będą wykorzystywać te doświadczenia z wojny albo te emocje wojenne.
0: To jest taka moja hipoteza na ten temat.
1: Jasne. Natomiast czy nie można wykorzystać tych samych taktyk, tych samych emocji w codziennym życiu i w biznesie? No, napisał pan książkę Taktyki Sił Zbrojnych w życiu i w biznesie. Tak. Piję trochę do tego. Czy nie można doświadczeń z wojny wykorzystać pozytywnie?
0: Można, pod warunkiem, że się umie zagospodarować tych ludzi pozytywnie. Mhm. Bo jeżeli mówię, to też mówiłem wcześniej, że oni jakby byli puszczeni tak zwane samopas, że tak powiem, kolokwialnie. Że oni nie mają gdzie pracy, zagospodarowania, że na przykład, nie wiem, tworzą jakieś tam armię, szkolą innych żołnierzy, na przykład jeżdżą, są przez armię i jeżdżą na przykład po Europie, Unii Europejskiej i szkolą innych żołnierzy do nowego konfliktu, rodzaju nowego konfliktu, co jest teraz dronowa armia. Że oni są, coś mają do zrobienia, to oni będą w tym robić. Mhm. Ale jak oni wyjdzie do cywila, wróci na przykład do swoich tam terenów, gdzie mieszkał i nagle nie ma nic do zrobienia, zobaczy pewien rodzaj, nie wiem, korupcji, która też jest, występuje, nie wiem, zobaczy, że jego domy są zniszczone, wyjechali, że ludzie mogą lepiej żyć, może być w nim frustracja. A taktyki sił zbrojnych to napisają o to, że pewne rozwiązania wojskowe, które są, bardzo łatwo można je przedstawić do cywila.
1: No to jakie kompetencje wojskowe przydadzą się w życiu
0: na przykład żołnierze są przede wszystkim też karni i dyscyplinowani. Więc jeżeli oni by nie zajmowali jakieś odpowiednie stanowiska, to oni się trzymają pewnych reguł, które są ustalone. Są zdecydowane, są na czas pracy, wychodzą z pracy, kiedy trzeba, robią, wykonują dokumenty czy inne zadania powierzone, projekty w czasie terminu, który są. Dowódcy, komendanci czy nawet dowódcy jednostek potrafią zarządzać ludźmi, bo jeżeli dowódca jednostki jest, ma tam kilkaset osób, tak jak ja miałem pod sobą kilkaset osób, zarządzać, kierować z budżetem, planować, pewne określać sobie cele wysokoopłacane, wysokowartościowe, swoje określać procedury operacyjne, które mają być. My mamy takie doświadczenie, w armii amerykańskiej żołnierze, a zwłaszcza dowódcy jednostek wyższego szczebla, są na rynku cywilnym bardzo pożądani. Ludzie, firmy chcą takich żołnierzy do siebie, bo można na nich polegać, bo nauczony jest jakby od dyscypliny, tego porządku, tego jakby wierności firmy, lojalni są, pracowici, no to jest dobry narybek. W Polsce niestety do tego się podchodzi cały czas, że tak powiem, jak do jeża. Do tych ludzi, że ciężko zagospodarować, bo cały czas jest taka mentalność, ja się z tym spotykam jeszcze, w tym świecie cywilnym, że jak rozmawiam coś o wojsku, to słyszę teksty, w wojsku nic nie robicie, tylko wódkę chlaliście. No to jest bardzo, że tak
1: krzywdzące
0: powiem, bo to są ludzie, mówią to, że nie mają bladego pojęcia o tym, co się w wojsku robiło. Bo ktoś mówi, 15 lat byłeś w służbie, teraz 25, możesz na emeryturę odejść. Dlatego, że ja byłem rok w Afganistanie i pracowałem od godziny, że tak powiem, służyłem od rana do wieczora, z soboty, święta, to jakbym policzył godziny pracy, no to ja mam 4-5 lat pracy zrobione. Pomijając stres, poligony, niepoligony, no to są dużo takich rzeczy, których wpływa też na nasze zdrowie. Bo jak ja na poligonach jeździłem, no to spaliśmy w okopach minus 20 stopni i nas dowódca trzyma w okopach, tak? No, to też ma wpływ na zdrowie. I dlatego my też jakby powiedzieć, idziemy na tą emeryturę wcześniej. No jak byłem dowódcą jednostki, no to dla mnie się nie kończyła praca po 8 godzinach. Ja miałem rzeczy popołudniami, strzelania, jeździłem z wojskiem, jakieś eventy, konferencje, wyjazdy. Weekendów w domu nie było. Więc to jest dużo takich elementów, które powodują też, że ludzie nie widzą tego, co się dzieje, widzą jakby otoczkę.
1: A nabył pan albo pana koledzy jakieś konkretne umiejętności wojskowe, które potem wykorzystał pan albo koledzy w życiu?
0: Tak, ja szkoliłem w niektórych firmach tych menadżerów czy dyrektorów z tej książki na temat właśnie określenia celów wysoko opłacalnych, wartościowych, standaryzacji takich procedur, głównie procedur, czy nawet takiego porządku dnia, bo czasami dyrektorzy niektórzy w tam firmie mieli problemy tak, że oni nie mogli z niczym zdążyć, tak? No, byli zawalani przez tych, jak się mówi, swoich podwładnych różnymi tematami, że nie mieli określonych godzin pracy, a ja im określiłem godziny pracy, których się mają trzymać, przez co mieli czas dla siebie i dla wszystkich podwładnych. Ocenić cele, jakie są dla niego ważne, cele, które są mniej ważne, jakie cele są ważne dla niego, których on by stracił, to powoduje, że firma może mi się zachwiać. Procedury, nie na zasadzie procedur opisanych jako wielostronicowe księgi, tylko krótkie procedury, które w przypadku awarii czy działalność firmy zachwiania można prowadzić szybko, żeby każdy mógł, nawet jeśli nie jest na tym stanowisku, wziąć ten dokument, mógł te procedury poprawić. Czy na przykład zamienność funkcji, że jeżeli ktoś zajmuje się jakimś projektem, no to jest drugi wtajemniczony w ten projekt, bo czasami jest tak, że to się projekt wtajemniczony wyjdzie na urlop i on nie może mieć urlopu, bo wszyscy do niego dzwonią, bo coś trzeba zrobić, a on tylko sam wiedział. No to są takie rzeczy, zasoby ludzkie, jak dbać o zasoby ludzkie, logistyczne. I te elementy w tej szkole, bo często jest tak, że to działa i mówią, ale po co zmieniać, skoro to wszystko działa? Na zasadzie takie pewnego rodzaju chaosu. No ale skoro to wszystko funkcjonuje, to po co zmieniać? Ale często jest tak, że do pewnego momentu to ten chaos daje, a potem jak zaczynają być jakieś zachwiania na rynku, czyli mówię, była pandemia teraz, patrzcie się na Ormus, to nagle zaczynają być zachwiane na pewno łańcuchy dostaw, a nie mają alternatywnej żadnej rzeczy. I nagle zaczyna się wszystko sypać, bo on nie dostaje towaru, przez co on nie wyprodukuje swojego, towaru nie sprzeda, tamten się denerwuje, bo potrzebuje jego towar od niego, żeby swoje działać i zaczyna to być, bo nie zrobił sobie drugiej, jakby innej ścieżki dostępu, dostawy, innych łańcucha zaopatrzenia. To są, żeby mieć alternatywne też warianty. Wariant, co zrobię, jeżeli zwany wariant niebezpieczny, co mogłoby się wydarzyć. Najbardziej prawdopodobny, najbardziej niebezpieczny. Czy mam procedury, które zachowają moją ciągłość działania? I tego próbuję nauczyć, bo to jest ważne, że często nie mamy tych procesów alarmowych i jak coś się wydarzy, jakiś kryzys, no to nie mamy możliwości prowadzenia dalej działalności swojej gospodarczej na przykład.
1: A uważa pan, że każdy obywatel powinien posiadać takie podstawowe umiejętności wojskowe?
0: Ja uważam, że tak, dlatego że według mojej opinii zasadniczą służbę wojskową, czyli taką to przeszkolenie, powinien każdy obywatel Polski przechodzić. Jak osiągnie pełnoletność. I to nie jak była kiedyś służba wojskowa, ta zasadnicza, to 12 miesięcy, wcześniej 24, to nie ten kierunek. Ale uważam, że każdy obywatel Polski powinien, jak się skończy szkołę średnią, zanim pójdzie na studia, żeby ten czas było miesięczne, sześciotygodniowe przeszkolenie wojskowe, ale każdy. Każdy powinien to przejść.
1: To może pewnego rodzaju czymś takim pośrednim są Wojska Obrony Terytorialnej.
0: Tak, są pośrednie Wojska Obrony Terytorialnej, tylko Wojska Obrony Terytorialnej to jest jakby też pakiet na dłużej, tak? A tu mówię, jeżeli ktoś chce na dłużej być w Wojsku Obrony Terytorialnej, to tak naprawdę służba tam nie koliduje w żaden sposób z działalnością swoją gospodarczą, pracą, szkołą czy czymkolwiek, bo jak te wojska powstawały, a byłem akurat w tym biurze do spraw utworzenia obrony terytorialnej, kiedy to wszystko zaczęło być tworzone, no to rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy byli zaangażowani, żeby wstąpić, to powiedzieli, że on może ten urlop na 2 tygodnie, czy 10 dni roboczych wziąć, by robić szkolenie takie te ciągłe, czyli te podstawowe, czy poligonowe. Na weekendy może przyjeżdżać, szkolić się. To jest szkolenie dłuższe niż w wojskach operacyjnych, ale tak samo skuteczne, bo tam przychodzą ludzie bardzo mocno zmotywowani. I to jest dla tych, którzy chcą w tym wojsku być cały czas, to jest obrona terytorialna, ale mają inną pracę, to jest super rozwiązanie. Ale ja mówię dla kogoś, który nie chce się wiązać na stałe z wojskiem, ale powinien mieć przeszkolenie wojskowe. Dlatego, że w przypadku kryzysu nadwojennego, to on ma pewne umiejętności. W przypadku mobilizacji, no to on też ma pewne umiejętności, co w przypadku szkolenia, to on będzie miał, będzie musi przypominać pewne rzeczy, a nie będzie się uczył ich od nowa.
1: To ja panu powiem, jakie są obawy niektórych ludzi. Przejdę takie szkolenie, oni, jacyś mityczni, oni będą mnie już mieć na liście i w razie wybuchu wojny to pierwszy pójdę na front.
0: Nie, Pierwsze płyną wojska operacyjne na front, nie on. Tak czy siak, jeżeli by powstała mobilizacja całościowa, nie regionalna, cała mobilizacja ogólnopolska, no to wszyscy, nawet czy miał przeszkolenie wojskowe, czy nie miał przeszkolenia wojskowego, to dostanie powołanie, może dostać powołanie do służby wojskowej. I trafi do centrum szkoleń, czy tam jakichś jednostek szkoleniowych i będzie się uczył od podstaw, będzie szkolony. Bo w pierwszym etapie wejdą do obrony wojska operacyjne. Potem rezerwiści. Wojska poddziały stworzone z rezerwistów, którzy już w wojsku byli. Dopiero potem przeszkoleni cywile będą użyć jednostki wojskowe. Musimy pamiętać, że nie wiem, jak ten konflikt będzie wyglądał, jeżeli zastąpi, bo może być tak, że poza tym, że będzie zwerbowany, przeszkolony, to na front może nikt nie pójść. Może być tak, że siły operacyjne tak sobie dadzą radę z przeciwnikiem potencjalnym, że nie będzie trzeba już tych rezerw, tych głębokich rezerw osobowych na tą wojnę prowadzić. Tak czy siak, ewidencja ludności jest i taki człowiek dostanie wezwanie lub będzie ogłoszona mobilizacja ogólnopolska i wszyscy mają się wstawić. No potem tak czy siak, czy on jest w ewidencji WCR-u, czyli Wojskowe Centrum Rekrutacji, no to tak będzie powołany. Oczywiście ktoś mówi, że mój ucieknę, nie odbiorę powezwania, nie stawię się, no ale pamiętajmy o tym, że nawet, że brak otrzymania, że tak powiem, dokumentu nie świadczy o tym, że ten dokument nie został dostarczony, albo ogólnie polska ogłoszona mobilizacja i nakaz stawiennictwa się do WCR-ów dla wszystkich. Więc czy on będzie, czy nie będzie na tym przeszkoleniu, to on tak może trafić.
1: Ale rozumiem, że na dzisiaj na przykład takie pierwsze podstawowe szkolenie mogę przejść w Wojskach Obrony Terytorialnej.
0: Tak, tak.
1: Gdyby miał mnie pan w 30 sekund przekonać do tego, żebym jednak wstąpił do tych dowotu, to co by mi pan powiedział? Takie najważniejsze
0: umiejętności, rzeczy, które pan nabędzie, pozwolił ochronić pana rodzinę.
1: To nawet nie trzeba było 30 sekund. Gdyby mógł pan już tak na koniec przekazać Polakom tylko jedną lekcję dotyczącą bezpieczeństwa, odpowiedzialności i przyszłości, już nawet nie powiem kraju, tylko przyszłości rodziny, to co by to było?
0: Ja uważam, że bezpieczeństwo to jest najważniejsze unikanie zagrożeń, czyli orientacja, co się dzieje wokół nas. Patrzymy się, jak to się wokół nas dzieje, czyli dostrzegamy ewentualne zagrożenia. Nie skupiamy się tylko na sobie, tylko myślimy na swojej rodzinie i otoczeniu.
1: I to jest najważniejsza umiejętność? Dostrzegać zagrożenie?
0: Dostrzegać zagrożenie, tak. Dostrzegać zagrożenie, bo jeżeli dostrzegamy zagrożenie, to wtedy się możemy do niego przygotować. Mhm. Ale jeżeli nie dostrzegamy zagrożenia, to się do niego nie przygotujemy. Dzieciaki dzisiaj chodzą z telefonami w oczach, idą na przejścia dla pieszych i wchodzą pod samochód. Bo co oni? Bo nie dostrzegają zagrożenia, które jest wokół nich. A samochód jest potencjalnym zagrożeniem.
1: No to muszę jeszcze dopytać w takim razie, jak dostrzegać to zagrożenie?
0: No analizować sytuację geopolityczną, jaką jest. Co się dzieje, komunikaty. Jeżeli mamy informacje na temat ochrony ludności, obrony cywilnej, przygotujmy się, mówią o zapasach, to zróbmy te zapasy. One się nam przyda. Nawet jeśli będziemy, ja zrobimy zapasy w domu, jesteśmy chorzy, nie możemy z domu wyjść. To idę do lodówki, idę do szafki i mam. Mam wodę butelkowaną na przykład, bo mogę być chory i mogę nie wychodzić z domu i może być, że nie będę miał, mi włączą prąd. To mam co jeść, mam co pić. Bo zawsze nieraz w kryzysie nie będzie miał kto nam dostarczyć tego. Na przykład jak była za pandemii, nie wolno było wychodzić. I nieraz czasami ludzie nie mieli w domu nic i było potem dzwonienie, bo jest chory, kto mi dostarczy żywność do domu, że to mi ją przywiezie. I po prostu nie był, bo nie orientowaliśmy się na zagrożenie, które wokół nas jest. Nie oglądamy, nie patrzymy. Nie mówię, żeby wpadać w panikę. Zrób się przygotować. Zróbmy zapasy najpierw na 3 dni dla całej rodziny. Potem zwiększmy do 7 dni. Potem do 20 dni, a potem na miesiąc na przykład. Z głową te zapasy poróbmy, przygotujmy się, bo to zagrożenie, to, że jesteśmy w bezpiecznym świecie, nie zmienia to faktu, że jest zagrożenie. Od zakończenia II wojny światowej prawie nie było dnia na całym świecie, kiedy nie byłoby jakiegokolwiek konfliktu. Tylko, że to jak jest w Afryce, na Bałkanach, w Bliskim Wschodzie, to nas uważam, co nie dotyczy. A tak naprawdę zaczyna nas to dotyczyć wszystkich.
1: Bardzo panu dziękuję. Pułkownik Krzysztof Leszczyński był moim państwa gościem. Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W razie W.

0: Piąta. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną falę uderzeń przeciwko Iranowi. Według Irańczyków w atakach zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. W odpowiedzi Iran zaatakował amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. MSZ Iranu stanowczo potępił amerykańskie ataki i oskarżył Waszyngton o zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Teheran oskarżył też USA o otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z soboty na niedzielę, że cieśnina Ormus jest zamknięta do odwołania. Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie. A po wznowieniu przez USA ataków na Iran i ogłoszeniu przez Teheran zamknięcia cieśniny Ormus, ceny ropy poszły w górę. Za baryłkę ropy Brent trzeba zapłacić prawie $79, czyli o prawie 4% więcej niż przed weekendem. O ponad 3,5% zdrożała też amerykańska ropa WTI. Teraz kosztuje nieco ponad $74 za baryłkę. Czy przełoży się to na ceny paliw na stacjach?
1: Wojna wraca i chyba to jest taka najkrótsza diagnoza tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i co rzutuje, chociaż paradoksalnie mniej niż powinno, na rynek ropy. Jest taka cały czas nadzieja, że w krótkim czasie uda się jakoś tą sytuację unormować czy znormalizować przepływ ropy przez cieśninę Ormus.
0: Mówi Jakub Bogucki, analityk z portalu ePetrol.pl. Z perspektywy stacji w Polsce na początku tygodnia spodziewane są kilkugroszowe podwyżki dla benzyny do poziomu 6,85 zł, a diesla do średnio 7 zł za litr. Ukraińskie drony nad Rosją, atak bez załogowców wywołał pożar w strefie przemysłowej w Stawropolu na południu Rosji. Jak przekazały lokalne władze, na miejscu zdarzenia obecne są służby ratunkowe i straż pożarna, a nie ma doniesień o ofiarach. Zagrożenie dronami nadal utrzymuje się w całym regionie, bądźcie czujni i ostrożni, napisał na telegramie gubernator kraju stawropolskiego. Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu 11 dronów zmierzających w stronę rosyjskiej stolicy. Unia Europejska zaostrza sankcje wobec Moskwy. Już dziś unijni ministrowie spraw zagranicznych nałożą kolejne restrykcje na Rosję. To w związku z bezprawnym przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Według zweryfikowanych danych ONZ, Rosja więzi obecnie co najmniej 1800 cywilów. Ukraińskie dane mówią o nawet 20 tysiącach osób. W dzisiejszych obradach w Brukseli weźmie udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. A w Paryżu dziś spotkanie koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Udział ma wziąć co najmniej 25 szefów państw i rządów, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Tematem rozmów ma być także współpraca z Ukrainą w kwestii obrony powietrznej i antyrakietowej. Odwołanie prezydenta Węgier coraz bliżej. Ma to umożliwić poprawka do konstytucji, którą parlament w Budapeszcie ma przegłosować już dziś. Co ma zawierać ta zmiana? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Poprawka zawiera wiele przepisów, ale wśród nich i ten mówiący o zakończeniu kadencji Tomasza Szujoka. Premier Madziar nazwał go w swoim wpisie marionetką Viktora Orbana i zagroził, że jeśli nie podpisze on ustawy w ciągu 5 dni, to zostanie wobec niego wszczęte postępowanie usunięcia z urzędu. Węgierski premier zapowiedział też, że nowy prezydent po usunięciu Szujoka zostanie wybrany do 20 sierpnia. To nie jedyny zapis w poprawce do konstytucji. Zawiera ona w sumie 12 regulacji, a wśród nich i tę, która ogranicza liczbę kadencji posłów do parlamentu do 3. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W czwartek przed siedzibą prezydenta sprzeciw wobec zapowiedzi jego odwołania demonstrowały tysiące zwolenników Viktora Orbana. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy wybuchu powstania. Kulminacyjnym momentem będzie 1 sierpnia, gdy o 17 Warszawa zatrzyma się podczas godziny W. Nic nie zastąpi spotkania z człowiekiem, który sam przeżył tamte wydarzenia, mówi Bogdan Bartnikowski ze Związku Powstańców Warszawskich.
3: 82. rocznica. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze możemy, uczestnicy powstania, patrzeć na Warszawę. Szczególnie istotne dla nas teraz jest to, że mamy ciągły kontakt z młodymi Polakami.
0: Najważniejszym elementem początku przygotowań było podpisanie apelu powstańców, w którym uczestnicy zrywu z 1944 roku zwracają się do Polaków o godne uczczenie rocznicy. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie śmieci, a specjalne pułapki na motyle brudnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
4: Gąsienice wiosną żerują w koronach drzew i mogą doprowadzić do zamierania setek hektarów lasów. Aby tego uniknąć, leśnicy szacują, jak duże to może być zjawisko na podstawie liczebności motyli, mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
5: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
4: Leśnicy apelują, aby nie zbierać i nie niszczyć foliowych pułapek. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Liczenie motyli potrwa do końca wakacji. 950 km wpław Wisłą od okolic Oświęcimia aż do jej ujścia w Mikoszewie. Jacek Pałubicki chce to zrobić jako pierwsza osoba w historii. Chce też zebrać pieniądze dla Fundacji Mały Książę, opiekującej się dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym. Wisła jest pełna wyzwań, wiem, bo przepłynąłem ją kajakiem, mówi w rozmowie z Maciejem Bąkiem, podróżnik wyczynowiec.
6: Po drodze są stopnie wodne, śluzy. Trzeba uważać, żeby czasami się nie zagalopować i nie wpłynąć w taki stopień wodny.
7: No i oczywiście mielizny, które mogą się zdarzyć całkiem często.
6: Mielizny jak najbardziej. Wisła jest rzeką bardzo też odsłoniętą, więc nie ma możliwości chwycenia tam cienia. Mówiąc kolokwialnie, może też być lampa. No i jest też Zalew Włocławski, taki najtrudniejszy fragment Wisły, czyli ponad 40 km ciągnące się od Płocka do Włocławka.
0: Wyprawę rusza 18 lipca. Wspierać go będzie sztafeta kajakowa. Jacek Pyłbicki chce przepłynąć Wisłę w 3 tygodnie. Na koniec sport. Nasze siatkarki niestety bez awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. W decydującym meczu uległy w Osace Japonii gospodyniom 2-3. Tym samym po 3 brązowych medalach z rzędu w tym roku Polki kończą Ligę Narodów z niczym. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok odpocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Po reklamie.
6: Poniedziałek, 13 lipca, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Trzęsienie ziemi w ukraińskim rządzie. Posłuchajcie, co z tego wynika dla Polski.
9: Tragiczny pożar w pubie w Bangkoku. Są ofiary, niewykluczone, że także cudzoziemcy.
8: Spokojny początek sezonu w Karkonoszach. Wciąż są miejsca w hotelach i pensjonatach.
6: 6.
8: Ukraiński rząd do wymiany. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział po południu dymisję premier Julii Sfirydenko i szefów co najmniej kilku resortów. Powód?
9: Zmiana podejścia do polityki międzynarodowej i nastawienie na lepsze kontakty z kluczowymi partnerami oraz najbliższymi sąsiadami. Na Ukrainie obserwuje to reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, czy wiadomo, kto może zostać szefem nowego rządu i przede wszystkim, co to zmieni dla Polski?
10: Na giełdzie są cztery nazwiska. Minister obrony Michajło Fedorow, minister energii, zarazem były premier Denys Szmychal, mer Charkowa Igor Terechow i najpoważniejszy kandydat, szef Ukrnaftu Serhii Korecki. Wraz ze zmianą premiera zmienić ma się także podejście do kluczowych partnerów, wśród których Wołodymyr Zełenski wymienia także Polskę. Jak napisał, w relacjach z Polską Ukraina potrzebuje nowego fundamentu, a tym z całą pewnością nie jest to, co na linii Warszawa-Kijów działo się przez ostatnie tygodnie. Łuck, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
9: Była premier zostanie najprawdopodobniej nową ambasadorką Ukrainy w Stanach Zjednoczonych.
8: Nie ustaje wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zaczęły nocą kolejne fale ataków na Iran. Cel ograniczyć jego zdolności do ataków na statki w cieśninie Ormus.
9: Teheran nie pozostaje dłużny, posyła rakiety i drony na amerykańskie bazy wojskowe w regionie.
8: Informacje o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michał.
11: Dzień dobry.
8: Czy to powrót wojny?
11: Raczej tak, a obie strony oskarżają się o złamanie kruchego rozejmu. USA odłożyły na irańskie systemy rakietowej obrony przeciwlotniczej i łodzie Korpusu Straczników Rewolucji Islamskiej w rejonie cieśniny Ormus. Dzięki tej operacji według USA ma być bezpieczniej w rejonie cieśniny kluczowej dla transportu ropy. Iran odpowiedział atakiem rakietowym na bazy USA, m.in. w Bahrajnie i Omanie. Donald Trump twierdzi, że Irańczycy złamali ustalenia z soboty o otwarciu dla handlowych statków cieśniny Ormus. Będą kolejne ataki. Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła, że cieśnina jest zamknięta dla odwołania. Ostrzelono dwa statki, ropa znowu drożeje.
9: A polska ambasada w Katarze przypomina, że obowiązuje rekomendacja MSZ-u, by nie planować podróży w ten rejon nawet tranzytu.
8: Co najmniej 27 osób zginęło, a ponad 60 jest rannych po pożarze pubu w Bangkoku. 20 spośród nich jest w stanie krytycznym. Wciąż nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy.
9: Pub jest w pobliżu bardzo popularnego w stolicy Tajlandii targu. W weekend gromadzą się tu dziesiątki tysięcy ludzi, w tym zagraniczni turyści. Według świadków w lokalu był wybuch po awarii zasilania. Pub wypełnił się gęstym dymem, a ogień rozprzestrzeniał się niezwykle szybko. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują przerażonych ludzi uciekających z lokalu. Możecie je zobaczyć na Radio Z.pl.
8: Duże zmiany zastaną dziś pasażerowie Kolei Śląskich. Od wieczora szykujcie się na utrudnienia. Budowa wiaduktu nad torami w Rudzie Śląskiej całkowicie wstrzyma ruch pociągów na odcinku Ruda Śląska-Zabrze.
9: To część najpopularniejszej linii S1 Gliwice-Katowice-Częstochowa. Pociągi będą kierowane na objazdy, będzie też komunikacja zastępcza i to wszystko wydłuży czas przejazdu. Zmiany obejmą też inne ważne połączenia, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
12: Pociągi relacji Lubliniec-Chorzów-Batory, Chorzew-Siemkowice-Chorzów-Batory oraz Częstochowa-Chorzów-Batory, to linia biegnąca przez Pyrzowice lotnisko, zostaną skrócone do Bytomia. Linia Gliwice-Bytom zostanie zawieszona.
9: Zmiany w rozkładzie jazdy wejdą w życie o godzinie 20. Utrudnienia potrwają do 30 lipca.
8: Jedni wyruszają, inni wracają już z wakacji i urlopów. W Karkonoszach początek sezonu spokojny. Obłożenie hoteli nie przekracza 70%. W pensjonatach jest jeszcze więcej wolnych miejsc.
9: Chociaż, jak wskazuje lokalna organizacja turystyczna ze Szklarskiej Poręby, szczyt sezonu przypada dopiero na połowę lipca.
5: Jedziemy ze Szklarskiej. Już powrót do domu. Skończyły się dobre czasy, ale już dosyć chodzenia. Wystarczy.
7: Nóżki bolą?
5: Bardzo bolą.
7: Dużo ludzi na szlakach?
5: Tak.
13: Dopisała pogoda, ludzie wychodzili.
14: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów.
15: Pakujemy się i wracamy do Gdańska.
7: Dużo ludzi, mało ludzi?
15: W Gdańsku?
7: Nie, nie, tu.
14: Tu wyjątkowo mało.
13: Góry są nasze, góry są piękne. Zawsze były i są.
9: Mówią turyści reporterce Radio Z Grażynie Wiatr. W Karkonoszach deszczowy początek tygodnia. Goprowcy radzą pakować się jak na jesień, bo w wyższych partiach gór na termometrach od kilku do kilkunastu stopni powyżej zera Karkonoski Park Narodowy za to udostępnił właśnie po remoncie dwa ważne szlaki, w tym na Halę Szerenicką.
8: A my zapraszamy na poranne wiadomości Radia Z. Mamy je dla Was co pół godziny, a dwie po ósmej. Marcin Zaborski i gość Radia Z. Dziś poseł PiSu Krzysztof Szczucki.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
16: Temperatury rosną. Zapomnijmy o tych 14, które widzieliśmy w zeszłym tygodniu.
17: Tak słabą pamięć, że ja i tak bym zapomniał.
16: Tak, no to nawet nie wiesz, ile było przed chwilą.
17: Ja nawet nie wiem, co tu robię.
16: Jak się nazywasz? Michał Krościel.
17: Marcin Sońta.
16: Dzisiaj do 28 stopni na zachodzie, a będzie coraz cieplej, co nie zmienia faktu, że nadal chmury i nadal może padać.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
17: To jest dzień dobry bardzo. Teraz będzie piosenka Dżemu i wiesz co, chcę ci powiedzieć, że kiedyś chciałem pójść na koncert Dżemu, nie? No
16: tak.
17: I poszedłem, wiesz, tak patrzę pusto na tej sali, wiesz, nikogo nie ma. No i patrzę, że portier tam jest tylko, nie? Ja mówię, że przyszedłem na koncert. A on mówi, ale nie będzie koncertu. A ja mówię, a czemu? Aha. A on mówi, bo nie ma Dżemu.
16: Aha. Ale zespołu czy konfitury?
17: Ty sam jesteś konfiturą.
16: 5 po 6, dzień dobry bardzo, lato. Dajcie głośniej.

0: Blanka i Rodeo w Radio Z, to właściwie Rodeo, bo to piosenka po angielsku, a ja
1: tak,
0: znam.
1: Tak, jest świetne.
0: Wiem, że Rodeo to Rodeo, wiem, że taxi to taxi, a pizza to po angielsku pizza.
1: No, oczywiście.
0: 11 minut po godzinie 6, a teraz dzwonicie do Radio Z od samego rana.
1: Radio Z.
0: Radio Z, tak, right. Numer telefonu 321-321-321.
2: Dzień dobry panowie, Roman z Liwic, melduje się po weekendzie, jak obiecałem. I miłego dnia chciałem życzyć. Pozdrawiam wszystkich, na razie.
1: Nie no, jak pan Roman wstał i się melduje, to jesteśmy bezpieczni, kochani. Pozdrawiamy panie Romanie, całe Gliwice, całą Polskę pozdrawiamy. Michael Sembello, Maniac, teraz w Radiu Z.

0: Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Z. 18 minut po godzinie 6 rano. Proszę Państwa, jest afera, jest skandal na linii Polska-Chiny. Chińczycy mieli nazwać jedną ze swoich miejscowości Bolesławiec, żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika jest z Bolesławca.
1: Wiesz co, słyszałem, że to nieprawda. To znaczy, słyszałem, że nie dość, że w Chinach jest, Chiny są tak duże, że łatwo jest wyprodukować jakiegoś newsa i potem trudno jest sprawdzić, czy jest prawdziwy. To jednak widziałem gdzieś w internecie, że dziewczyna, która mieszka w Chinach, opowiada, że to jest niemożliwe, bo w chińskim języku nie ma głoski W i nie da się napisać ani powiedzieć Bolesławiec, więc to Cienek, jest
0: wiesz co, gdyby
1: ściema.
0: Gdyby nie było głoski W, to jak nazwaliby miasto Wuhan?
1: Wuhan.
0: Gdzie zacząłby się COVID. No tam jest W i jeszcze
1: jakby nazwaliby COVID, albo jakby powiedzieli koronawirus, no wiadomo.
0: No właśnie, więc jest W, a poza tym
1: albo pierożki
0: jeszcze...
1: wonton też.
0: No, a poza tym ja mam jeszcze inny dowód, że oni tak rzeczywiście zrobili, bo tutaj mam chłopa, który mówi, że ceramika z Bolesławca jest w Chinach.
1: No to posłuchajmy.
2: 90年明米基的定制波莱斯华为斯保索一份嘅陶器，堪称中国版波莱斯华为斯的杰作。
1: Widzisz, masz rację, no to wycofuję się w takim razie, przepraszam.
0: A teraz zagram niezwykle podobną do oryginalnej chińską wersję piosenki Luisa Fonsiego. Słuchaj tego,
1: nie da się... Mela kulpa, proszę państwa.
0: Nie da się właściwie odróżnić od oryginału.
1: Posłuchaj. Hey, Fonsi.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
11: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
12: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
19: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
20: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
19: To ty nie jedziesz pociągiem?
20: No nie.
19: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
20: Coś tam słyszałem.
19: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
20: Naprawdę?
19: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
20: Ale autem to chyba szybciej.
19: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
20: Przekonałaś mnie.
19: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
0: Po reklamie.
21: Poniedziałek, 13 lipca, słuchacie Radio Z. Na wiadomości o 6.30 zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
22: Są zarzuty, jest areszt, będą badania psychiczne.

0: Psychiatryczne. Mowa o 29-latku, który miał przygotowywać zamach na komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: Jak wiecie z Radia Z, mężczyzna został zatrzymany w piątek. Zaatakował wtedy funkcjonariusza przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. O tym, co na razie udało się ustalić, reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał 6 zarzutów, w tym czynnej napaści na funkcjonariusza, naruszania nietykalności osobistej i najpoważniejszy, bo zagrożony karą do 15 lat więzienia, zarzut przygotowań do popełnienia zabójstwa komendanta biura. Śledczy postawili mu ten zarzut po analizie zawartości komputera. Mężczyzna wyjaśnił tylko, że nie zna funkcjonariusza, którego zaatakował, ani też tych, którzy przyszli z pomocą koledze. W piątek wyposażony w 2 kastety i maczetę, którą miał w plecaku, rzucił się na wchodzącego do komendy policjanta. Został zatrzymany i obezwładniony. W trakcie szarpaniny jednak zranił 2 funkcjonariuszy. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Jeden z policjantów został przewieziony do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Rośnie liczba ofiar po tragicznym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło już co najmniej 4,5 tysiąca osób, prawie 17 tysięcy straciło dach nad głową.
1: Nieprzerwanie od 24 czerwca trwa akcja ratunkowa. To wtedy doszło do wstrząsów, które zamieniły ulice wielu miast w gruzowiska. Ekipy medyczne próbują też zatrzymać szerzenie się chorób zakaźnych, bo wiele osób żyje teraz na stadionach, w parkach i specjalnych obozach.
0: Nie zbliżać się, nie fotografować, nie wrzucać do internetu. Od dziś na północnym wschodzie Polski będą szkolenia naszej armii. To treningi, sprawdzanie, czy wszystko jest gotowe na wypadek zagrożenia.
1: Dlatego dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prosi, żeby nie publikować żadnych zdjęć bądź filmów z tych ćwiczeń, bo materiały mogą zostać wykorzystane przez obce służby lub do dezinformacji.
0: Upały znów szaleją w Europie. Tym razem może być jeszcze bardziej gorąco, nawet 45 stopni w cieniu. We Francji już została wstrzymana praca 3 reaktorów atomowych, bo woda z nich jest zbyt gorąca, aby wlewać ją do rzek, przy których położone są obiekty.
1: Upałami zagrożona jest też hiszpańska Andaluzja i włoska Sardynia. Do Polski fala gorąca dotrze w weekend.
0: A czy tak gorąco jest także na mundialu?
3: A cisza przed burzą.
0: Cisza. Z wiadomościami sportowymi już teraz Marcin Powidał.
3: Dzień dobry.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Nie ma mocnych na Janika Sinnera w Londynie. Włoch obronił tytuł mistrzowski. W finale wielkoszlemowego Wimbledonu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Mecz trwał 3 godziny i 46 minut, a zaraz po spotkaniu lider rankingu ATP zwrócił się do swojego rywala. To był bardzo zacięty pojedynek. Jeśli utrzymasz formę, zdobędziesz to trofeum. Wiem, że twoim celem jest także pierwsze miejsce w rankingu. Przyznaję, jesteś blisko. Muszę być czujny. To prawda, Aleksander Zwieriew awansował w światowym zestawieniu na pozycję wicelidera. W rankingu pań prowadzenie utrzymała Białorusinka Aryna Sabalenka. Jutro Iga Świątek spadła z miejsca 3 na 8, tuż za zwyciężczynię Wimbledonu Czeszkę Lindę Noskową. A na mundialu cisza przed burzą. Dziś piłkarze mają wolne półfinały jutro i w środę. W pierwszym Francja zagra z Hiszpanią, w drugim Argentyna z Anglią. Tymczasem za powrót na salony reprezentacji Włoch, której zabrakło na mundialu już po raz 3 z rzędu, odpowiedzialny będzie Paolo Maldini. Legenda Milanu i były reprezentant Italii wybrany został dyrektorem technicznym włoskiej federacji.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Ciepełko wraca, proszę Państwa. Dzisiaj na Suwalszczyźnie 27 stopni, czyli jak na Suwalszczyznę to turbo upały. Więcej będzie tylko w Zielonej Górze, tam będzie 28. Najchłodniej, jak zwykle, niemal, powiedziałbym, w lecie, w Trójmieście 22 i będzie padał deszcz. Zresztą deszcz może padać wszędzie, a na Suwalszczyźnie jeszcze burze.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: The First Time i Damiano Dawid w Radiu Z. Czy tę piosenkę można by zaliczyć do gatunku rock and roll, Cinek?
1: Tak, to jest rock and roll.
0: A, to bardzo dobrze, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla. Właśnie dlatego zagraliśmy Damiano Dawida i w tym pięknym dniu dzwoni do nas nasza sympatyczna słuchaczka. Słuchamy.
2: Cześć, tu Ewa z zimnego, pochmurnego Bielska. Serdecznie Was pozdrawiam. To szczyt, żeby w lipcu podgrzewać siedzenie i kierownicę w samochodzie.
1: O, proszę. Pani ma podgrzewane siedzenie, podgrzewaną kierownicę.
0: No.
1: Słuchają nas, proszę Państwa, ludzie zamożni. Ja nie wiedziałem, że my jesteśmy taką marką, prawda, premium.
0: Aha.
1: Że produkujemy treści premium. To się okazało właśnie. To może ja po takim razie podam aktualny kurs złota.
0: Ja akurat znam kurs złota, ale podaj być może tym, którzy nie znają.
1: Ale może znasz co do grosza?
0: No, może aż tak nie.
1: 15 441 złotych 20...
0: Za uncję?
1: Tak, za uncję.
0: Za uncję.
1: Per uncja.
0: Mamy nadzieję, że pani Ewa zadowolona, że wie, ile kosztuje uncję.
1: I że sobie kupi ze dwie uncje do kanapek. Radio Z i
3: już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali Qnet. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
12: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: David Guetta i One Republic w Radiu Z, a skoro ustaliliśmy wspólnie ze słuchaczami, że produkujemy treści premium, to może wypadałoby rozdać jakąś grubą kasę. Dzisiaj 500 000 zł do wygrania w Radiu Z, to jest wakacyjna rządza pieniądza, a 20 000 zł to czeka za odebranie telefonu.
1: Proszę Państwa, proszę wejść do gry, proszę wysłać Radio Z pod numer 7353. Jeżeli zrobicie to do 7, to każdego SMS-a pomnożymy. Wiesz, ile razy go pomnożymy?
0: No nie wiem, ile razy go pomnożymy.
1: 13 tysięcy razy.
0: Michał, my nie umiemy mnożyć.
1: Pomnożymy 13 tysięcy razy, a wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo możemy, Marcin. Bo możemy go pomnożyć 13 tysięcy razy.
0: To jest tak zwany zmieniacz gry, czyli game changer. Proszę Państwa, piszcie w treści SMS-a Radio Z, numer to 7353.

0: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
1: Cztery pory roku, jedna myśl.
2: Cześć, to Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
0: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
5: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami. I oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Bojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
4: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Po reklamie.
8: Poniedziałek, 13 lipca, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk. Zapraszamy.
9: Prezydent Ukrainy wywraca polityczny stolik w Kijowie. Powiemy dlaczego i czy to dobrze dla Polski.
10: Warszawa nie czuje paniki przed Rosją. Wywiad polskiego wicepremiera dla włoskiej prasy.
9: Po ile jagodzianki i co? Dlaczego tak drogo?
8: Siódma.
9: Rekonstrukcja rządu w Kijowie. Prezydent zapowiada poważne roszady.
10: Po południu przyjmie dymisję premier Julii Sferydenko i kilku jej ministrów.
9: To, co dzieje się na szczytach ukraińskiej władzy, obserwuje uważnie reporter Radia Z Michał Dzienyński.
11: Zgadza się.
9: Michał, dlaczego Zełenski zdecydował się na taki ruch? Po co to wszystko?
11: To zmiana strategii politycznej, argumentuje Zełenski. Jak dodaje, są nowe wyzwania i zadania. Po pierwsze, obrona szczególnie terenów przygranicznych i przyfrontowych atakowanych przez Rosję. Zwiększenie dostaw broni, głównie dronów. Po drugie, przygotowanie do zimy. I tu potrzebny jest człowiek, który tym zarządzi. Po trzecie, zmiana w polityce zagranicznej. To zmiany w całym zakresie działań dyplomatycznych, nowa jakość w kontaktach z partnerami Ukrainy. Wśród kluczowych partnerów Zełenski wymienia Polskę, a największe szanse na atakę premiera ma szef Ukrnaftu Serhii Korecki. Była premier zostanie prawdopodobnie nową ambasadorką USA.
10: Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada także zmiany na kierowniczych stanowiskach w policji i prokuraturze.
9: Delegacje obu rządów, tego dotychczasowego z Kijowa i z Warszawy, uczestniczyły w upamiętnieniu zbrodni wołyńskiej na Ukrainie. Obchody rocznicy trwały dwa dni. Najpierw na starym polskim cmentarzu w Ołyce, potem w katedrze w Łódzku.
10: Kulminacja zbrodni była 11 lipca 1943 roku. Oddziały ukraińskiej powstanczej armii zaatakowały polskich mieszkańców około 150 miejscowości na Wołyniu. Ten dzień zapisał się w historii jako krwawa niedziela.
9: Przebieg uroczystości obserwował na miejscu reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, było spokojnie?
12: Tak, mimo ostrzeżeń ze strony ukraińskiego wywiadu o możliwych prowokacjach w ciągu tych dwóch dni, do niczego takiego nie doszło. Co więcej, jak mówił mi przewodniczący sejmowego zespołu do spraw współpracy z Ukrainą, takie uroczystości pomagają ostudzić napięte polsko-ukraińskie relacje.
13: No, obserwowałem rodziny, szczególnie w późnikach podczas pogrzebu i widziałem, jakie to przynosi też ukojenie. Więc to pomaga.
12: Jeszcze dziś mają ruszyć ekshumacje ofiar zbrodni w Ostrówkach, niedaleko polskiej granicy. Łuck. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
10: Także dzisiaj mają być upublicznione nazwiska ofiar zbrodni w Późnikach. Po kilku miesiącach prac naukowcom udało się zidentyfikować 8 osób.
9: Szef polskiej dyplomacji mówi włoskiemu dziennikowi, że Polska nie czuje paniki przed Rosją. Zdaniem Radosława Sikorskiego, Putin nie ma środków, by nas zaatakować. Może najwyżej spróbować jakiejś prowokacji.
10: Pytany przez Il Messaggero, czy Ukraina może militarnie wygrać tę wojnę, Sikorski podkreśla. Gdybyśmy 5 lat temu powiedzieli, że Ukraina uniknie okupacji, będzie dalej eksportować zboże Morzem Czarnym i stabilnie utrzymywać front, nikt by nam nie uwierzył. Kijowowi udało się zrobić znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.
9: Sikorski odnosi się też do niedawnych gruźb Rosji wobec Polski i słów rzecznika Kremla, by Warszawa pomyślała o swoim bezpieczeństwie. Myślimy o naszym bezpieczeństwie wobec Rosji od około 500 lat i nie przestaniemy, zapewnia wicepremier.
10: Kto wybiera się samochodem przez granicę ze Słowacją, niech się szykuje na utrudnienia. Sąsiedzi zamknęli w nocy kilkunastokilometrowy odcinek autostrady D3 w rejonie przejścia z Wardońska-Litę.
9: Zmiany są dotkliwe najbardziej dla kierowców ciężarówek, ale problemy mogą mieć też jadący na wakacje lub wracający z urlopu. Jak ominąć to miejsce, podpowie reporter Radia Z Szymon Kastelik.
14: Objazd poprowadzono drogą krajową I-12 bezpośrednio przez Eskalitę i okoliczne miejscowości, więc kierowcy muszą liczyć się z korkami i dłuższą podróżą nawet o kilkadziesiąt minut. Ale uwaga, z objazdu mogą korzystać tylko pojazdy do 7,5 tony.
15: Kierowcy cięższych pojazdów powinni wcześniej zaplanować inną trasę przejazdu.
14: Mówi młodszy aspirant Bogusław Rosa z policji w Żywcu i dodaje, by zwracać uwagę na znaki, bo mandat na Słowacji może zaboleć, gdy trzeba będzie zapłacić w euro. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Utrudnienia potrwają do 17 sierpnia.
9: Symbol wakacji dla wielu z nas staje się luksusem. Ceny jagodzianek w tym sezonie zwalają z nóg. Potrafią przebić już 30 zł, gdzieniegdzie sięgają 40.
10: Co gorsza, w środku bułeczki nie zawsze znajdujemy oczekiwaną ilość owocowego na dzień. Co powoduje, że koszt jagodzianki tak często ma się nijak do kosztów jej produkcji? Nasz reporter próbuje ustalić w rozmowie z właścicielem cukierni UMAM w Gdańsku, Krzysztofem Ilnickim.
7: Ja myślę, że to jest taki sposób na nadrobienie strat. To jest ten syndrom lodziarni nad Polskim morzem przy 8 słonecznych dniach przez cały sezon. Trzeba zarobić na resztę. Ja myślę, że ta jagodzianka daje takie pole do poprawienia food costów w skali całego miesiąca.
16: Trochę pewnie też się tak już utarło, że ta jagodzianka to jest towar luksusowy.
7: Ja myślę, że to jest tak, właśnie taka lekka manipulacja, bo jagodzianka wcale nie musi być luksusowym produktem. To jest, no nie oszukujmy się, to jest trochę drożdżówka po prostu z jagodami.
9: Ekspert mówi jeszcze Maciejowi Bąkowi, że w dobrej jagodziance owoców powinno być procentowo więcej niż ciasta. On sam do swoich wykorzystuje około 120 gramów jagód, tych świeżych i przetwarzanych.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Na termometrach już robi się naprawdę lipcowo, letnio, wakacyjnie, bo dzisiaj od 19 stopni na Podhalu, no tu jeszcze tego. Ale od 21 nad morzem, tak powiedzmy, do 28 na zachodie południowym.
8: No to już tamto tego.
18: Ale niebo jest jeszcze szare, wiesz, niebo zaszło chmurami i może z tego nieba padać.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Marcin Sońta z tej strony.
18: I Michał Korościel z tamtej.
8: I Bilgun Arjun Bater za chwilę będzie z nami. Najfajniejszy chłopak w Radiu Z.

0: Ed Sheeran w Radiu Z, Azizam. Proszę Państwa, 10 minut po siódmej. Wróć, 11 minut po siódmej. Rozpoczynamy kolejny tydzień z wakacyjnym bingo Radia Z. Czas na kolejne wyzwania, kolejne zaskoczenia, kolejne przygody i kolejne wspaniałe miejsca na mapie Polski, które też możecie zgłaszać na naszym profilu na Instagramie.
1: I w związku z tym w naszym studiu jest Bilgun, Ariun, Batar.
2: Tak jest, wakacyjny bingo Radia Z oczywiście też i w studio. Czuję się wyśmienicie, ale nie sądziłem, że macie tak dobrze. Ja tam jeżdżę po szosach, naprawdę czasami bywa trudno, ale wy tu widzicie, macie truskaweczki.
0: To jest, wiesz co, to są plastikowe truskawki. To jest rekwizyt, spróbuj. Okay. One są
1: ale
0: jadalne,
1: tak można zjeść.
0: Smacznego.
1: Tak można zjeść.
0: Zobaczmy, czy on zje.
2: Rzeczywiście, rzeczywiście plastikowe.
0: Nie jest tego, Bilgun, nie jest tego.
2: Dobra, macie rację, kochani. Chciałbym wam zadać jedno pytanie. Jak myślicie, dokąd jadę dzisiaj?
1: Ja uważam, że do Paryża.
2: O, no...
1: Bo ty wyglądasz na takiego romantyka.
2: Tak, jako taki końcowy przystanek Paryż może być, ale początkowy, powiem wam jedną rzecz, taką zagadkę. Aha. Ja to jestem umysł ścisły. Lubię piosenki, które się kiedyś u mnie nasłyszały. Nie, dobra, to inaczej. Gdyby ta truskawka była piernikiem, byłaby super pasująca.
1: A ja wiem, wiesz, Mikołaj Kopiernik. On jedzie do Bydgoszczy.
0: No właśnie. Bydgoszcz jest piękna.
2: Bydgoszcz też nas nie ominie, kochani. Na pewno będę chciał pokazać wszystkim Polakom, którzy są w naszym zasięgu, żeby tak naprawdę wychodzili, też czerpali korzyści i odpoczywali, relaksowali się.
1: Tak serio to jedziesz dzisiaj do Torunia?
2: Do Torunia?
1: Do Torunia, o którym mówimy Paryż Północy.
2: O,
1: tak? Dobra. Dlatego powiedziałem, że do Paryża.
2: Potem Bydgoszcz.
0: No, bardziej Paryż Kujawsko-Pomorskiego. Mówimy na to.
1: Dobra, Bilu, fajnie, że jedziesz. Fajni są ludzie, fajni są słuchacze Radia Z?
2: Są wspaniali, zawsze ich zaczepiam. Mam nadzieję, że nie będą ode mnie uciekali.
1: Nie, co ty. Bilgun, Ariun, Batar, proszę Państwa, rusza w Polskę. Proszę go śledzić, bo to jest naprawdę fajny chłopak. Może będzie miał jakieś prezenty, cukierki, pierniki. Będzie rozdawał dzisiaj w Toruniu, tak?
2: Nie, tak jest.
0: Moje truskawki, Bill, please.

0: Długość dźwięku samotności to grupa Mysłowic w Radiu Z, 23 minuty po godzinie 7.
1: Proszę Państwa, 8:02 to będzie czas programu, który się nazywa Gość Radia Z. Gospodarzem tego programu jest Marcin Zaborski. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: Dzisiaj Twoim gościem będzie pan Krzysztof Szczucki z PiSu, prawda?
2: Tak jest, to taki poseł.
1: Czy zgodzisz się, że on ma niewielkie szanse na zrobienie międzynarodowej kariery, bo zachodni komentatorzy nie dadzą rady powiedzieć Szczucki. No nie ma szans i tylko to go blokuje?
2: Ale tylko, absolutnie, wiadomo.
1: Ale o czym będziecie rozmawiać?
2: No właśnie nie wiem, dzisiaj jest dzień rock'n'rolla, mówiliście, nie? Myślałem, że mi podpowiecie coś.
1: My mamy takie same podejście do pracy, no zobaczymy.
0: Naprawdę,
1: co
0: Marcin, podejście do rozmowy z gościem, nie mając żadnych pytań, to jest rock'n'rollowe zachowanie.
2: Nie, mam mnóstwo pytań, absolutnie.
0: Tylko nie do niego.
2: Zobaczymy, które się wylosuje.
1: Rock'n'rollowa rozmowa Radia Z, o 8:02 Marcin Zaborski zaprasza, dziękujemy.
2: Polecamy.
3: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2009.
5: O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł.

0: ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
12: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
12: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
14: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Kaufland jest fresh.
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Komar. Zaraz czymś posmarujemy.
19: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
20: Czyli działa na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
24: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
23: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
24: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
25: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
27: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
26: O, pieskie życie ma smak!
27: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
28: Po reklamie.
29: Na zegarze Radia Z już prawie 7.30 i czas na wiadomości, które przygotowali i przedstawiał Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
30: Atak dronowy na Rosję. Ukraińcy uderzyli w obwód moskiewski. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych.
31: Ukraina w zeszły weekend zaatakowała kluczowe dla Rosjan rafinerie. Od kilku tygodni brakuje tam paliwa. Kreml chce je sprowadzać z Indii.
30: W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach. Mają uspokajać kierowców i pilnować porządku w kolejkach. Pedagodzy nie zgadzają się na to, grożą strajkiem.
31: Kradli dane, takie jak imię i nazwisko, IPS i PESEL. Zakładali konta bankowe i zaciągali kredyty oraz pożyczki. Potem już tylko wypłacali pieniądze z bankomatu.
30: Gang oszustów w Warszawie rozbity. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn. Wszyscy trafili do aresztu. Mieli ukraść ponad 300 tysięcy złotych. Grozi im do 15 lat więzienia.
31: Hiszpania płonie. Strażacy walczą z potężnym pożarem lasu w Almerii na południowym wschodzie. Co najmniej 13 osób zginęło. Wśród nich są Belgowie i Brytyjczycy. Do akcji walki z ogniem były zaangażowanych tysiące strażaków.
30: Część pożaru udało się już opanować. Niektórzy wrócili do swoich domów w Hiszpanii. Szaleją upały. Dziś ma być tam nawet 40 stopni, podobnie we Włoszech. Z kolei Francuzi ostrzegają, że u nich będzie jeszcze cieplej. Nawet 45 stopni w cieniu.

0: Polsce jeszcze do połowy tygodnia chłodniej, ale potem temperatura zacznie rosnąć i upały z zachodu Europy dotrą do nas.
1: Synoptycy uspokajają, że tym razem tak gorąco już nie będzie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Taki większy przełom szykuje się od środy. No w zachodniej części kraju to temperatury będą się zbliżały do około 29, nawet 30 stopni, natomiast od środy zrobi się cieplej już w całym kraju, bo również tutaj w tym takim przyczółku tego chłodu na północnym wschodzie.
1: Ale burze z gradem nas nie opuszczą, mają towarzyszyć upałom.
0: Gorące wiadomości sportowe w Radiu Z ma dla Was Marcin Kowidel.
3: Gorące to właściwe słowo, zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: W oczekiwaniu na pierwszy półfinał mundialu pomiędzy Francją a Hiszpanią piłkarze obu drużyn wymieniają uprzejmości. Na słowa Lamina Yamala, który stwierdził, że Francuzi powinni bać się Hiszpanów, zareagował obrońca trójkolorowych Ibrahima Konate. Nie przywiązujemy szczególnej wagi do Yamala ani jego słów. Hiszpania to drużyna z wieloma znakomitymi piłkarzami i na tym musimy się skupić. Gramy nie tylko z Yamalem, ale całą reprezentacją Hiszpanii. Mecz Francja-Hiszpania jutro, drugi półfinał Argentyna-Anglia w środę. Tymczasem w turnieju finałowym Ligi Narodów Siatkarek zabraknie biało-czerwonych. Polki, które w trzech ostatnich edycjach rozgrywek stawały na trzecim stopniu podium, przegrały decydujący mecz w Osace z Japonią 2-3 i fazę zasadniczą zakończą na miejscu 9. Duże szanse na awans mają za to nasi siatkarze, którzy przed ostatnim turniejem w Chicago zajmują w tabeli miejsce 3. Rywalizacja w USA rusza w środę. Polacy zagrają kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. A piąty tytuł wielkoszlemowy wywalczył Jannik Sinner. Włoch po raz drugi z rzędu wygrał Wimbledon. Lider rankingu pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwieriewa, który po udanym występie w Londynie awansował w światowym zestawieniu na miejsce 2.
5: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: Jeszcze będzie ciepło, jeszcze będzie słonecznie. Już dzisiaj widać te zwiastuny takiego powrotu lata. Co prawda w Zakopanem 21 stopni, podobnie nad morzem, ale tak poza tym to już bliżej do 30. 28 widzę w Gorzowie, w Zielonej Górze, czyli te klimaty, lubuskie województwo. Niestety nadal wszędzie pochmurno i wszędzie może troszeczkę popadać.

0: Lonely No More, Rob Thomas. Dzisiaj jest dzień rock'n'rolla. Myślę, że Roba Thomasa i tę piosenkę możemy tak podciągnąć trochę pod rock'n'roll.
1: Ale oczywiście. Proszę Państwa, właściwie powinienem mówić głównie do Cinka, no ale Państwo też są z nami, te też mogą słuchać. Nie radzę Ci jechać nad jezioro Como we Włoszech.
0: Dlaczego?
1: Ono jest piękne oczywiście, ale wiem, jakie Ty masz zasady na wakacjach. Że właściwie całe 2 tygodnie chodzisz z gołą klatą. Troszkę opalisz, łańcuch masz taki gruby, złoty, no i łazisz z gołą klatą.
0: Potem już w drugiej połowie turnusu mam ten łańcuch opalony.
1: Słuchaj,
0: nie muszę go nosić.
1: Słuchaj, właśnie dlatego nie powinieneś tam jechać, bo nad jeziorem Como zaostrzono przepisy wobec turystów spacerujących właśnie z odkrytą klatą albo w stroju kąpielowym i złamanie zasady może kosztować nawet 250 euro.
0: I tak warto.
1: No właśnie, a gdybyś codziennie dostawał 250 euro mandatu?
0: Cały czas warto, moim zdaniem. A mówiąc poważnie, kochani, no to nie, no to ja mam wręcz odwrotnie, ja mam taką klatę, że mam nawet w domu zakaz chodzenia z odkrytą klatą.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc Ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. ulepszenia.
21: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
24: Po reklamie.

0: Tell It To My Heart, Filato Ficaras. To jest dzień dobry, bardzo lato. Sońta i Korościel,
1: hejka.
0: Siema. Proszę Państwa, dla kibiców piłkarskich zbliża się smutny okres, bo już tylko 4 mecze zostały na mundialu, 2 półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. Jutro pierwszy półfinał, Francja-Hiszpania, a w środę drugi półfinał, Argentyna-Anglia.
1: I to jest pierwszy raz w historii mundialu, kiedy proszę Państwa, w półfinałach są najlepsze 4 drużyny według rankingu FIFA. To jest Francja, Argentyna, Hiszpania, Anglia. Tak prezentuje się czwórka. I myślę, że różne są metody dochodzenia do tych półfinałów mundialu.
0: Jak to? No trzeba po prostu wygrać ćwierćfinał. To jest jedyna metoda.
1: Ale co zrobić, żeby wygrać? Otóż trener Tuchel, dobrze czytam?
0: Tak, trener Anglików, tak?
1: Pozwolił Jude'owi Bellinghamowi spędzać przerwy na Mistrzostwach Świata ze swoją dziewczyną i Anglik strzelił już 6 razy.
0: Należy łączyć te fakty?
1: To jest jeden fakt.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Taki mężczyzna troszeczkę niezdecydowany, stara się powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie. No to powiedz, stary. Dziewczyny lubią takich odważnych, a nie, że ty się starasz, nie wiesz, wiesz.
2: To ma być męskie granie w końcu.
1: No właśnie, to jest męskie granie męskie orkiestra, granie, a takie nie wiem jakie granie orkiestra. Właśnie. Proszę państwa, konkrety w Radiu Z, króciutko z naszej strony. 500 000 złotych dzisiaj do wygrania. Wielkie pieniądze, 20 000 za samo odebranie telefonu. Wygra ktoś, kto wyśle hasło Radio Z pod numer 7353 i powiem ci króciutko, Cinek, jeżeli... No. Ludzie zrobią to do 8, czyli w ciągu najbliższych 4 minut, to każdego SMS-a pomnożymy razy 13 500.
2: No i to jest kongry, to jest właśnie męskie wygrywanie w Radiu Z.
1: Właśnie, króciutko.
2: Ale i samochód te, jeszcze. Panie też oczywiście zapraszamy. Samochód mamy również dla wszystkich. Każdy SMS wchodzi do gry o nowiutką Hondę ZRV w finale na koniec wakacji. Co ci mogę powiedzieć? No 184 konie, przestronne wnętrze.
1: Mechaniczne konie, tak?
2: Tak, mechaniczne konie.
1: Aha.
2: I jeden kuc. Wygodny, komfortowy SUV, idealny do miasta i w trasy. Po prostu taki samochód idealny dla każdego, do wszystkiego.
1: No to wysyłajcie Radio Z pod numer 7353.
3: Radio Z i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
4: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
3: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Dyskont Easy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna, 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
1: Już prawie 8 rano. Sprawdzimy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
14: Nie robić zdjęć, nie wrzucać do sieci. Wojsko ćwiczy i apeluje o odpowiedzialność.
15: Unia wciąż bez porozumienia w sprawie sankcji na Rosję. Zegar tyka.
14: Gościem Radia Z jest Krzysztof Szczucki, poseł PiSu.
1: Ósma.
14: Wojsko wyjeżdża na drogi dziś i jutro i jest apel od dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Bądźcie odpowiedzialni, nie fotografujcie tego.
15: Te ruchy wojska to element rutynowych ćwiczeń, które mają na celu utrzymanie gotowości operacyjnej armii.
14: W wiadomościach reporter Radia Z Michał Dzienyński.
2: Tak jest.
14: Ty uważnie przeczytałeś ten pilny komunikat dowództwa. Gdzie konkretnie będzie można spotkać kolumny wojskowe i o czym wszyscy musimy pamiętać?
16: Kolumny wojskowe będą widoczne na drogach w północno-wschodniej Polsce, to głównie Suwalszczyzna i Mazury. Wojsko apeluje do kierowców, żeby na często wąskich, lokalnych drogach zachować szczególną ostrożność i pamiętać, nie nagrywać, nie robić zdjęć i nie publikować w internecie ruch wojsk i sprzętu, bo takie materiały mogą być wykorzystane do celów rozpoznawczych i dezinformacji.
15: Armia podkreśla, tego rodzaju przedsięwzięcia to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego.
14: Obchody rocznicy zbrodni wołyńskiej na Ukrainie z udziałem delegacji z Kijowa i Warszawy przebiegły spokojnie, ale spór między obiema stolicami tak szybko nie zniknie, prognozuje Paweł Kowal. Szef Sejmowej Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą uczestniczył w upamiętnieniu Krwawej Niedzieli.
15: 83 lata temu nastąpiła kulminacja zbrodni wołyńskiej. Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 150 polskich wsi, mordując nawet kilka tysięcy osób.
14: Jak mówi reporterowi Radia Z Paweł Kowal, porozumienie między Polakami i Ukraińcami na pewno nastąpi, ale przed nami jeszcze długi proces.
17: Będzie mijał czas, strona ukraińska będzie w tych interpretacjach, już szczególnie po wojnie, myślę, pojawią się uczeni, którzy popatrzą na to trochę mniej z takiej pozycji narodowej, bardziej z pozycji uniwersalnej, ale też trzeba mieć cierpliwość, napięcia z czasem wokół pewnych spraw będą malały.
15: Według posła Kowala potrzeba do tego dobrej woli polityków z obu stron i świadomości, że z napięć pomiędzy naszymi państwami najbardziej cieszy się Rosja.
14: Pilna sprawa sankcji na Rosję właśnie. Ambasadorom państw Unii Europejskiej nie udało się uzgodnić 21 pakietu. Dziś więc sprawą zajmą się szefowie MSZ-ów, którzy zjeżdżają do Brukseli, by nadać polityczny impuls negocjacjom.
15: Czas się kurczy, pojutrze automatycznie zmieni się limit cenowy na rosyjską ropę. W praktyce oznaczać to będzie złagodzenie jednego z najważniejszych elementów sankcji wobec Kremla.
14: U nas czas gościa Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
18: A w naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. Kłaniam się, dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam pana i wszystkich słuchaczy.
18: Wciąż zawieszony w prawach członka partii.
19: Dla mojej najlepszej wiedzy, tak.
18: O tych pieszczotach partyjnych porozmawiamy za chwilę. Najpierw krótka piłka na początek rozmowy. Czy Morawiecki byłby lepszym premierem niż Czarnek? Tak czy nie?
19: Panie redaktorze, to rzeczywiście, jak myślałem, że pan zacznie od pytań, które mnie sprowokują.
18: No to prowokujmy.
19: Uważam, że Mateusz Morawiecki jest rzeczywiście najlepszym kandydatem na najwyższe stanowiska, więc odpowiadam tak.
18: Lepszym niż Czarnek. Zobaczymy, czy nasi słuchacze myślą podobnie. Sonda na radio.z.pl już działa. Każdy może oddać głos. Ale dostaliście już dyspensę od miejscowego proboszcza, panie pośle? Będą kiełbaski na wielkim grillu Mateusza Morawieckiego?
19: Panie redaktorze, nawiązuje pan do wydarzenia, które organizujemy 31 lipca.
18: Tak, to jest Pozuja. Piątek, katolicy nie jedzą mięsa.
19: Wszystkich serdecznie zapraszam. Myślę, że organizatorzy, ci odpowiadający za te sprawy tego festiwalu, także i o to zadbają.
18: Ale co
19: więc
18: będziecie grillować, jak mięsa nie będzie?
19: Nie, myślę, że także i o te sprawy zadbają, więc być może zadbają. Nawet porozmawiają z proboszczem miejsca. Ja myślę, że nie to jest najważniejsze, co będzie grillowane na to tym
18: jasne.
19: Spotkaniu, tylko najważniejsze jest to, co tam się będzie działo, o czym będziemy dyskutować,
18: ale
19: jakie tematy będziemy
18: panie
19: podejmować.
18: Pośle, na razie grillujecie się w PiS-ie nawzajem. Złe języki. Pana koledzy w Prawa i Sprawiedliwości przekręciły już nazwę tego spotkania, no bo nazwa brzmi Rozwój plus Wy. A są ludzie w PiS-ie nieprzechylni, najwyraźniej wam koledzy, którzy przekręcają i mówią Rozwój pluskwy.
19: Nie, ja myślę, że to są jakieś takie złe głosy, złe plotki ze świata, takich na styku dziennikarsko-politycznego. Ja nie wierzę, że nasi koledzy mogliby takie rzeczy mówić naprawdę.
18: Dziennikarze kłamią, kiedy mówią, że przychodzą na nas politycy
19: twierdzę,
18: i tak właśnie mówią.
19: Że dziennikarze kłamią, może ktoś dla żartu coś takiego wymyślił, nie zajmujemy się tym. To jest naprawdę dobre wydarzenie. Wszyscy są na to wydarzenie zaproszeni.
18: Wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, wszyscy senatorowie Prawa i Sprawiedliwości
19: oczywiście
18: są zaproszeni.
19: I ludzie spoza Prawa i Sprawiedliwości,
18: to
19: bo to jest szeroki i otwarty
18: Mariusz
19: wydarzenie.
18: Błaszczak w Telewizji Republika. Nie zostałem zaproszony.
19: Zaproszenie jest otwarte.
18: Czyli nie ma imiennych zaproszeń.
19: To nikogo nie ma imiennych zaproszeń.
18: To prezesa Kaczyńskiego też nie?
19: No, panie redaktorze, pan premier Mateusz Morawiecki z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawia bardzo często. Ja nie znam treści tych rozmów. Myślę, że wielokrotnie rozmawiali także i o tym wydarzeniu. Ale nie drukujemy imiennych zaproszeń. To jest otwarte wydarzenie. Będą naprawdę debaty o demografii. Ja będę dyskutował z Markiem Magierowskim o sytuacji Polski, także Polski w świecie. będzie Gary Kasparow, no będą przeróżne ciekawe osoby, warto
18: przyjść. A kandydat
19: przyjść.
18: Na premiera Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, będzie?
19: Pan profesor Przemysław Czarnek też jest zaproszony, nie wiem czy się zgłosił, nie prowadzę, nie mam dostępu do tej bazy danych.
18: Staracie się go zaprosić bardziej?
19: No. Panie redaktorze, jest zaproszony, jak wszyscy. Nie, jak na czym miałby polegać staranie się zaprosić
18: bardziej?
19: Na przykład
18: na tym, że zapraszacie go do konkretnej rozmowy, do dyskusji. Tak jak pan mówi, pan i Marek Magierowski, pan i Przemysław Czarnek. Albo Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek.
19: Te dyskusje są już ogłoszone w internecie. Można obejrzeć, jakie to będą panele. One nie będą miały charakteru takiej dyskusji polityków samych ze sobą, zwłaszcza polityków wywodzących się z jednej opcji politycznej. Zaprosiliśmy ekspertów, zaprosiliśmy przedstawicieli NGO-sów. Naprawdę dobre nazwiska, specjaliści od demografii, jak Mateusz Łakomy, wspomniałem już o Marcinie Magierowskim, o Kasparowie, o wielu innych osobach. No zachęcam.
18: Marek Magierowski, Rozwój Panie Plus. Pośle, wie pan, gdzie można zgłaszać się do nowej Gwardii Obywatelskiej?
19: Nie ma chyba takiego przedsięwzięcia.
18: Jarosław Kaczyński chce tworzyć taką gwardię, bo nie podoba mu się polska policja.
19: Słyszałem o tej wypowiedzi. Rozumiem zdenerwowanie pana prezesa Kaczyńskiego. Policja tutaj zachowywała się bardzo niewłaściwie, uniemożliwianie mu złożenia wieńca upamiętniającego jego brata i tragedię smoleńską. Okay, ochrona innego, no
18: zupełnie jest... Gwardia Obywatelska to będzie nowa służba państwowa? To będzie coś zamiast policji czy obok policji? Jaki jest wasz pomysł?
19: Nie uczestniczę w pracach nad tym pomysłem, więc nie mam żadnej wiedzy na temat szczegółowych rozwiązań. Znam tę wypowiedź.
18: To mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Znam tę wypowiedź. Pana partii mówi także w pana imieniu.
19: Znam tę wypowiedź pana prezesa, szanuję tę wypowiedź, natomiast pewnie skoro taka zapowiedź padła, to ktoś nad tym pracuje, nie ja, więc nie mogę ujawnić szczegółów, których nie znam.
18: A jeśli ktoś ma tutaj skojarzenia z Ochotniczą Rezerwą Milicji Obywatelskiej, w skrócie ORMO, To pan rozumie te skojarzenia?
19: Znaczy ja wiem, czym była ORMO i na pewno nie jest czymś, do czego należałoby wracać. Nie wiem, jakie tu są założenia. Na pewno policja nie na mocy swojej decyzji, tylko na mocy decyzji politycznych przełożonych policji zachowywała się bardzo niewłaściwie teraz 10 lipca.
18: Znaczy niewłaściwie, bo nie działała tak, jak chciał Jarosław Kaczyński.
19: Nie, niewłaściwie, bo naprawdę takim minimum przyzwoitości jest umożliwienie złożenia wieńca komuś, kto upamiętnia nie tylko swojego brata, ale prezydenta Rzeczypospolitej, osoby, które tam wtedy zginęły.
18: Tylko, że tam byli ludzie, którzy mieli zgłoszone zgromadzenie publiczne, tak jak i politycy Prawa i Sprawiedliwości, i policja stała pomiędzy nimi. Co miała zrobić?
19: Ja widziałem, redaktorze, materiały wideo, widziałem zdjęcia, widziałem, że chroniono jeden wieniec, zresztą z tabliczką, która pewnie tym razem też tak było, ale w przyszłości wielokrotnie szkalowała i dezinformowała na temat świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, a uniemożliwiano złożenie takiego wieńca prezesowi Kaczyńskiemu. Więc tego się naprawdę nie da obronić.
18: Tylko
19: i nie można
18: da się obronić słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że policja to są bojówki partii rządzącej. Prezes PiSu już nie lubi hasła murem za polskim mundurem?
19: Murem za polskim mundurem jesteśmy i szanujemy wszystkie formacje polityczne.
18: No nie, ale mówi, że to są bojówki.
19: Wszystkie formacje mundurowe.
18: Jak się mówi, że to są bojówki, to
19: ale
18: się
19: jeżeli,
18: nie szanuje, panie pośle.
19: Jeżeli w pewnych emocjach widać, że realizowane jest polecenie o charakterze politycznym, które ma uniemożliwić, tak jak powiedziałem już kilka razy w tej audycji, upamiętnienie ważnych, najważniejszych polskich polityków i ludzi życia publicznego, którzy zginęli, to trudno się takim emocjom i takim słowom dziwić.
18: Panie pośle, jak chcecie zrobić pakt senacki z Konfederacją, skoro z Konfederacją nie rozmawiacie?
19: To takie rozmowy się toczą przynajmniej.
18: Tak? A kto z PiSu i z kim rozmawia?
19: Znaczy, oficjalne rozmowy, jeżeli miałyby się odbywać, lub jeżeli się odbywają, to oczywiście do tego jest upoważniony prezes Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak jako szef klubu parlamentarnego.
18: Z kim rozmawiają?
19: Natomiast ja nie wiem, czy oni rozmawiają w jakim zakresie. Natomiast
18: to panu każdy, powiem, był to Krzysztof Bosak
19: natomiast
18: całkiem
19: każdy
18: niedawno.
19: Z nas
18: mówił,
19: oczywiście
18: nie ma
19: indywidualnie
18: takich rozmów.
19: Ma swoich kolegów, koleżanki w Konfederacji, to czym rozmowa, ale oficjalnie.
18: Z Krzysztofem
19: oczywiście...
18: Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji, nikt nie rozmawia, on tak twierdzi.
19: Pewnie przyjdzie moment na takie rozmowy, panie, że trudno, żebym ja swoim liderom publicznie na antenie radia mówił, kiedy i czy mają rozmawiać z przywódcami innych partii politycznych, natomiast taki pakt senacki z Konfederacją w moim przekonaniu byłby pożądany.
18: Ale czekacie na ruch prezydenta Nawrockiego na przykład? Liczycie na to, że to on będzie patronem, że to on zaprosi was wszystkich do rozmów i będzie mediował?
19: Ja myślę, że prezydent Karol Nawrocki, jeżeli zechciałby się w te sprawy zaangażować, to rzeczywiście ma taką legitymację do tego, żeby być jakimś swoistym patronem paktu senackiego, ale też rozumiem, że pan prezydent może nie chcieć, bo jednak rolą prezydenta nie jest angażowanie się bezpośrednio w sprawy partyjne, tylko w sprawy państwa, działa na wyższym poziomie, więc to od niego zależy, czy zechce w te sprawy się włączyć, czy nie.
18: No tylko, czy Konfederacja będzie chciała z wami współpracować i tworzyć pakt senacki, skoro waszym marzeniem jest podzielenie Konfederacji na dwie części?
19: No, absolutnie ja takiego marzenia nie mam.
18: No, Jarosław Kaczyński raz po raz powtarza, że chciałby współpracować z Bosakiem, ale z tym Mentzenem to nie, bo jeśli chodzi o Nową Nadzieję, to darwinizm społeczny tego ugrupowania jest absurdem, jest nie do przyjęcia.
19: No, myślę, że ostatecznie o koalicji też o to się będzie rozmawiało po tym, jak Polacy zdecydują w wyborach, komu ufają i komu chcą powierzyć mandat zaufania. Trudno mówić o koalicji przed wyborami. Mówię o koalicji sejmowej, rządowej, nie o pakcie senackim, bo ten rzeczywiście, jeżeli miałby powstać, to oczywiście przed wyborami. Zobaczymy, jakie będą wyniki i wtedy będziemy mogli dyskutować. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała wtedy Konfederacja.
18: No to panie pośle, krótka piłka po raz drugi przed nami, na koniec tej części naszej rozmowy, zanim przeniesiemy się do sieci. Mateusz Morawiecki jest niedoceniany w Prawie i Sprawiedliwości. Tak czy nie?
19: Nie uważam, że był niedoceniany. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
18: Daniel Obajtek przesadził z interwencją w kopalni soli. Tak czy nie?
19: Nie przesadził. Działa w interesie nie tylko pracowników, ale w interesie polskiej gospodarki.
18: Ale czy jako europoseł ma prawo do kontroli poselskiej?
19: Panie redaktorze, to
18: pan
19: jest...
18: jako prawnik odpowie.
19: Nie analizowałem tej kwestii.
18: Naprawdę?
19: Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora rzeczywiście dotyczy posłów i senatorów.
18: A nie,
19: europosłów. Natomiast miał prawo interweniować w obronie pracowników i polskiego interesów.
18: Bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej i później przechodzić na emeryturę. Tak czy nie?
19: No to nie da się tak na to odpowiedzieć. A czy rzeczywiście
18: Dlaczego?
19: Można dyskutować? No bo to zbyt byłoby upraszczające. Trzeba przedyskutować system emerytalny. Można dyskutować na temat wieku emerytalnego, ale nie w taki sposób.
18: To za chwilę podyskutujemy, a teraz jeszcze wyniki naszej sądy. Czy Morawiecki byłby lepszym premierem niż Czarnek? 68% odpowiedzi na tak. 32% na nie. To są wyniki, które pokazujemy na radioz.pl. Tam też pokazujemy dalszy ciąg naszej rozmowy. Widzimy się.
14: Uważam, że Mateusz Morawiecki jest najlepszym kandydatem na najwyższe stanowiska, deklaruje w Radiu Z Krzysztof Szczucki.
15: Grill Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego to wydarzenie otwarte dla wszystkich polityków PiSu i spoza partii. Nie drukujemy zaproszeń, zarzeka się poseł Prawa i Sprawiedliwości.
14: Rozumiem zdenerwowanie pana prezesa Kaczyńskiego. Policja zachowała się bardzo niewłaściwie, uniemożliwiała mu złożenie wieńca upamiętniającego jego brata i tragedię smoleńską, uważa gość Radia Z.
15: Tę rozmowę możecie oglądać dalej w internetowych kanałach Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Temperatury rosną, proszę państwa, dzisiaj na Podhalu 19 stopni i nad morzem 21, może 22 w Trójmieście. Natomiast poza tym to tak od 22 w Rzeszowie do 28 w Zielonej Górze.
1: No, to już jest lato.
2: Tak, i będzie coraz więcej na termometrach i coraz mniej chmur, bo dzisiaj na razie niestety niebo zachmurzone i wszędzie może trochę popadywać.
1: Tu Marcin Sońta
2: i Michał Korościel.
1: Witamy serdecznie. Program nazywa się Dzień Dobry Lato. Body Talk teraz.

0: No i na co czekasz, Cinek? What are you waiting for? Pyta Ellie Goulding, proszę ciebie.
1: 19 minut po godzinie 8. To jest, proszę państwa, wiadomość, która może zbulwersować wszystkich, którzy w weekend nie otwierali internetu.
0: Mnie chyba już bulwersuje.
1: Bo wszyscy o tym rozmawiali. Otóż piąta żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, że wrócił on do swojej drugiej żony.
0: A która była druga?
1: Mandaryna.
0: Mandaryna! To była moja ulubiona żona Michała Wiśniewskiego. No i potem ja mam taki prywatny ranking żon Michała Wiśniewskiego i Mandaryna jest liderką.
1: No tak, ja też ją bardzo lubię. I jej repertuar. I teraz wiedza bezużyteczna pisze tak. Jeśli Michał Wiśniewski i Mandaryna wezmą ślub, będzie to jego 9. ślub z 6. żoną, która wcześniej była jego 2. żoną. Mm-hmm. Oblicz pole Marsa.
0: Michał Wiśniewski ze swoimi żonami gra systemem każdy z każdym.
1: Trochę też na chybił trafił.
0: Panie Michale, miłość jest najważniejsza. Proszę słuchać głosów serca, a nie dwóch pajaców z Radia Z.
1: Ja powiem tak, nie pierwszy, nie ostatni raz.
0: Powodzenia. O właśnie.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz.
2: Radio Z i już.
0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3990.

0: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do MediaExpert.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
11: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
12: taniej masz. Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
15: W pół do dziewiątej rano tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
16: Polityczny niesmak w PiS-ie wokół grilla u Mateusza Morawieckiego. Wszyscy są zaproszeni, ludzie spoza partii również, deklaruje w Radiu Z Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
17: Niektórzy politycy PiS-u wypominają, że nikt ich nie zaprosił na to wydarzenie. Czy będzie tam kandydat na premiera Przemysław Czarnek? Pytał o to Marcin Zaborski.
18: Pan profesor Przemysław Czarnek też jest zaproszony. Nie wiem, czy się zgłosił. Nie prowadzę, nie mam dostępu do tej bazy danych.
19: Staracie się go zaprosić bardziej?
18: Jest zaproszony, jak wszyscy. Aha. Nie wiem, na czym miałby polegać staranie się zaprosić bardziej.
19: Na przykład
18: bardziej.
19: Na tym, że zapraszacie do konkretnej rozmowy.
18: Te dyskusje nie będą miały charakteru takiej dyskusji polityków samych ze sobą, zwłaszcza polityków wywodzących się z jednej opcji.
17: Poseł Szczucki zapewnia też, że Mateusz Morawiecki jest w kontakcie z prezesem PiS-u i rozmawiali o tej imprezie.
16: Amerykanie wyjaśniają przyczynę śmierci republikańskiego senatora Lindsey'a Graham'a. Według lekarzy zmarł z powodu miażdżycowej choroby serca, ale prowadzone są jeszcze badania toksykologiczne, bo dzień przed śmiercią polityk był w Kijowie.
17: Ogłaszał tam przełomowe porozumienie z Białym Domem w sprawie ustawy o nowych sankcjach przeciwko Rosji. Jednym z ostatnich rozmówców Grahama był prezydent Donald Trump. Przyznał, że kontaktował się z nim przez telefon i nie skarżył się on na problemy ze zdrowiem. W wyjaśnianie śmierci senatora zaangażowało się także FBI.
16: Potężne utrudnienia na Krajowej 50C to trasa z Wiskitek do Sochaczewa. W Roztropnie zderzyły się cztery samochody.

0: jazdy.
1: Dwie osoby zostały ranne. Droga będzie nieprzejezdna jeszcze przez godzinę.
0: Nadchodzi nowa era między Gibraltarem a Hiszpanią. Koniec z długimi, czasochłonnymi kolejkami na granicy. Po 118 latach znika kontrola paszportowa między państwami.
1: Jest to część starannie wynegocjowanego porozumienia między Unią Europejską a Wielką Brytanią po Brexicie. Gibraltar jest położony na południu Europy, należy do Brytyjczyków.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A powiedz, Cinek, Gibraltar.
4: Nie.
3: Nie powiesz.
4: Mówisz jak moja żona, gdy wracam do domu. Nie, no powiem spokojnie.
3: No.
4: Gibraltar.
3: O, pięknie, pięknie. Właśnie dlatego pracujesz w radiu, Cinek. Dzisiaj temperatury od 19 na Podhalu do 28 w Zielonej Górze. Tam będzie najcieplej. W całym kraju może popadać.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Pokolenie i zespół Kombi w Radiu Z. Za 20 minut, godzina 9, to jest muzyka numer 1. Za chwilę gramy dalej po wiadomościach, m.in. Mike Oldfield i Roxy.
1: To jeszcze będzie przed wiadomościami, po reklamie, wiesz?
0: A, to przed wiadomościami jeszcze Mike Oldfield i Roxy.
1: I teraz bardzo ciekawa informacja. Pan Vinod Kumar z Indii właśnie pobił rekord Guinnessa w następującej kategorii. Najszybsze wystukanie alfabetu na klawiaturze nosem. Mhm.
0: A to nie jest takie łatwe, bo tam nie ma ABCD, tylko jest kuwerty i tak dalej. No ale wiesz co, nie wiedziałem, co chcę robić w życiu do dzisiaj, ale teraz już wiem, co chcę robić w życiu, a nawet teraz.
1: Chcesz go pobić?
0: Bo masz stoper?
1: No dobra, dawaj, zaczynamy.
0: Boga, powiedz mi 3-4.
1: Dobra, 3-4.
0: Po hindusku.
1: 3-4, dawaj.
0: Już.
1: Źle wystukałeś. On to wystukał w 25,5 sekundy.
0: A czy on dał on?
1: Właśnie tego nie dał.
0: Nie ma on.
1: Także Cinek, masz szansę pobić swój własny rekord. Gratulujemy panu oczywiście, to jest super osiągnięcie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
11: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
12: Polecam. Ewa Swoboda.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Ale duża.
18: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej.
19: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Po reklamie. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej. Mhm. Taki jest tytuł tej piosenki.
1: Roxy to była kiedyś Roxy Węgiel, ale teraz, proszę państwa, się odchodzi od węgla. Za 9 minut godzina 9, słuchacie Radia Z. Wybrano najszczęśliwsze miasta świata. Aha. Na pierwszym miejscu brytyjskie Bath.
0: Bath, czyli jakby wanna.
1: Jak, tak, chyba kąpiel nawet. Bath.
0: Kąpiel, wanna, no.
1: Kąpiel, wanna tego. No. Ale my też mamy powody do radości, bo na piątym miejscu znalazł się Kraków.
0: Kraków, a Wałbrzych na którym jest?
1: Wałbrzych, poczekaj.
0: Przewijaj na dół.
1: Skroluję.
0: Skroluj.
1: Ile mam czasu?
0: Godzinę.
1: Poczekaj. Sosnowiec.
0: No, Radom.
1: Jest Wałbrzych.
0: Jest, na którym?
1: Nienumerowane. Nie, żartuję, ex aequo czwarte.
0: Tak naprawdę Wałbrzych też jest fajny. Śmiejemy się czasami, ale ja bardzo lubię Wałbrzych. A w tym Baw czemu jest tak fajnie? Jest jakaś informacja, czemu to jest najszczęśliwsze?
1: Baw oficjalnie zostało uznane najszczęśliwszym miastem świata w prestiżowym rankingu. Historyczne uzdrowisko zdeklasowało konkurencję, ale powody do świętowania mamy również w Polsce. Bo nie, no pewnie tam no sobie uzdrowisko.
0: Ale jak to jest uzdrowisko,
1: tak?
0: Pewnie ten gościu,
1: który... woda jest.
0: Pewnie ten gościu nigdy nie był w Ciechocinku i nie był na koncercie Don Wasyla w Ciechocinku i nie śpiewał ore, ore, szabada, bada, amore. Tylko dlatego ten ranking tak wygląda.

0: Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
9: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
8: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
9: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
8: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.
5: Zbliżamy się do 9:00. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
6: Poseł PiSu w Radiu Z. Sprawa paktu senackiego PiS-Konfederacja w toku.
7: Zabici i ranni w ukraińskim ataku na obwód moskiewski. Drony także nad innym obwodem.
6: Będzie gorąco, dosłownie. Reporter Radia Z po rozmowie z synoptykami.
5: 9:00.
6: Tajemnice paktu senackiego między PiS-em a Konfederacją. Rozmowy o nim się toczą, zapewnia w Radiu Z poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
7: A jeszcze kilka dni temu także w Radiu Z polityk Konfederacji Krzysztof Bosak mówił, że nie ma o tym dyskusji.
6: Marcin Zaborski po rozmowie z posłem Szczuckim.
8: Tak jest.
6: To w końcu kto z kim rozmawia?
8: No, choć poseł Szczucki zapewnia, że takie rozmowy się toczą, nie potrafi powiedzieć konkretnie, kto z kim rozmawia. Wyjaśnia, że do takich oficjalnych negocjacji upoważniony jest prezes Kaczyński czy wiceprezes Błaszczak, ale jak mówi nasz gość, są też inne rozmowy indywidualne, bo każdy poseł i każda posłanka w PiS-ie ma przecież kolegów i koleżanki w Konfederacji. Teraz pytanie, czy patronem tych wszystkich rozmów będzie prezydent Nawrocki i czy stanie się mediatorem w sprawie tego prawicowego paktu senackiego?
9: Prezydent Karol Nawrocki, jeżeli zechciałby się w te sprawy zaangażować, to rzeczywiście ma taką legitymację do tego, żeby być jakimś swoistym patronem paktu senackiego, ale też rozumiem, że pan prezydent może nie chcieć, bo jednak rolą prezydenta nie jest angażowanie się bezpośrednio w sprawy partyjne, tylko w sprawy państwa.
8: Czyli mógłby, ale chyba jednak nie powinien. Chyba, że usłyszymy, że prawicowy pakt senacki to racja stanu, czyli jak najbardziej ważne sprawy państwa.
6: Nocny atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Zginęły co najmniej 3 osoby, 5 zostało rannych. Jak informuje gubernator, obrona powietrzna zestrzeliła ponad 80 bezzałogowców.
7: Z kolei władze kraju Stawropolskiego na południu Rosji informują o pożarze wywołanym przez atak ukraińskich dronów. Płonie strefa przemysłowa w miejscowości Wjazniki w rejonie Szpakowskim. Trwa 40-dniowa operacja wpływu, którą zatwierdził pod koniec czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski. Ma ona wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do zakończenia wojny.
6: Prawie 300 zgłoszeń do sanepidu dzięki nowej funkcji w mObywatelu, dowiaduje się Radio Z. Od początku miesiąca można tu zgłaszać przypadki zagrożenia dla zdrowia. Część interwencji była już w lokalach otwieranych sezonowo.
7: Jak mówi Radio Z główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, priorytetowo traktowane są zgłoszenia z miejsc publicznych.
10: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
7: Najwięcej interwencji było do tej pory na Mazowszu, Śląsku oraz Pomorzu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia, nagrania i dokumenty. Żeby wysłać to swoje zgłoszenie w aplikacji mObywatel, wybieramy zakładkę usługi, a w niej zagrożenia zdrowia publicznego.
6: Od wieczora spore utrudnienia czekają pasażerów pociągów najpopularniejszej trasy kolei śląskich. To linia S1 Gliwice-Częstochowa.
7: Budowa wiaduktu nad torami w Rudzie Śląskiej wymusza całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Ruda Śląska-Zabrze. Problemy odczują m.in. pasażerowie na trasie Gliwice-Katowice, a także ci, którzy wybierają się pociągiem na lotnisko w Pyrzowicach. Więcej szczegółów ma śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Pociągi między Gliwicami a Katowicami zostaną skierowane objazdem, co wydłuży czas przejazdu, mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich.
12: Obsługa Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic będzie realizowana dedykowanymi autobusami zastępczej komunikacji.
11: Utrudnienia dotkną także innych połączeń. Relacje Lublinie-Chorzów, Chorzew-Siemkowice-Chorzów oraz Częstochowa-Chorzów zostaną skrócone do Bytomia. Z kolei pociągi na trasie Gliwice-Bytom zostaną całkowicie zawieszone. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Utrudnienia zaczną się tego wieczora o 20 i potrwają do 30 lipca.
6: Polska na razie chłodną plamą na rozżarzonej mapie Europy, ale i u nas pogoda się zmieni.
7: Najpierw jednak czeka nas kolejna solidna porcja burz i deszczu. Żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia dziś we wschodniej części województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
6: Reporter Radia Z Michał Dzienyński po rozmowie ze służbami
13: wszystko
6: meteo.
13: Się zgadza.
6: To kiedy konkretnie te upały i czy znów czekają nas okolice 40 stopni?
13: Według obecnych prognoz czwórka z przodu ominie Polskę. Pierwsze ostrzeżenia przed upałem w połowie tygodnia, a potem zrobi się ciepło w zasadzie w całym kraju, mówi Radio Z Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: ta temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 32-33 stopni. Wraca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
14: No bardzo ciepło, fajnie.
15: Ciepełko.
13: Dopowiadają mieszkańcy Podlasia, te upały mają utrzymać się nad Polską do końca weekendu, a potem typowo polskie lato. Trochę deszczu, trochę słońca i przyjemne 20-25 stopni.
6: A w wakacje zapowiada się przeplatanka. Afrykańskie upały na zmianę z chłodem poniżej 18 stopni.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Trudno jest, proszę państwa, przewidzieć pogodę. To znaczy tak. Nie jest trudno, bo synoptycy sobie radzą. Natomiast moim zdaniem będzie coraz cieplej. Już dzisiaj to widać.
5: Idzie globalne ocieplenie, Cinek. To nie jest żadne odkrycie.
18: To nie ma wpływu akurat na temperatury, wiesz?
5: Aha.
18: Przynajmniej nie taki, jak myślisz.
5: Aha.
18: Od 21 stopni w Koszalinie do 28 w Zielonej Górze dzisiaj. Pochmurno, z lekkimi przejaśnieniami. Może padać gdzieniegdzie, lokalnie i przelotnie, ale może.
17: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: 9:05 rano, tu Marcin Sońta.
18: Nie, no dobrze. I Michał Krościan.
5: Program Dzień Dobry, bardzo lato w Radiu Z.

0: Harry Styles, As It Was w Radiu Z. Proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się finał mundialu, to będzie w niedzielę. A jak go oglądać, to naprawdę w rewelacyjnych warunkach na świetnym telewizorze. Czas na konkurs Królowie Strzelców w Radiu Z.
1: No i z okazji Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mamy dla naszych słuchaczy telewizory, na których będą mogli oglądać wielki finał. Aha. Wielki finał, wielki telewizor, wiadomo. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki telewizor? Zadzwońcie do nas i powiedzcie, dlaczego zasługujecie na tytuł króla lub królowej strzelców. Teraz macie czas do 9.30. Aha. Numer chyba znacie. 321-321-321. Czas startu tego momentu.
0: Nie, czas startu, to gwizdka.
1: A, to czekaj, ja nie mam gwizdka.
0: Ja mam.
1: A masz gwizdek?
0: Tak, powiedz czas startu.
1: Wyjmij gwizdek.
0: Proszę.
1: O mój Boże, on wyjął gwizdek.
0: Słuchaj teraz, od gwizdka dzwonią, okej?
1: Okay? Dobra.
0: 3, 4, patera.
1: Dzwonimy. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Czas start.

0: John Parry, St. Elmo's Fire, czyli ognie świętego Elma. No dzisiaj będzie ogień, proszę Państwa, w Radiu Z, bo dzisiaj do wygrania nawet 500 000 zł, a 20 tysięcy złotych płacimy za samo odebranie telefonu. Szczegóły na radioz.pl, a ja przypominam, że teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod numer 7353 mnożymy, proszę Państwa. A o ile mnożymy, Michale?
1: O 5 tysięcy, a nie tyle o ile, tylko razy 5 tysięcy.
0: Aha, ja wiem, zadałem niewłaściwe pytanie, tak żebyś się mógł z tego
1: wykarabiać. A ja i tak udzieliłem właściwej odpowiedzi. Proszę Państwa, mnożymy razy 5 tysięcy. To jeszcze chciałeś powiedzieć?
0: Tak.
1: To jeszcze jedno niewłaściwe pytanie?
0: Co tam?
1: Wysyłajcie Radio Z pod numer 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
7: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.

0: być gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk śpiewa piosenkę Halo Houston i robi to naprawdę fajnie. Za 24 minuty godzina 10.
2: Postanowiłem miękko wejść w ten nowy tydzień, w ten poniedziałek. Mm-hmm. Jestem na portalach plotkarskich, czytam sobie, co słychać u gwiazd. Małgorzata Rozenek, czyli dawniej perfekcyjna pani domu, odniosła się do tego, że ludzie mówią, że widać po niej, że zrobiła sobie operację plastyczną.
1: No ja też to zauważyłem, no rzeczywiście.
2: I teraz pani Małgosia mówi tak. Wiedziałam, że nie ma takiej opcji, żeby ludzie nie zauważyli różnicy, bo nie po to robię te operacje, żeby tej różnicy nie było widać.
1: Coś w tym jest.
2: Nie, no, słusznie chyba, nie?
1: Chyba słusznie. Też bym, wiesz co, chciałbym sobie zrobić jedną operację plastyczną.
2: Ale widzisz, pani Małgosia miała nosa do tego, co powiedzieć, i to nie jest jej nos.
3: Sponsorem programu był właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
4: Reklama.
5: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Marian?
12: Hmm?
11: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
11: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
16: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
20: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Po reklamie.
23: Radio Z i już.
24: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Życie, szanowni państwo, jest utkane z momentów. Były momenty, śpiewa Kasia Sienkiewicz. Za 14 minut, godzina 10, wracamy do naszego konkursu Królowie Strzelców w Radiu Z. Pytaliśmy was, dlaczego zasługujecie na tytuł Króla lub Królowej Strzelców. I w tej sprawie jest pani Kasia z Bochni z nami. Cześć, Kasieńko.
1: Cześć, witam.
0: Witamy serdecznie. Dlaczego zasługujesz na tytuł Królowej Strzelców?
1: Dlaczego? Królowa Strzelców musi być 13, ponieważ 13 jest dla mnie od dawna szczęśliwa. Aha. A dzisiaj jest nie dość, że 13, to jeszcze macie 13 w numerze, ja mam 13 w numerze. Aha. No i na to wszystko ja jestem w ogóle nieprzesądna, więc zawsze wybieram 13. 13 miałam ślub, 13 zdawałam maturę, wybrałam 13 numer koperty.
2: I 13 będziemy mieli dla ciebie dobrą wiadomość. Słuchaj, Kasia, bo wchodzę na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny telewizor, na którym obejrzysz wielki finał Mistrzostw Świata. To bo są takie mecze, których nie da, podczas których nie da się usiedzieć spokojnie na kanapie. Hisense 43E79Q Pro sprawia, że każda akcja wygląda dynamicznie i wyraźnie dzięki ekranowi QLED oraz odświeżaniu 144 Hz. Szybkie kontrataki, precyzyjne podania i strzały z dystansu można śledzić bez wysiłku, a przestrzenny dźwięk perfekcyjnie oddaje atmosferę stadionu. To jest idealny telewizor dla kibicki, która chce poczuć emocje od pierwszego gwizdka do ostatniej minuty. I twoja nagroda to karta podarunkowa do Media Expert na zakup właśnie takiego telewizora.
0: Brawo, brawo, Kasia!
1: Dzięki, bardzo się cieszę.
0: Ale teraz musisz już obejrzeć mecz, nawet jak nie lubisz piłki, wiesz?
1: To będziemy razem całą rodziną oglądać, bo mój syn jest wiernym kibicem.
0: I bardzo dobrze. Pozdrów syna, gratulujemy, Kasia, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, pozdrawiam.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten w Radiu Z. Za 5 minut godzina 10. Wiesz, co oznacza, Cinek?
1: Co oznacza?
0: Na pewno, że zaraz drugie śniadanie, ale jest też...
1: U mnie to już trzecie śniadanie.
0: Ale oznacza też, że tylko do 10 będziemy mnożyć straszliwie SMS-y. Wiesz, będziemy mnożyć SMS-y, bo jak ktoś wyśle Radio Z o treści Radio Z pod 7353, to wchodzi do gry nawet o 500 000 złotych, a jeżeli ten ktoś zrobi to do godziny 10, to każdego SMS-a pomnożymy razy 5000.
2: On ma 3 córki, ja mam 2. Kto tu najlepiej mnoży? Może tak sobie powiedzmy.
0: O właśnie. Wysyłajcie Radio Z pod 7353. Radio
3: Z. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
19: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
1: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
16: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
1: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
0: Już prawie 10:00, tu Radio Z. Teraz będą wiadomości. Paula Michalik i Krzysztof Kieliczuk.
20: katastrofa budowlana w samym centrum Częstochowy. Pracowały tam służby.
21: Puma odłowiona, koniec polowania na dzikiego kota w zachodniopomorskim.
20: Co z tymi jagodziankami? Reporter Radia Z wyjaśnia tajemnicę ich wysokiej ceny.
0: Dziesiąta.
20: Zakończyła się właśnie akcja służb w centrum Częstochowy. Zawaliła się tu część budynku przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego.
21: Ratownicy przeszukali gruzy, nikogo w środku na szczęście jednak nie było.
20: Co to za budynek i dlaczego się zawalił? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: To należący do miasta budynek dawnej bursy. Od lat stoi pusty, teren był ogrodzony, bo obiekt już wcześniej przeznaczono do rozbiórki. Wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy.
23: On był już w takim stanie, można powiedzieć, śmierci technicznej.
22: Jak dodaje, dzięki zabezpieczeniom budynek szkoły nie został uszkodzony. Zawaliła się jedna ze ścian dawnej bursy. Nadzór budowlany sprawdza stan pozostałej części obiektu i wyjaśnia przyczyny katastrofy. Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Miasto zapowiada przyspieszenie prac rozbiórkowych. Planuje w tym miejscu zbudować salę gimnastyczną dla szkoły.
20: Polityczne cele Prawa i Sprawiedliwości na najbliższy rok. Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do tego, żebyśmy wygrali wybory, mówi w Radiu Z poseł tej partii Krzysztof Szczucki.
21: Zapewnia, że są rozmowy z Konfederacją o ewentualnym pakcie senackim.
20: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem prosto z sejmowego studia Radia Z. Dzień dobry, Karolina. Czy to oznacza też plany na wspólną powyborczą koalicję?
24: To niewykluczone, ale na takie dyskusje jest jeszcze za wcześnie. Ostatecznie o koalicji będzie się rozmawiało po tym, jak Polacy zdecydują, komu ufają i komu chcą powierzyć mandat, mówi w Radiu Z zawieszony poseł PiSu Krzysztof Szczucki.
25: Trudno mówić o koalicji przed wyborami. Mówię o koalicji sejmowej, rządowej. Zobaczymy, jakie będą wyniki i wtedy będziemy mogli dyskutować. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała wtedy Konfederacja.
24: Pytanie też, jaka będzie przyszłość Krzysztofa Szczuckiego. On sam deklaruje, że chciałby być posłem, ale zakłada też i taki scenariusz, że na listach wystawiony nie będzie.
21: Na razie od początku kwietnia, tak jak powiedziała Karolina, poseł wciąż jest zawieszony w prawach członka partii. Nie wiadomo, czy i kiedy ta sytuacja się zmieni.
20: Koniec polowania na pumę w Polsce. Udało się złapać zwierzę siejące ostatnio postrach w zachodniopomorskim. Puma została odłowiona w gminie Polanów. Dzikiego kota przebadali już weterynarze.
21: Pumę zauważył w zeszłym tygodniu jeden z myśliwych, a zdjęcia zobaczycie na radioz.pl.
20: Europa rozgrzana do czerwoności, a idzie jeszcze gorętsze powietrze. Temperatura przekroczy 40 stopni.
21: Na zachodzie i południu kontynentu alerty najwyższego 3 stopnia.
20: Gorącą mapę studiuje Michał Dzieneński.
26: Studiuje.
20: Michał, to gdzie konkretnie będą te groźne dla zdrowia upały?
26: Południowa Hiszpania, Andaluzja 45 stopni. Podobnie włoska Sardynia i Sycylia. Na kolejną falę upałów szykuje się też Chorwacja i południowa Francja. To są miejsca chętnie odwiedzane także przecież przez polskich turystów. Uważać trzeba nie tylko nad wodą, ale także w miastach, gdzie rozgrzane chodniki jeszcze bardziej potęgują poczucie ciepła. Madryt, Rzym, Paryż już ostrzegają. Przy takich temperaturach zwiedzanie czy choćby plażowanie albo rano tak do 10-11, albo późnym popołudniem po 17. I wzorem mieszkańców południowej Europy w ciągu dnia siesta, drzemka, dużo wody i wszystko wolno, bardzo wolno.
21: Ekstremalne upały tym razem ominą prawdopodobnie Polskę.
20: A ukochany symbol lata w Polsce, świeże jagodzianki. Sezon na nie to też sezon jednak na wyjątkowe podbijanie ich cen. Zarazem zdarzające się też często rozczarowania, bo po ugryzieniu często okazuje się, że więcej w nich ciasta niż owoców.
21: Reporter Radio Z Maciej Bąk wybrał się do cukierni Umam w Gdańsku, gdzie przepytał jej właściciela Krzysztofa Ilnickiego o jego jagodzianki.
27: Tutaj jest pełno jagód od samego początku do samego końca. Ciasto jest cieniutkie. Kiedy ciasta jest dużo więcej, to jest zbrodnia na jagodziance.
28: Po pierwsze, oczywiście musimy oszacować trudność produktu względem ludzi, których posiadamy, z kim pracujemy. To jest raz. Dwa, to jeszcze akceptowalność ceny. Jagoda jest najdroższym elementem jagodzianki, więc im więcej jagód, tym będzie większa cena. Dla mnie zbrodnią byłoby kasowanie 30 zł za jagodziankę, w której w 200 gramach gotowego wyrobu będzie 80 gramów jagód. To jest po prostu zbrodnia na Kowalskim.
20: W tym sezonie najdroższe jagodzianki sięgają już nawet 40 zł, ale nie oznacza to na szczęście, że nie uda się znaleźć solidnej buły pełnej owoców w okolicach 10 zł. Więcej wiadomości ekonomicznych w Radiu Z już teraz.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: A jak o cenach mowa, to ceny ropy na giełdach wystrzeliły i to o ponad 4%, to po atakach Amerykanów na Iran. Może się to za kilka dni odbić na cenach paliw na naszych stacjach. Rząd zapowiadał, że wróci do pakietu ceny paliw niżej, jeśli sytuacja na rynkach będzie niestabilna. Potężne problemy z paliwem ma za to Rosja. Po tym, jak Ukraińcy zaatakowali jej rafinerię, wprowadzona została reglamentacja. Są puste dystrybutory i gigantyczne kolejki. Sytuację próbują uspokoić żołnierze. Kreml przerwał urlopy nauczycielom. Ich też wysłał do ochrony stacji. kawa może podrożeć. Wszystko przez upały. Arabika ich nie znosi, dlatego może być jej mniej, a smakosze odczują gorzki smak przy kasie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze się za influencerów. Chodzi o tych, którzy mieli stosować agresywne praktyki reklamowe wobec dzieci. Postawiono już zarzuty twórcom internetowym, prowadzącym kanały poświęcone grom komputerowym. Takie są wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Wracamy z nimi o 15.
0: Proszę Państwa, dzisiaj padać będzie w całym kraju, a na Suwalszczyźnie mogą wystąpić nawet burze straszliwe. Temperatury na dziś od 19 stopni na Podhalu do 28 w województwie lubuskim.
5: A swój program w Radiu Z zaczyna Norbert Bieńkowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: O jakim charakterze to będzie audycja?
6: Rozrywkowo-edukacyjnym.
0: Z udziałem słuchaczy czy bez?
6: Oczywiście, jak zawsze.
0: A czy to jest mój ulubiony rodzaj audycji.
5: Czy będą konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, czy ze zwykłymi?
6: Z atrakcyjnymi, wakacyjnymi nawet bym powiedział.
0: Zostajemy z Tobą, Norbert.
6: Dzięki, chłopaki.
8: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. I could stay awake just to hear.

13 minut po godzinie 10. Tu Radio Z i oczywiście nasze wakacyjne bingo, letnia akcja, w której chcemy pokazać nasz piękny, cudowny kraj. Bilgun Arjun Batar zwiedza także, za chwilę sprawdzę, czy dojechał już do Torunia. Teraz Kuba i Kuba i letni hicior, czyli stygnie lato.

0: 15 minut po 10, tu Radio Z.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: Proszę Państwa, NASA wysłało Sławosza w kosmos, a Radio Z wysłało bieguna Arjun Batara do... Torunia, to w ramach akcji wakacyjne bingo. Bill, dotarłeś?
2: Tak, kochani, ja stoję teraz obok szosy, bo w sumie, jeżeli jest podróż na wakacje, ogólnie droga, to zawsze trzeba zrobić też przerwę, rozprostować kości. No i też nasi słuchacze rozprostowywują kości razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani, kiedy miała wakacje?
3: Jeszcze nie miałam. O. Będę miała dopiero we wrześniu.
2: No to właśnie widzę tę radość na ustach, kiedy pani o tym mówi. Proszę mi powiedzieć, dokąd pani planuje wakacje?
3: Albania, bo najtaniej.
2: Co pani uwielbia robić na wakacjach?
3: Ja to opalać się. Mogłabym leżeć na plaży i pływać.
2: No to w Toruniu też tak można.
3: Tak, nad Wisłą.
2: Podczas wakacji na pewno też można gdzieś jakiś szybki wypad zrobić, prawda? Czy uskutecznia pani takie rozwiązania?
3: Tak, jadę ze znajomymi w sierpniu nad morze, do Gdańska.
2: No i o to chodzi właśnie, żeby będąc w Polsce podczas wakacji też wyskoczyć na króciutkie mini wakacyjki.
3: Tak jest, trzeba się cieszyć.
2: No są wakacje, kochani, więc wakacyjne bingo z Radiem Z rusza dalej. Bądźcie z nami.
0: Dzięki, oczywiście będziemy. Wy też bądźcie z Radiem Z, bo przecież będziemy się z Bilem łączyć ponownie.
4: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. Tesoridoriente.pl. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
19: Co kupiłaś?
18: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
19: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
18: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
20: Bo w Media.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
22: Po reklamie.

30 lat temu prawie Michael Jackson zagrał koncert na Bemowie. To był tak ważny koncert, że rodzice zostawili mnie u babci i pojechali się bawić. Także do tej pory im wypominam. Za chwilę ogromne pieniądze w Radiu Z i podpowiedź ode mnie, jak je zgarnąć. A teraz Dawid Podsiadło z numerem Na Błysk. Słuchamy.

0: Pink w Radiu Z, 22 minuty do godziny 11, była różowa, zanim to było modne. Tymczasem w wakacyjnej rządze pieniądza mamy dla was naprawdę mnóstwo gotówki. Dzisiaj nagroda główna to 500 000 zł. 500 tysięcy i aby je zdobyć, trzeba po prostu wejść do gry. Trzeba wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Tym bardziej, że od teraz mam dla was bonus. Każdy SMS o treści Radio Z mnożę 5,5 tysiąca razy. A jak już wygracie, to na co chcielibyście wydać te pieniądze? Tak tylko szczerze.
1: Jak najszybciej kupiłabym bilet w jedną stronę na Hawaje i tam zaczęła swoje nowe surferskie życie.
2: 1 000 000 zł? Dużo i niedużo. Na pewno spłaciłbym długi, a za resztę pieniędzy wyruszył w podróż dookoła świata.
3: Spłaciłabym kredyt, a jakby została, to bym pomyślała na przykład o jakimś małym remoncie albo wymianie samochodu.
0: A ja bym sobie kupił jacuzzi. I tak bym w nim sobie siedział. Koniecznie musicie wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Dzisiaj 13. Dla was będzie szczęśliwy.
4: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl. Reklama.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Dofen 200

Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/hal.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tak, brzmią wakacje w Radiu Z, to Gibbs, Ego i For Money, jedna z naszych nowości. Ostatni dzień lata. Taki jest tytuł tego utworu, 5 minut do 11. Tymczasem koniec sprawy. Półwysp Morza Zachodniego, dzikie zwierzę jest już w rękach służb. Za chwilę więcej na ten temat w wiadomościach o 11.
1: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. Teraz u nas najnowsze wydanie wiadomości ma Krzysztof Kiryczuk. Zapraszamy.
12: Złapana puma jedzie do Poznania, siała postrach w zachodniopomorskim. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie w Polsce, w Warszawie. Końskie zdrowie koni z nadmorskiego oka, ale niektóre mają nadwagę.
11: Jedenasta.
12: Akcja Puma na Pomorzu Zachodnim zakończona. Poszukiwany od czwartku dziki kot został w końcu złapany w lasach w gminie Polanów. Tropem Pumy podążał reporter Radia Z Michał Zieleński. Dzień dobry. Jak udało się złapać to zwierzę?
13: Puma przyszła ponownie w okolice wsi Karsinka, gdzie była widziana wcześniej. Zaalarmowano służby leśne, oddano do niej strzały ze środkiem usypiającym, a potem dziki kot został włożony do klatki. Jest już w bezpiecznym miejscu, mówi Radiu Z Justyna Plucińska z Urzędu Gminy Polanów.
14: Kot był obserwowany przez nas przez cały ten czas. Skąd ta informacja była, że się pojawił. No i ostatecznie został wczoraj zaobserwowany. Wezwałam weterynarzy. Był dosyć blisko zabudowań, ale w leśnym terenie, w takich krzakach.
13: Zwierzę zostało już wstępnie przebadane przez weterynarza, potem, jak ustaliłem, trafi do poznańskiego zoo. Na czas poszukiwań pumy w Polanowie powołano specjalny sztab kryzysowy. Apelowano o niewchodzenie do lasów, zwiększono liczbę patroli Straży Miejskiej.
12: To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w zachodniopomorskim. Poprzednie ostrzeżenia były w styczniu w gminie Będzino, ale wówczas żadnego zwierzęcia nie złapano. Mamy to. Warszawa będzie lokalizacją Centrum Europejskiego Centrum Kosmicznego, ogłosił to przed chwilą dyrektor generalny ESA Józef Asbacher. To ważny dzień dla stolicy i dla Polski, tak mówił przed chwilą dosłownie premier Donald Tusk.
15: Polska będzie jednym z europejskich krajów, w których ESA będzie miała jedno ze swoich centrów. To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość.
12: O siedzibę Europejskiej Agencji Kosmicznej Warszawa konkurowała m.in. z Gdańskiem, Łodzią, Krakowem i Poznaniem. Nie ma porozumienia i nie wiadomo, czy będzie. W Brukseli ruszają rozmowy szefów MSZ-ów o kolejnym pakiecie unijnych sankcji na Rosję. Czas goni, bo jeśli zgody nie będzie, to automatycznie zmieni się limit cenowy na rosyjską ropę. Kto i dlaczego nie chce już sankcji? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
16: Nowy pakiet sankcyjny napotyka opór ze strony interesów ekonomicznych krajów, które pośredniczą w handlu rosyjską ropą czy gazem poza Europę. Szczegóły negocjacji pozostają jednak tajne. Pozostaje jeszcze kilka otwartych pytań, ale pracujemy nad porozumieniem. Zapewnia szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, zapowiada za to zgodę na dopisanie ponad 250 osób i firm na listy sankcyjne. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: A chodzi o podmioty odpowiedzialne albo pomagające Rosji m.in. w cyberatakach i atakach hybrydowych. Weterynarze wzięli się za konie z nadmorskiego oka, wszystkie przebadali, zważyli i sprawdzili, jak się trzymają. Na 280 zbadanych zwierząt tylko dwa definitywnie nie nadawały się do ciągnięcia wozów na tej jednej z najpopularniejszych tras turystycznych. A dziennikarz Radia Z Marcin Friedrich zajrzał w końskie karty zdrowia. No i jakie są wnioski?
17: Że konie są w dobrej kondycji. Jedyny generalny problem, z którym się borykają, to nieumiarkowanie w jedzeniu.
10: są tak dobrze utrzymane i karmione, że mają problem z utrzymaniem linii, mówi mi specjalista od końskiego zdrowia Piotr Szpotański.
17: Po prostu jest kwestia regularnej pracy i umięśnienia. Konie są generalnie przekarmiane.
10: Ruch więc, jak przekonuje, przysłuży się ich zdrowiu. To jednak nie przekonuje organizacji prozwierzęcych, które od lat domagają się kategorycznego zakazu konnego transportu turystów do Morskiego Oka. Marcin Frydrich, Radio Z.
12: To jeszcze tylko dodam, że od ubiegłego roku turystów wożą 4 elektryczne busy. W sumie ma być ich 20.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na początek ostrzeżenia meteo. Pierwszego stopnia przed burzami dla Podlasia i Lubelszczyzny. Alerty obowiązują od 15 do północy. Jeśli chodzi o temperatury, aktualnie najcieplej na Dolnym Śląsku. W Legnicy ponad 23 stopnie, a najchłodniej na południu, a także na Warmii i Mazurach. Pojawia się tam 15 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
11: 4 minuty po godzinie 11. Dzień dobry.

Ten to by się żenił tylko. Weź się, chłopie, zastanów najpierw. To jest poważna decyzja. Bruno Mars w Radio Z, 14 minut po godzinie 11. Kochani, lato to nie tylko opalanie, ale też grzyby. Przypomnę, że ponad 30% powierzchni naszego kraju zajmują lasy, więc naprawdę jest gdzie szukać. Śląsk, Małopolska i Mazowsze, tutaj podobno można liczyć teraz na największe zbiory. Najwięcej mamy prawdziwków, podgrzybków i kurek. To trzymam kciuki, tylko pamiętajcie, stara zasada, tych czerwonych nie zbieramy.

0: miał takie wakacje muzycznie, to ja rozumiem. Titio za nami w Radiu Z, 21 minut po 11. Słuchajcie, żona ostatnio mi pokazała lodówkę. Mówi, o patrz jaka lodówka. No zdziwiłem się, bo przecież mamy lodówkę w domu, ale się okazało, że nie mamy takiej, co mi pokazała. Więc panowie pewnie mierzycie się z podobnymi zagadnieniami, dlatego chciałbym wam pomóc, bo szczęśliwa żona w domu to przede wszystkim spokój. A taki spokój nawet do końca życia może zagwarantować wam 500 000 złotych. Tyle dzisiaj czeka na was w wakacyjnej żądzy pieniądza. Posłuchajcie, jak żony się cieszą z wygranych.
1: No cieszę się bardzo. Ale to naprawdę dzieje się? Naprawdę? No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, no bardzo dziękuję.
0: No pewnie, to Basia z Żywca wygrała 150 tysięcy złotych, więc się cieszy. Teraz Marta?
2: No ja jestem jeszcze w szoku, nie mogę uwierzyć, naprawdę. Jeszcze mi się ręce stęcą.
0: Moi drodzy, od teraz wam pomogę i każdego SMS-a pomnożę 6 tysięcy razy. Ale nie będzie to trwało wiecznie, więc warto teraz złapać za telefon i wysłać SMS.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Za 3,69 W. Powodzenia.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
3: Reklama.
5: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od

0: i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
12: Jakie?
11: Czyli wszystko jest możliwe.
13: Wakacyjna żądza pieniądza.
11: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. I wejdź do gry o 500 000 zł.
12: Wow, wow, super.
14: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
11: Ty też możesz wygrać.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Po reklamie.

0: Ja myślę, że to jest idealna piosenka do śpiewania przy ognisku, tylko trzeba pamiętać tekst. Sarsa za nami, 20 minut do godziny 12. Wakacyjne bingo trwa, to nasza letnia zabawa. W ramach zwiedzamy Polskę, byliśmy już między innymi w Sandomierzu, kopalni złota w Złotymstoku, zamku w Mosznej. Teraz Toruń i na miejscu jedyny i niepowtarzalny Bilgun Arjun Badar, halo?
1: Cześć, cześć, witajcie kochani. No, złota było co nieco w Złotymstoku, ale dzisiaj mi się wydaje, że dotknę takiego złota, które jest dla mnie bardziej atrakcyjne, ponieważ jedyne co tu przyjechałem i popędziłem od razu do miejsca, po zobaczeniu którego powiedziałem, ja pierniczę, ponieważ to jest Muzeum Piernika i ja wchodzę do środka i nieważne, czy jesteście huncwotami, czy lantrusami, znajdziemy naprawdę coś pysznego w środku i dla mnie to jest jak najbardziej złoto, kochani.
0: Bill, jakie jeszcze plany na dziś, powiedz?
1: O, proszę pana, wydaje mi się, że tutaj mamy na pewno bardzo dużo świetnych okoliczności przyrody, ale także różne atrakcje, którymi będziemy się raczyć i mam nadzieję, że ludzie, którzy słuchają i mieszkają w Toruniu, to usłyszą i przyjdą do mnie i będziemy razem świętować wakacje, no oby jak najdłużej.
0: Bill, ja w Toruniu jadłem najlepsze lody na świecie, mogę ci powiedzieć gdzie? Za chwilę oczywiście.
1: Napisz mi SMS.
0: Dobra, spoko.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
13: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
13: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
15: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
19: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
1: Cztery pory roku, jedna myśl.
2: Cześć, to Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
0: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bosch Media Expert.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Marian, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
17: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
12: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
17: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
14: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
20: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
21: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Po reklamie.
22: Poniedziałek, 13 lipca, w studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Dochodzi 12, więc czas na wiadomości Radia Z.
23: Warszawa, z Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zaatakował w autobusie młode Ukrainki. Jest już w rękach policji. Zmiany w rankingach to po wielkim szlemie w Londynie.
22: 12.
23: Polska na mapie Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Warszawie powstanie siedziba Centrum Agencji. Ogłosił to premier Tusk. Będzie to pierwsza tego typu jednostka poza obszarem państw, które były inicjatorami powstania Agencji Kosmicznej. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Rzasem. Czym dokładnie będzie zajmować się nowe centrum?
0: Powstanie centrum ma poprawić bezpieczeństwo. Monitorowane będą zdjęcia satelitarne czy sytuacja na wschodniej granicy. Wykorzystywana przy tym będzie łączność satelitarna. Jednym z celów, jak zapowiada premier Tusk, będzie także budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
1: Polska jest czempionem europejskim, jeśli chodzi o inwestowanie w kosmos i w naszą przyszłość. I wiem, że to nie jest komplement. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, aby Polska w tej części świata była państwem wiodącym.
0: Oprócz Warszawy także inne miasta w specjalnie utworzonej sieci będą współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
23: Powstanie też fundusz wart 500 000 zł na rozwój branży kosmicznej. Ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Jedna z dziewczyn nagrała pasażera, który obrażał, groził i zachowywał się wobec nich agresywnie. Nagranie trafiło do sieci. Agresywny pasażer został zatrzymany. To, czym się zajmuje, wszystkich zaskoczyło. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Mężczyzna krzyczał, że nastolatki wyrosły na polskich pieniądzach. Wulgarnie obrażał ich mamy, a dziewczynom, również nie unikając obelg i przekleństw, kazał wracać na Ukrainę.
4: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
2: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Monitoring z autobusu został zabezpieczony. Sprawą zajmuje się policja. Rośnie liczba dzieci, wobec których stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna. We Wrocławiu powstał dla nich specjalny ośrodek. Miejsce pod nazwą Twoja Bezpieczna Przystań organizuje samorząd województwa. To jeden z 6 nowych punktów w Polsce, finansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości, mówi Ewa Kisztylińska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
24: Tysiące bitych dzieci. Jeśli spojrzymy na to, co przeraża tak naprawdę najbardziej, to dane z 25 roku nie są kompletne, ponieważ są to tylko i wyłącznie dane statystyk policyjnych, a nie mamy danych o tych ofiarach, które nigdy nie zgłosiły się.
23: Nowy ośrodek zacznie działać jeszcze w tym roku. Zmiany w czołówce rankingu tenisistów i tenisistek po Wimbledonie. Mocno w dół Iga Świątek, zwyciężczyni z poprzedniego sezonu. Tegoroczną edycję turnieju zakończyła na trzeciej rundzie. Polka spadła w światowym zestawieniu z miejsca 3 na 8. W studiu Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto zyskał, a kto stracił po występie w Londynie?
25: Po zestawieniu pań najwięcej zyskały finalistki Wimbledonu. Zwyciężczyni czeszka Linda Noskowa awansowała na miejsce 7, a jej rodaczka Karolina Muchowa nawet oczko wyżej. Do czołowej trójki wskoczyła Amerykanka Jessica Pegula. Pozycję liderki utrzymała Aryna Sabalenka, druga jest Jelena Rybakina. Wśród panów na czele wciąż Jannik Sinner, który wygrał w Londynie finał z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec awansował na pozycję wicelidera, co nie umknęło uwadze Włocha. Wiem, że twoim kolejnym celem jest rankingowa jedynka. Jesteś blisko. Muszę być czujny. Lider może spać spokojnie. Jego przewaga jest duża. Za to blisko Aleksandra Zwieriewa jest trzeci w rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz.
23: Maja Chwalińska jest 22, Magdalena Fręch 44, a Magdalena 51. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Nie żyje nowozelandzki aktor znany głównie z filmów z lat 90. W wieku 78 lat zmarł Sam Neill, czyli Alistair Stewart z fortepianu i dr Alan Grant z Jurassic Parku. Zagrał też budzącego szacunek i zaufanie zastępcę kapitana w filmie Polowanie na Czerwony Październik. W nowszych czasach oglądaliśmy go w serialach Peaky Blinders czy Dynastia Tudorów. Dziewczyny z chmur to tytuł wystawy, którą można oglądać w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ekspozycja upamiętnia pionierki w 95. rocznicę pierwszego rajdu lotniczek dookoła Polski. Muzeum w Krakowie jest największą placówką o tej tematyce w Polsce i, uwaga, 8. wśród najlepszych muzeów lotniczych na świecie. Do obejrzenia jest tu ponad 250 statków powietrznych. Ponad 80 polskich i 15 zagranicznych zespołów folklorystycznych wystąpi w trakcie Tygodnia Kultury Beskidzkiej. To jedno z większych takich wydarzeń w Europie. Odbędzie się w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu oraz na arenach w Ujsołach, Istebnej i Jabłonkowie na Zaolziu. Zacznie się 25 lipca i potrwa 9 dni. Preludium 23 w Bielsku-Białej. Wystąpi grupa Wołosi. Będzie też prezentacja projektu Muzyka Gór Beskidy.
22: Aktualnie najcieplej w stolicy Dolnego Śląska, prawie 24 stopnie, a będzie jeszcze cieplej, bo nawet do 26 stopni. Podobne temperatury dzisiaj m.in. w Warszawie i Poznaniu, a w Toruniu, gdzie jesteśmy dziś w ramach naszego wakacyjnego bingo, do 26 stopni i bez deszczu.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Tame Impala na 12 minut po 12 w Radiu Z. A już w najbliższą środę po 20 zagramy kolejną odsłonę Sceny Z, którą kochacie. Tym razem naszą muzyczną gwiazdą będzie Wiktor Waligura, autor wielkiego hitu ostatnich tygodni, czyli Cztery Pory Roku. Wiktor ma 21 lat, młody, zdolny, pochodzi z Krakowa, zaczynał od coverów na YouTubie, a teraz ma już na koncie pierwszy radiowy hit. Jakie to uczucie?
1: No jest to totalna abstrakcja, kurczę, że gdzie bym nie jechał samochodem, to na 90% trafię na swoją piosenkę. Dużo bardzo wiadomości od moich znajomych dostaję, że ich zaskakuje w taksówkach, sklepach, wszędzie. Totalnie nie spodziewałem się, że to może nastąpić i to jest to dziwne, tak przełączasz sobie, jedziesz tutaj, doda tutaj jakieś One Direction i nagle twój numer.
0: Wiktor, trzymamy za ciebie kciuki. Przypominam, środa po godzinie 20:00, Scena Z w Radiu Z, a teraz Wiktor Waligura, jego Cztery Pory Roku.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: 19 minut po 12 to nasza wakacyjna zabawa. Dzisiaj na mapie Toruń. Tam nawet do 26 stopni. Podglądam Bilguna na Instagramie Radia Z. Widzę, Bil, że zdjąłeś bluzę.
2: No tak, zdecydowanie zdjąłem bluzę, ale więcej rzeczy już nie zdejmę, ponieważ bebek mi wyjdzie, że tak powiem. Jesteśmy w Muzeum Piernika, bo zresztą jak Toruń, to Piernik, a ze mną jest mistrz piernictwa.
3: Mistrz piernikarski Łukasz, witam wszystkich.
2: A proszę mi powiedzieć, co ma piernik do wiatraka?
3: Tyle samo liter, oba to rzeczowniki, kończą się na literę A. Wiatrak może się spierniczyć. A tak naprawdę wiatrak to jest miejsce, w którym się robi mąkę, a mąka to podstawowy składnik do pierników.
2: Okej, okay. No to teraz zastanawiał mnie fakt, że rzeczywiście dużo ludzi mi mówiło, że jak Toruń, no to piernik. Jak to się stało, że akurat Toruń stał się takim wyznacznikiem piernika i ogólnie symbolem?
3: Przede wszystkim Toruń to dość szybko stał się bogatym miastem, a ponieważ piernik to towar luksusowy, tych bogatych kupców można było stać na to, żeby sobie takowy piernik nabyć. Dobre zaplecze, czyli żyzna ziemia w okolicy, no i dobra kultura bartnicza, te wszystkie połączone rzeczy razem ze szlakami handlowymi, które właśnie przebiegały tędy Wisłą przez Toruń, spowodowały to, że piernik się u nas zakorzenił na dobre.
2: Aha, widzisz, Norbert, czyli chodzi o to, że tutaj byli bogaci ludzie, dlatego, a piernik był, jak już wcześniej mówiłem, złoty.
1: Słyszę właśnie, czy możesz, Bill, przekazać pytanie, bo ja się zastanawiam, z czym może być piernik?
2: A z czym może być piernik?
3: Piernik może być sam przede wszystkim, bo piernik sam w sobie był taką ekskluzywną pamiątką z Torunia. Mógł być złocony, złoty, a skromny, wiadomo. Może być z marmolatką, może być z miętą, no i wiadomo, z czekoladką.
1: Fiu, fiu, fiu.
2: Słodka historia.
1: To ja poproszę, Bill, kilka sztuk tutaj do radia. Da radę?
2: Zdecydowanie.
1: Do usłyszenia.
2: Przywiozę, mam nadzieję, że po drodze nie zje wszystkiego.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa na przyczynę.
10: Już nie spędzi.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel premium.
9: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
24: Po reklamie.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure. To Radio Z i jedna z naszych letnich propozycji, czyli Run Run River. 23 minuty do godziny 13. Ten poniedziałek 13 dla Was zapewne będzie oznaczał wielkie i ogromne szczęście, bo w wakacyjnej rządze pieniądza czeka na Was dzisiaj 500 000 złotych. 500 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Tym bardziej, że od teraz mam dla Was ekstra bonus. Ten bonus to pomnożenie każdego Waszego SMS-a 6,5 tysiąca razy. Potem możecie cieszyć się jak Bożena.
1: Głos na ułamku, sekundę na sekundę zaczęłam wierzyć, że rzeczywiście to dzieje się naprawdę.
0: No i właśnie wiara to jest to, czego potrzebujecie. Radio Z pod 7353 teraz gracie o m.in. 500 000 złotych oraz... o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram tylko 6,99. A od wtorku łopatka wieprzowa, kilogram 7,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
19: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
20: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
21: Wakacyjna żądza pieniądza.
20: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
22: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
20: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
23: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Marisa w Radio Z.
1: Sponsorem konkursu jest Grainplast, polski producent materiałów do wykończenia wnętrz.
0: A za nami cała seria remontów w ramach akcji Remont za jeden uśmiech. Słuchacze zgłaszali się na naszej stronie radioz.pl, a ich zadaniem było napisanie, jak uśmiech pozytywnie wpływa na ich życie. I tak doszło między innymi do remontu w ostatnim tygodniu sypialni u pani Agaty. Ba, podsumowanie naszej akcji w wersji wideo znajdziecie na YouTubie Radio Z, także przy kolejnej kawie dzisiaj. Zapraszam do obejrzenia.
1: Sponsorem konkursu był Grainplast, polski producent materiałów do wykończenia wnętrz.

Uwaga! Zostało tylko 9 minut. W tym czasie mogę jeszcze pomnożyć wasze SMS-y 6,5 tysiąca razy. To oznacza, że wy wysyłacie jednego, a my dostajemy ich aż 6,5 tysiąca. Dzisiaj w wakacyjnej rządzy gracie nawet o 0,5 miliona złotych. Radio Z pod 7353. Powodzenia!

0: skoro Californication, to zostańcie z nami i posłuchajcie wiadomości Radia Z. W nich o napięciu pomiędzy półfinalistami Mistrzostw Świata.
1: Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Bosch Media Expert.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Dochodzi 13. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
22: Uzbrojenie i gwarancje bezpieczeństwa, spotkanie koalicji chętnych. Pierwsza identyfikacja ofiar zbrodni wołyńskiej jest przełom. Półfinał Francja-Hiszpania jutro, dziś wymiana sławnych ciosów.
0: 13.
22: Wsparcie Ukrainy, zwłaszcza w sferze obrony powietrznej, wzmocnienie presji na Rosję, przygotowanie pokoju, określenie gwarancji bezpieczeństwa. Dziś w Paryżu spotkanie koalicji chętnych państw wspierających Ukrainę, w którym udział weźmie także premier Tusk. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Czego możemy się po tym spotkaniu spodziewać?
1: Deklaracje o przekazywaniu potrzebnego uzbrojenia tu i teraz. To, jak mówi wicepremier Radosław Sikorski, potrzebne, bo deklaracje USA o przekazaniu licencji na produkcję systemów Patriot są znaczące, ale...
3: Ale jak wiemy, od licencji do samej produkcji zawsze upływa trochę czasu, a Ukraina potrzebuje tego natychmiast.
1: Drugi temat to gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony Europy. Tu podtrzymane jest stanowisko Polski o byciu bazą, zapleczem ewentualnej misji pokojowej, ale bez udziału bezpośredniego Wojska Polskiego. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Jednym z tematów mają być też sankcje na Rosję. Radosław Sikorski ma nadzieję, że do środy będzie w tej sprawie porozumienie całej Unii. Przełom w sprawie ofiar zbrodni wołyńskiej. Szczecińscy naukowcy pod kierownictwem profesora Andrzeja Osowskiego pierwszy raz zidentyfikowali konkretne osoby zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów. To 8 byłych mieszkańców wsi Późniki w zachodniej Ukrainie, którzy od zakończenia wojny spoczywali w bezimiennym grobie. Z profesorem Osowskim rozmawiał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Dlaczego to taki przełom?
4: Bo jak mówił mi profesor Andrzej Osowski, to pokazuje siłę polskiego państwa. W 80 lat od tragicznych wydarzeń potrafimy zidentyfikować osoby, o których praktycznie nic nie wiemy.
23: Niewiele jest w tej chwili państw, które są w stanie identyfikować absolutnie bezimienne ofiary, a państwo polskie jest w stanie. To pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj się znajdujemy, jak dbamy o pamięć o swoich bliskich, którzy zginęli przeszło 80 lat temu.
4: Jak dodaje Osowski, to też pokazuje, w którym kierunku powinny iść wszystkie ekshumacje na Wołyniu, by nie chodziło jedynie o przeniesienie szczątków z jednego grobu do drugiego, ale rzeczywistą identyfikację ofiar. Łuck. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
22: Wkrótce rodziny ofiar będą mogły umieścić tabliczki z nazwiskami krewnych na grobach na cmentarzu w Późnikach. Wrócili do Libanu, bo chcą dalej pomagać. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic ponownie uruchomiła kuchnie polowe i karmi uchodźców. Tym razem nie tylko w Bejrucie, ale także na południu Libanu. Wolontariusze pomagają w obozie Mia Mia, gdzie są Palestyńczycy, którzy uciekli przed wojną w strefie Gazy. Jak podkreśla Mikołaj Rykowski z fundacji, wśród potrzebujących jest szczególnie wiele dzieci.
24: Przygotowanie jedzonko, zupka przygotowana i ryż już tutaj nakładamy. Wydajemy jedzonko, słuchajcie. No nawet dzieją niesamowite rzeczy. Jesteśmy sami pod wielkim wrażeniem, jaka to jest potrzeba.
22: Dziennie wydawanych jest kilka tysięcy ciepłych posiłków. Według szacunków w Libanie jest ponad 1 000 000 uchodźców. To Palestyńczycy, Syryjczycy i przesiedleni Libańczycy. Iskrzy przed meczem Francji z Hiszpanią. W oczekiwaniu na pierwszy półfinał mundialu piłkarze obu drużyn nie szczędzą sobie uszczypliwości. Na słowa Lamina Yamala, który stwierdził, że Francuzi powinni się ich bać, zareagował Ibrahima Konate. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jak odgryzł się Hiszpanowie obrońca trójkolorowych?
25: O, dokładnie tak, jak Francuzi rozgrywają swoje mecze na mundialu. Inteligentnie i trafnie. Nie przywiązujemy szczególnej wagi do Yamala ani jego słów. Hiszpania to drużyna z wieloma znakomitymi piłkarzami. Gramy nie tylko z Yamalem, ale z pozostałymi 10 zawodnikami. A indywidualnie na murawie to Francuzi brylują. Kylian Mbappé 8 goli, Ousmane Dembélé 5, Lamine Yamal na razie z jedną bramką. Mecz Francja-Hiszpania jutro o 21:00.
22: Drugi półfinał Argentyna-Anglia w środę o tej samej porze.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj w wakacyjnym bingo odwiedzamy Toruń, tutaj do 26 stopni i bez deszczu. Podobne temperatury dzisiaj w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, cieplej tylko w Białymstoku i Suwałkach, do 27, ale tam dzisiaj za to prognozowane burze. Bez deszczu także dzisiaj na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim. Panie i panowie, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. A że określenie to wymyślił prezenter radiowy, to zagram wam teraz w Radio Z trochę rocka. Electric Light Orchestra, gramy!

0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll
1: is king. Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla w Radio Z. A przed nami teraz John Jett and the Black Hearts. Piosenkę stworzył zespół The Arrows. To był rok 1975. Rok później John usłyszała ten numer w telewizji i uznała, że musi nagrać swoją wersję. A reszta to już historia.

Tak, w Radiu Z świętujemy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Na koniec jeszcze dla was reprezentacja Polski, czyli zespół ONA. Znalazłam, to drugi singiel zespołu, który promował album Modliszka, wydany w 1995 roku. Tekst Waldemar Tkaczyk, wokal oczywiście Agnieszka Chylińska.

gorąco się zrobiło. Olena w Radio Z, 13 minut po 13. A propos gorąca, część z was tęskni za upałami, dlatego mam dla was dobre informacje. Zachód kraju od dzisiaj będzie coraz cieplejszy. Dzisiaj do 27 stopni, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski termometry pokażą do 30. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach będzie aż 32, może nawet do 35 stopni. Wtedy mądrze podchodzimy do tego wszystkiego, chłodzimy się, bez skarpetek, jakaś zimna woda z lodem. A i muzyka numer jeden, Another 54 Ultra, Talk to You, gramy.

0: 20 minut po 13. Tu Radio Z. Słuchajcie, żarty się skończyły, okej? Okay? Jeśli marzą wam się wakacje na Malediwach, albo może chcecie w ogóle pójść dalej, zwiedzić trochę świata, to 500 000 złotych czeka na was dzisiaj w wakacyjnej żądzy pieniądze. Realnie kwota ogromna, prawda?
1: No to po prostu to jest kosmiczna suma dla mnie, więc ja jeszcze się nie cieszę, no bo wiesz co, naprawdę uwierzyć trudno.
0: Słuchajcie, trzeba uwierzyć, trzeba się cieszyć, a przede wszystkim wysłać SMS-y o treści Radio Z pod 7353 za 369 VAT. I od teraz każdego waszego SMS-a o treści Radio Z pomnożę, a uwaga, 13 tysięcy razy. Radio Z pod 7353 tylko do 14.
2: Radio Z. Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert.
17: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
18: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
17: Nie masz pomysłu na lato?
18: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
19: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
20: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
21: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
20: Ole, wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
21: A mam, Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
18: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

28 minut do 14. Za chwilę łączy się z Bilgunem, który w ramach naszego wakacyjnego... Za chwilę łączy się z Bilgunem, który w ramach naszego wakacyjnego bingo dzisiaj jest w Toruniu.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Jedna z naszych nowości. Później ci opowiem. To już za nami 21 minut do 14. Wakacyjne bingo trwa. Odwiedzamy najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w Polsce. Dzisiaj Bilgun Arjun Batari. Chyba bardzo, bardzo wysoko jesteś, Bil. Halo.
1: Tak, dokładnie. A ja ci teraz opowiem, jak to wygląda. Jesteśmy na dachu, na dachu parkingu, gdzie są wyścigowe auta, go-karty tak zwane. No i można się poczuć totalnie jak w Dubaju. Ze mną jest pani, która jest szefową tutaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Daria z tej strony.
1: Tak, i uważam, że jesteśmy trochę jakby w Dubaju, chociaż pani mówiła, że o innym miejscu właściwie bardziej mówi.
2: Może nie w Dubaju, ale nieco innym miejscu. Miejscu, które tak naprawdę historycznie zawsze miało do czynienia z wyścigami, bo tutaj, gdzie jesteśmy, stał dawniej historyczny stadion wyścigów żużlowych. Także tutaj zawsze tą rywalizacją pachniało.
1: Okej, czyli to jest miejsce bliskie sercu każdemu torunianowi, który bardzo chętnie pewnie też przychodzi podczas wakacji, żeby trochę zaczerpnąć adrenaliny.
2: Tak, dokładnie. I trochę swoje emocje uspokoić tutaj na torze.
1: No i pięknie. Myślę, że ja też skorzystam. Zaraz zasiądę do takiego go-karta i poczujemy, co to jest Toruń Drift. Co nie? Norbert?
0: Trzymam, wyślij mi koniecznie, jaki miałeś czas na torze. Dobra?
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Both men.

0: www.mediaexpert.pl. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
10: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 6 minut do 14, za chwilę usiądziemy przy okrągłym stole, chociaż nie wszyscy chcą. Polska 2050 zaprasza polityków do rozmów, moi drodzy, o ochronie zdrowia, ale entuzjazmu brak. O tym, kto odmówił udziału, opowie wam za chwilę Karolina Olszewska-Merk w najnowszym wydaniu Wiadomości, punktualnie o 14.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Tysiące ton porzeczek można wyrzucić.
3: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
4: Ile tych owoców leży już na ziemi niestety? One bezpowrotnie są stracone.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Dzieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
10: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez w szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
1: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Za chwilę 14 to Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości już teraz przedstawi Iwona Kutyna. Zapraszamy.
14: Okrągły stół z pustymi krzesłami. Polska 2050. Rozmawiać chce o zdrowiu. Rosyjskie cyberataki dodatkowymi sankcjami reagują unijne państwa. Wolontariusze poszukiwani ruszają przygotowania do szlachetnej paczki.
13: 14.
14: Próba ponadpartyjnej dyskusji, ale raczej bez pełnej partyjnej reprezentacji. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. To ma być rozmowa o kierunkach koniecznych zmian w obliczu potężnego tąpnięcia w systemie. W kręgach politycznych wielkiego entuzjazmu jednak nie ma, o szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Marek.
15: Zaproszenia na spotkanie trafiły do wszystkich klubów i kół i choć temat jest bardzo ważny, to w takich rozmowach nie wszyscy jednak chcą uczestniczyć. Część polityków zostawia sobie jeszcze chwilę na decyzję, ale już wiadomo natomiast, że nie będzie koalicji obywatelskiej, mówi Zbigniew Konwiński.
16: Takimi kwestiami powinno się zajmować Ministerstwo Zdrowia i zajmuje się i jest szczebel rządowy, więc ja na takie spotkanie nie idę.
15: Wśród tych potwierdzonych uczestników na pewno są natomiast politycy partii Razem i przedstawiciele PiS-u. Wiele wskazuje też na udział PSL-u.
14: Obecność mieli potwierdzić przedstawiciele prezydenta i NFZ-u, będą też członkowie Naczelnej Izby Lekarskiej. Minister Kultury wręczyła noty identyfikacyjne rodzinom 8 Polaków zamordowanych przez UPA w lutym 45 roku w Późnikach. To przełomowy moment w polskiej historii, mówiła Marta Cienkowska.
17: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego, powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
14: Dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja oraz Ministerstwa Kultury do tej pory udało się odnaleźć i ekshumować szczątki ponad 40 osób. Niemieckie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora powód cyberataki wymierzone w Niemcy i inne kraje Unii Europejskiej oraz Ukrainę. Resort dyplomacji na platformie X napisał, cyberataki są nie do zaakceptowania. Odpowiadamy na nie zdecydowanie także do dodatkowymi sankcjami. Wcześniej w związku z cyberatakami wymierzonymi we Francję, ale także inne kraje, w tym Polskę, wezwanie rosyjskiego ambasadora zapowiedział szef MSZ-u Francji. O cyberatakach mówi również Wielka Brytania. Londyn ogłosił pakiet sankcji wymierzonych w osoby i podmioty powiązane z rosyjskimi atakami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówi nie planom poszerzenia granic Częstochowy. Miasto chce przejąć część gminy Poczesna, gdzie jest należące do niego składowisko odpadów, którego rozbudowę od lat blokuje gmina. MSWiA uznało jednak, że argumenty Częstochowy są niewystarczające, wskazując m.in. na sprzeciw mieszkańców i ochronę środowiska. Włodzimierz tutaj z Urzędu Miasta przekonuje, że to nie koniec sprawy i miasto czeka na ostateczną decyzję rządu.
12: Jest potrzebne jakieś porozumienie związane z właściwym, prawidłowym funkcjonowaniem tej instalacji, a jednocześnie wskazaliśmy na to, że w końcu gmina ma tam tak naprawdę kilkaset hektarów, które chciałaby w jakiś sposób wykorzystać.
14: Projektem rząd zająć ma się do końca lipca. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, szuka wolontariuszy. W tym roku odbędzie się już 26. edycja tej niezwykłej akcji. W zeszłym także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy paczki dotarły do prawie 20 tysięcy rodzin. Kto może zostać wolontariuszem i jakie będzie miał zadania, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
18: Podstawowy warunek to ukończone 18 lat. Drugi niezbędny to otwartość na drugiego człowieka. Zadanie wolontariusza to kontakt z potrzebującymi rodzinami, poznaje ich historię i jest łącznikiem z darczyńcami, którzy przygotowują świąteczną paczkę przekazywaną w grudniu w czasie Weekendu Cudów.
19: Uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie Weekendu Cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
18: Mówi Adam Dudzik. W zeszłym roku takich jak on było ponad 13 tysięcy. To dzięki nim do potrzebujących trafiła pomoc o wartości ponad 84 milionów złotych. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Pierwszy krok, by zostać wolontariuszem, to wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Szlachetnej Paczki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
13: Sprawdziłem dla Was, jak będzie dzisiaj w nocy. Ciepło. 14 stopni w Trójmieście, 14 w Koszalinie, 15 w Szczecinie i Zielonej Górze, 16 w Poznaniu, Katowicach, Krakowie i do 17 w Warszawie i Wrocławiu. Padać nie będzie na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, do tego burze na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Wiecie, ile planujemy wydać na wakacyjne zakupy? Zaraz Wam powiem, teraz Jamal w Radiu Z.

Tak, gramy wam w wakacje w Radiu Z, prawie 15 po 14. 1002 zł. Tyle planujemy wydać na zakupy, będąc w tym roku na wakacjach. To są wyniki najnowszego raportu. Podobno zakupy na wakacjach nas relaksują. No nie wiem. Najczęściej wybieramy pamiątki i lokalne przysmaki, chociaż w tym raporcie widzę, że zapomnieli napisać o najdroższej pamiątce, jaką przywozimy z wakacji. To są lokalne zdjęcia z fotoradarów. Radio Z. Za chwilę łączenie z Toruniem, na miejscu Bilgun, Arjun, Batar.

0: Carla Fernandez, 20 po 14.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: W ramach naszej letniej zabawy zwiedzamy całą piękną, wspaniałą Polskę. Dzisiaj Bilgun dojechał do Torunia, już jadł pierniki. A teraz halo?
2: Kochani, jesteśmy w Toruniu i stoję właśnie pod drugim liceum ogólnokształcącym imienia Królowej Jadwigi. To nie jest zwykła szkoła. Jej absolwentami są m.in. Bogusław Linda, Janina Ochojska czy profesor Marian Filar. No, tak czy siak są to ludzie z charakterem. Pomyślałem sobie, że możemy zrobić coś, czego nie było w waszym bingo. Czyli zadzwonimy do samego Bogusława Lindy i zapytamy, czy pamięta jeszcze szkolne czasy. Co wy na to? Spróbujmy. Dzień dobry, panie Bogusławie. Co u pana słychać? Czy jakieś nowe role filmowe na horyzoncie?
3: Nie chcę się z tobą gadać.
0: Nabrał mnie Bill, muszę wam powiedzieć. Jutro od 10 wracamy do zwiedzania. Bądźcie z nami.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Tego lata w Radiu Z niemożliwe stać.

0: 3 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Musisz wejść na wyższy poziom?
5: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tak brzmią wakacje w Radiu Z. 20 minut do godziny 15. Dzisiaj mamy 13, ale na pewno nie będzie on pechowy, tylko szczęśliwy, obfitujący w ogromne pieniądze. Dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza na Radia Z, nagroda główna to 500 000 złotych. Więc jeśli zastanawiacie się, czy grać, to oczywiście i najlepiej teraz. Trzeba wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Kasiu, warto?
1: Oj, powiedziałabym, żeby próbowali, bo jednak, no, da się. Jeśli to prawda, właśnie, to się da.
0: No pewnie Kasia wygrała w rządze pieniądza, to wie i się zna. A możemy się umówić, że od teraz tylko do godziny 15 każdego waszego SMS-a pomnoży 6,5 tysiąca razy, no co znacznie zwiększy wasze szanse. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
8: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
1: Cztery pory roku, jedna myśl.
2: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
0: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
2: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Z, dochodzi 15. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Iwona Kutyna.
7: Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry, nie zgodził się sąd. 19-latka z Poznania miała wyjechać do Włoch, nie ma z nią kontaktu. Ograniczenia dla dzieci w sieci. Unia przygotowuje swoje propozycje.
6: 15.
7: Na początek decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec byłego ministra w przypadku, gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii. Proces Łukasza Żaka dobiega końca. Prokuratura i obrona wygłaszają umowy końcowe. Sprawa dotyczy wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Do tragedii doszło prawie 2 lata temu. Samochód, który prowadził Łukasz Żak z ogromną prędkością, staranował jadącego przed nim Forda. W środku była 4-osobowa rodzina. Ojciec dwójki dzieci zginął na miejscu, matka trafiła do szpitala. Rozprawie przysłuchuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Jakiej kary dla kierowcy domaga się prokuratura?
8: Najwyższej możliwej, czyli 20 lat więzienia. To dlatego, że Łukasz Żak był pijany, gnał ponad 200 km na godzinę w centrum Warszawy, a po wypadku uciekł za granicę, wylicza prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
9: Nie ma, wysoki sądzie, bowiem zgody na obecność w społeczeństwie pijanych piratów drogowych, którzy za nic mają ludzkie życie.
8: Według obrony wyrok już wydała opinia publiczna. Łukasz Żak każdego dnia musi zmagać się z hejtem, mówi adwokat Izabela Ławińska.
10: Sąd nie może odpowiadać na społeczne oczekiwania.
8: Jak dodaje, oskarżony zmaga się z zaburzeniami adaptacyjnymi i wymaga leczenia psychiatrycznego. Z Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Jan Kielak, Radio Z.
7: Podczas rozprawy głos zabrała ranna w wypadku kobieta. Powiedziała, że żadna kara nie przywróci życia jej mężowi, ale surowy wyrok powinien być przestrogą dla kierowców, którzy myślą o jeździe po alkoholu. Trwają poszukiwania 19-latki z Poznania, która miała wyjechać do pracy we Włoszech. Od tygodnia matka Weroniki Rusinek nie może się z nią skontaktować. Telefon dziewczyny jest wyłączony. Kilka dni temu zgłosiła zaginięcie córki na komisariacie, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: W tej chwili cały czas są prowadzone ustalenia od momentu, kiedy ona wyszła z domu i co się z nią mogło stać. Na razie nie mamy żadnych informacji, że Weronika w ogóle dotarła do Włoch, ale będziemy wszystko weryfikować.
7: Weronika ma 160 cm wzrostu, ciemne blond włosy i tatuaże, m.in. na szyi. Zakaz korzystania z mediów społecznościowych poniżej 13 roku życia, limity czasowe na platformach i kontrola rodzicielska to propozycje zespołu naukowców powołanego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Pytanie nie brzmi już, czy dzieci są narażone na zagrożenie w sieci, ale co możemy zrobić, by zapewnić im bezpieczniejszy start w środowisku online? Im więcej wiemy, więcej widzimy, jaki wpływ to ma na nasze dzieci, tym silniejsze są argumenty za określeniem wieku do dostępu do mediów społecznościowych. Szczegóły i propozycja legislacyjna na unijnym poziomie po wakacjach. Łódzkie łapie deszcz. W centralnej Polsce rusza pilotażowy program retencji wody. Kilkanaście samorządów kupi zbiorniki na deszczówkę, które trafią do mieszkańców. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Retencja wody, czyli zatrzymywanie deszczówki i wykorzystywanie jej później, gdy jest najbardziej potrzebna, to jeden z najskuteczniejszych sposobów na walkę z suszą. To też coś, co można robić tu i teraz, a to szczególnie ważne, mówił mi jako hydrolog profesor Tomasz Jurczak.
13: Obecne zmiany klimatyczne wymagają pilnych praktycznie interwencji, żeby zacząć działać.
12: Woda gromadzona w zbiornikach ma służyć do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych, tak by pomóc ograniczyć zużycie wody z sieci wodociągowej. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Ma to też pomóc ograniczać gwałtowny spływ wód w czasie intensywnych opadów czy zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. A w Radio Z czas na wiadomości ekonomiczne.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: czerwcu najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Spadły ceny oleju i masła, jak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Koszt zestawu produktów codziennego użytku wzrósł o 2,7% rok do roku. O 5,3% zdrożało pieczywo, o 5,2% słodycze i desery, o 5,1% środki higieny osobistej. Populacja Unii Europejskiej wzrosła piąty rok z rzędu. W styczniu wynosiła 452 miliony mieszkańców, czyli o 706 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Populacja w Polsce natomiast kolejny raz się zmniejszyła. Najludniejszym krajem wspólnoty są Niemcy. Blisko 60% Polaków zrezygnowało ze starań o pracę, bo dojazd do firmy był zbyt uciążliwy. Z badania Pracuj.pl wynika, że codzienna logistyka jest trzecim najważniejszym elementem po wynagrodzeniu i stabilności, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja transportu. Polacy wydadzą średnio ponad 1000 zł na wakacyjne zakupy. 73% badanych deklaruje, że odwiedza sklepy nie tylko z potrzeby, ale również traktuje to jako formę spędzania czasu. Na wakacjach najczęściej kupujemy pamiątki i regionalne produkty spożywcze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Dzisiaj czeka nas burzowa noc, na pewno w Katowicach, na pewno w Lublinie i Rzeszowie, na termometrach od 16 do 17 stopni. Podobnie na zachodzie, w Poznaniu czy Wrocławiu, z tą różnicą, że bez burz. W studiu Kamil Baleja, dzień dobry.
14: Dzień dobry. To jak są burze, się fajnie śpi, prawda? Tylko trzeba okno zamknąć i pranie ściągnąć. Znaczy, jakie pranie? Żona wyjechała. Co ja będę o praniu gadał? Zapraszam do mnie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Ale jaki dobrze wychowany małżonek, prawda? Pierwsze skojarzenie pranie. Nie koledzy, pranie od razu.
6: Priorytety.

nie ma miejsca jak dom, a dom to oczywiście Radio Z. Dzień dobry raz jeszcze, witam po krótkim urlopie, moi drodzy. Jak się macie? Mam nadzieję, że urlopy się udają, że remonty mieszkań bez opóźnień, że ogórki zawekowane, że kwatery nad Bałtykiem zamówione na sierpień i że wszystko się pięknie udaje, moi drodzy. To jest przebojowe lato, kiedy pytają mnie, gdzie byłem, nie mówię gdzie, tylko mówię z kim, z żoną, bez dzieci. 4 dni na samo wspomnienie się czerwieni, moi drodzy.

0: Ale że melodujmy takie gitarowe granie w Radiu Z, prawda? Mówiłem przed chwilą o remontach, o wakacjach. No i właśnie w tej sprawie jest telefon. Dzień dobry.
1: W sprawie wakacji. I nie będę musiał w domu robić remontu, bo nie mam urlopu. Remont zrobiłem w maju na urlopie. Pozdrawiam, na razie.
0: No to kto ma w planach remont? Słuchajcie, to my dzisiaj mamy dla was 500 000 zł na remont całej chałupy. Dzisiaj, za 2 godziny. Te pieniądze mogą być wasze, a jeszcze jedna rzecz, w wielkim finale można wygrać nową, hybrydową, pojemną Hondę ZRV. Zagrajcie SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Jest coś jeszcze, kochani, teraz zwiększam wasze szanse, 13 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Fajnie, co? Radio Z pod 7353, byle szybko. Bardzo dobrze, Radio Z wpisujemy i to wysyłamy pod 7353.

0: 15.24. Wiem, że wiecie, bo o tym już dzisiaj mówiliśmy, że dzisiaj w kalendarzu 13 lipca, może ktoś nie słyszał, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, słuchajcie. Oj, to trzeba odpiąć wrotki, trzeba wieczorem zaszaleć. Ja to chyba dzisiaj, słuchajcie, z okazji tego święta, ale będzie rock'n'roll. Zjem sobie na kolację białe pieczywo. Lepiej. Dzisiaj wieczorem napiję się mleka z laktozą. Za chwilę 15.30, za chwilkę wiadomości w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne, strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
5: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
6: Punktualnie 15.30, wiadomości w Radiu Z prezentuje Iwona Kutyna. Zapraszamy.
7: Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu miejscach w północnej Polsce. Na większości czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów stecznych. W województwie zachodniopomorskim to m.in. Serbii, Nowochłopy, Mielno, Dąbki, Jarosławiec. W pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Ustce, Łebie, Mikoszewie i Krynicy Morskiej. Policjanci z Katowic zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listami gończymi za rozbój i kradzieże. 25-latek ukrywał się od kilku miesięcy. Zatrzymany został po powrocie z Niemiec. Norbert K. skazany został na rok więzienia za kradzież i 3 lata za rozbój. Trafił już za kratki. Francuscy strażacy walczą z pożarem lasu leżącego na południu od Paryża, gdzie mieści się dawny pałac królewski. Straż może potrzebować kilku dni, by opanować ogień. Według szefa MSW mogło dojść do podpalenia, w związku z tym zatrzymano 44 osoby. Czerwcowe zadłużenie Norwegów na kartach kredytowych było w przeliczeniu o ponad 500 mln zł wyższe niż miesiąc wcześniej. Według ekonomistów za znaczną część tego wzrostu odpowiadają wydatki związane z mundialem. Norwegowie płacili za jedzenie, napoje, koszulki, reprezentacje oraz oglądanie spotkań w lokalach i strefach kibica. Norwegia odpadła z Mistrzostw Świata po ćwierćfinałowej porażce z Anglią. A u nas już teraz sprawdzamy, co na drogach.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: Zablokowana w stronę Szczecina jest ekspresowa trójka. Za węzłem Goleniów Południe zderzyły się 2 auta i bus. Duże korki są w obie strony, ale w kierunku Goleniowa droga jest przejezdna. 3-kilometrowy korek na dwójce w Lubuskiem na wysokości Świebodzina. Zderzyły się 2 osobówki w stronę Poznania. Zablokowany jest 1 pas. 2 auta zderzyły się też na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Lubajny. Na trasie Ostróda-Olsztyn droga jest zablokowana. Może tak być jeszcze przez godzinę. Jeszcze droga Krajowa 74 w Świętokrzyskiem we wsi Przełom. Między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami jest wahadło, zderzyły się 2 tiry. Widzicie utrudnienia na waszej drodze, dzwońcie.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
6: Co z pogodą, zapytacie? Ten lipiec cały czas się nie może rozpędzić, moi drodzy. Dzisiaj najładniejsza i naprawdę fajna pogoda w Zielonej Górze, we Wrocławiu do końca dnia pogodnie, 27. Nawet widzę, słuchajcie, w prognozie 28 stopni w Poznaniu. No dużo słabiej na południu, południowym wschodzie. Dzisiaj możliwe popołudniowe burze. Ale co tam popołudniowe burze, kiedy jest przebojowe lato z Radiem Z, Kamil Baleja. Jak my gramy teraz, ludzie, emigranci. Piosenka, która na pewno musi zabrzmieć na każdym polu namiotowym. A jak ktoś z was teraz śmiga na urlop, to robimy głośniej i cała rodzina śpiewamy ten refren.

0: Nasze pociechy uwielbiają ten numer. Co Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Za 20 minut będzie godzina 16. Coś tak widzę, że panowie dzisiaj nieobecni. Tak dziwnie bez meczów, prawda? Jak się otworzy wieczorem paczkę chipsów, tak bez meczu, jakoś wyrzuty sumienia będą podwójne. Czekamy na półfinały. Jutro Francja, Hiszpania, pojutrze Anglia, Argentyna. I na marginesie, nie wiem, czy wiecie, po czym poznać, że się już ma 40 lat. Ja przed chwilą chciałem sprawdzić, o której dokładnie zaczynają się półfinały. No i wpisałem pół. A Google mi tak podpowiedziało od razu półpasiec.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
16: Bo w Media Expert.
17: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
18: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chloroborek 30 mg. Radnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
20: Po reklamie.
21: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

0: Daj, daj, daj, daj. Polska wersja tej piosenki to kochane pieniążki prześlijcie rodzice. Daj, daj, Shakira w Radiu Z. Ludzie, nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj po 17 można wygrać 500 000 złotych. Serio, pół bańki dzisiaj do zgarnięcia. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT.
1: Wow, udało się wygrać. Grajcie z nami.
0: Tomek dobrze mówi, posłuchajcie Tomka. Uwaga, uwaga, ludzie, bo jeszcze przez 6 minut, kochani, zwiększam wasze szanse na dzisiejszy finał. Każdy SMS zamieniamy w 13 tysięcy SMS-ów. Tak to działa. 13 tysięcy szans na 500 000 złotych, ale trzeba się pospieszyć. I teraz wysłać słowo Radio Z pod 7353. Radio Z 7353.
2: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
19: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
20: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
21: Zaraz część posmarujemy.
22: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
23: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
27: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
28: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: wakacyjna Żądza Pieniądza w Radiu Z.
1: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca, na zegarach prawie 16, czyli teraz wiadomości w Radiu Z, na które zaprasza Iwona Kutyna. Posłuchajmy.
4: Jest decyzja sądu w sprawie Ziobry. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania. W Ostrówkach na Wołyniu ruszają prace ekshumacyjne. Puma znaleziona i odłowiona. Teraz trafi do poznańskiego zoo. Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany europejskim nakazem aresztowania. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury w tej sprawie. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kuba. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zapoznałeś się z uzasadnieniem orzeczenia. Czym kierował się sędzia, podejmując taką decyzję?
5: W przepisach wprost jest zapisane, że sąd może wydać ENA tylko wtedy, jeśli podejrzany znajduje się na terenie Unii Europejskiej lub jest takie podejrzenie. Tymczasem wszystkim wiadomo, łącznie z prokuraturą, że Zbigniew Ziobro jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, jak tłumaczyła mi sędzia Anna Ptaszek, rzecz Warszawskiego Sądu Okręgowego, sprawa była jasna i prosta.
24: Nie mamy powodu, żeby przypuszczać, że pan Ziobro przebywa aktualnie na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym sąd oddalił wniosek, nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec niego.
5: Z tych samych powodów upadł też inny wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry listem gończym na terenie Wielkiej Brytanii.
4: Byłego ministra sprawiedliwości dotyczy krajowy list gończy i decyzja o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztu. Kolejny ważny dzień dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. W Ostrówkach ruszają prace ekshumacyjne. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam blisko 1000 osób. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gosłowski. Ile mogą potrwać prace?
27: Nawet do początku sierpnia ekshumacje w Ostrówkach były już prowadzone kilkanaście lat temu. Wtedy udało się odnaleźć blisko 600 pomordowanych. Teraz naukowcy z Instytutu Pamięci Narodowej wiedzą o kolejnych dwóch masowych grobach, mówi Tomasz Trzaska z IPN-u.
28: W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy, z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób.
27: Pogrzeby ofiar odbędą się jeszcze w tym roku. Ostrówki, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
4: Dziś dzięki pracy naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pierwszy raz w historii udało się zidentyfikować ofiary. Wkrótce na 8 bezimiennych do tej pory grobach pojawią się pierwsze tabliczki z nazwiskami. Okrągły stół na temat ochrony zdrowia bez pełnej politycznej reprezentacji w sejmowej dyskusji organizowanej przez Polskę 2050 nie weźmie udziału Koalicja Obywatelska. Przestrzenią do takich rozmów jest rząd, mówi poseł Mariusz Witczak.
29: No przecież my mamy zbiorową odpowiedzialność za koalicję, a nie organizujemy indywidualnych szarż związanych z organizowaniem jakiegoś okrągłego stołu. Ten okrągły stół oczywiście nie przyniesie, powiem wprost, żadnego efektu.
4: Oczywiście mam poczucie, że to zadanie rządu, ale dlaczego nie mamy się nie włączyć, odpowiada współorganizatorka spotkania Wioletta Tomczak z Polski 2050.
30: Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze postarać się w to wszystko zaangażować niezależnych ekspertów.
4: Bo właśnie eksperci oprócz polityków mają wziąć udział w spotkaniu. Będą także przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciel prezydenta. Akcja Puma na Pomorzu Zachodnim zakończona. Poszukiwany od czwartku dziki kot został złapany w lasach w gminie Polanów, a o szczegółach nasz reporter Michał Dzieneński.
31: Puma przyszła ponownie w okolicy wsi Karsinka, gdzie była widziana już wcześniej. Służby leśne oddały do niej strzały ze środkiem usypiającym, a potem dziki kot został włożony do klatki, mówi Radiu Z Justyna Plucińska z Urzędu Gminy Polanów.
32: Kot był obserwowany przez nas przez cały ten czas, odkąd ta informacja była, że się pojawił. No i ostatecznie został wczoraj zaobserwowany przez wam. Był dosyć blisko zabudowania, ale w leśnym terenie, w takich krzakach.
31: Zwierzę zostało już wstępnie przebadane przez weterynarza i trafi do poznańskiego zoo.
4: To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w zachodniopomorskim. Poprzednie były w styczniu w gminie Będzino, ale wówczas żadne zwierzę nie zostało złapane. W Radiu Z czas na magazyn mundialowy. Krzysztof Wilanowski.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Sponsorem programu jest Weekend. Producent okien, drzwi i bram. www.wicket.pl.
2: Na mundialu spokój, bo dzisiaj dzień bez meczu, a w angielskim obozie burza po ćwierćfinałowym starciu z Norwegią. Synowie Albionu po dogrywce pokonali Norwegów 2-1, ale do euforii im daleko. Pojawił się nawet konflikt na linii trener Thomas Tuchel, Jude Bellingham. Selekcjoner chwali zespół za motywację, charakter i wiarę w zwycięstwo. Problem w tym, że za grę już nie. Myślę, że mogliśmy zrobić więcej. Ogólnie to nie był występ na najwyższym poziomie. Rozgrywaliśmy zdecydowanie lepsze spotkania. Mam zaufanie do zespołu, to najważniejsze, ale trener w mojej głowie analizuje też to wszystko i uważa, że możemy grać lepszy futbol. Mówił Tuchel, a tak odpowiedział mu Bellingham. Może trener nie zdaje sobie sprawy, jak gra się w trudnych warunkach z takimi zawodnikami jak Erling Haaland czy Martin Odegaard. To zespół, przeciwko któremu gra się bardzo trudno. Nie da się wygrywać wszystkich meczów grając pięknie, wymieniając mnóstwo podań. Panowie na wyjaśnienie sporu mają mało czasu. Anglicy w środę o finał zagrają z Argentyną.
34: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.wiked.pl.
6: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Będzie noc z deszczem, noc z burzami. Przede wszystkim na południu, południowym wschodzie i w centrum najwięcej pogodnego nieba, jest szansa na gwiazdy. Nad morzem, tam też najchłodniej, 14 stopni, a najcieplej dzisiaj, moi drodzy, na południu, 16, no może nawet 17. No to chyba znowu trzeba kołdrę zimową wyciągnąć, co?
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
6: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
3: Ten program to przebojowe lato w Radiu Z. Kamil Baleja, dzień dobry. Gdyby urlop mógł być piosenką, to tak by brzmiało. Brzmiałby jak plaża, brzmiałby jak Mazury, jak rzeka, jak jezioro. Krótko mówiąc, brzmiałby jak Oena. Kiedy powiem sobie dość w Radiu Z.

0: świeżo upieczona pani młoda Dua Lipa w Radiu Z. A tego pana kojarzycie?
1: Gdy ciebie zabraknie.
0: No kto poznaje? Kto poznaje, proszę bardzo?
1: I ziemia rozstąpi się w nicości trwam. Ty kiedyś odejdziesz.
0: Młody, zdolny, kochani, Wiktor Waligura. Zaczynał od tego, że śpiewał swoje piosenki innych artystów. No jak słyszeliście, no szło mu tak, że ja bym go brał. Dzisiaj zaczyna się rozpychać i bardzo dobrze. Wiktor Waligura wpadnie do nas z gitarą akustycznie w środę po 20:00. Zapiszcie w kajeciku. W kajeciku? Czy takiego słowa już nikt nie używa? W kajecikach zapisujemy, moi drodzy, w kalendarzu po godzinie 20:00. Będzie z nami Wiktor Waligura na scenie Z. Klimat się zrobi, tak, zrobi się taki, wiecie, idealny pod spotkanie ze znajomymi. Także my dostarczamy granie, ale grilla rozpalacie sami. Dla tych, którzy na ostatniej prostej w pracy, do kawy, co? Żeby szło lepiej. Avicii, Wake Me Up w Radiu Z.

0: Temat numer jeden to oczywiście urlop. Przebojowe lato z Radiem Z. 321-321-321. W sprawie urlopu. Dzień dobry.
1: Cześć, z tej strony Karol, Białystok. A co to ten cały urlop? Bo z tego co pamiętam, to ostatni urlop miałem 10 lat temu. Pozdrawiam serdecznie.
0: Słuchacz z Białegostoku? Cały czas pracuje, cały czas. Ciekawe, bo słuchacz brzmiał zupełnie jakby był ze Szpitala Południowego w Warszawie. Panie docencie, dziękujemy za telefon. 20 minut po godzinie 16. Dla czekających na urlop, proszę bardzo. Nelly Furtado.

0: A taki był kiedyś niepokorny, taki był rock'n'rollowy, a tu proszę. Fajne ballady tworzy Damiano Dawid, Zombie Lady. A za chwilę 16:30. Co będą, kto wie? Wiadomości w Radiu Z, bądźcie. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był właściciel Koleo, platformy sprzedażowej biletów kolejowych w Polsce.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: 19:30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Wyzywał dzieci w autobusie, dlatego, że są z Ukrainy. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Maluchy poruszają serca.
7: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: i na mediaexpert.pl. Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Ira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
6: Po reklamie.
7: Wychodząc z pracy, zróbcie głośniej. 16:30, wiadomości w Radiu Z, Iwona Kutyna.
8: Ponad 1 260 000 000 złotych wróciło do przedsiębiorców z nadpłaty składki zdrowotnej za zeszły rok. Zwrot dostało ponad 770 tysięcy przedsiębiorców. Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia miało ponad 2 700 000 płatników składek. Rozliczyło się 92% wszystkich zobowiązanych. Krakowscy urzędnicy nie rezygnują z planów budowy metra. Właśnie ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Dzięki niej możliwe będzie ubieganie się o dofinansowanie unijne dla inwestycji. Docelowo metro ma mieć dwie linie i pobiegnie od Nowej Huty do Opatkowic i Kurdwanowa. Koszt całej inwestycji to 13-15 miliardów złotych. W ciągu pół roku w Hiszpanii spłonęło 2,5-krotnie więcej terenów niż rok temu. Oficjalne statystyki nie uwzględniają pożarów Almerii na południu, który strawił około 7 tysięcy hektarów i spowodował śmierć 13 osób. Obecnie 2/3 Półwyspu Iberyjskiego jest w strefie bardzo wysokiego lub ekstremalnego ryzyka pożarów lasów. Japonia, kluczowym centrum działań rosyjskich szpiegów, pozyskują zaawansowane technologie na potrzeby wojny przeciw Ukrainie. New York Times ujawnił, że w Tokio działa tajna jednostka rosyjskiego wywiadu. Jeden z oficerów działać ma pod przykrywką pracownika linii lotniczych Aeroflot. Współpracuje z japońską firmą logistyczną, która wysyła towary do Rosji dla giganta farmaceutycznego. Jak sytuacja na drogach? Sprawdzamy.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: 3-kilometrowy zator w stronę Radomia na ekspresowej 7C na wysokości Białobrzegów trwają prace drogowe. Także przez pracę korkuje się A4 przed węzłem Opole Zachód. W stronę Katowic jest 5-kilometrowy zator. Uważajcie również na A1 w Łódzkiem. Za węzłem Kamińsk zablokowane są dwa pasy w stronę Katowic, powodem także roboty drogowe. W Warszawie największy ruch na ekspresowej 8C. Zwolnijcie przed węzłem Bemowo aż do Wisłostrady. Zator również na południowej obwodnicy. Stoicie od węzła Przyczółkowa do Wału Miedzeszyńskiego. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
7: Deszczowo, burzowa noc przed nami, szczególnie na południu i południowym wschodzie, tam najwięcej opadów. Jutro, podobnie jak dzisiaj, 20 kilka stopni zobaczymy średnio na termometrach, takie 24 widzimy na zachodzie, na północy, w okolicach Trójmiasta też fajnie, 22, a 22 nad morzem plus parawan, no to chyba pogoda ideolo, co?
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Przebojowe lato z Radiem Z, Kamil Baleja. Ależ teraz będzie fajnie, tak klimatycznie, gitarowo. Prawie jakbyśmy byli na wakacyjnym ognisku.

0: przebojowe lato w Radio Z. Narzekacie, słuchajcie, że dzisiaj nie ma meczów na mundialu, że brakuje wam emocji, tak? No to proszę bardzo, takie sprawy to ja załatwiam od ręki. Teraz to się pojawiają emocje, moi drodzy, bo po 17 finał, w którym ktoś z was ma szansę zagrać o 500 000 zł. Jeszcze możesz być w tym finale. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I uwaga, pod koniec wakacji ten sam SMS wejdzie do losowania o nowiusieńką Hondę ZRV. No to co? Odstawiamy Flondrę, odstawiamy gofry i bierzemy się za wygrywanie 500 000 czeka. A jeżeli teraz wyślesz SMS pod 7353, to ja sprawię, że twoich SMS-ów w grze o 500 000 będzie 13 500. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do MediaExpert.
10: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kochani, uwaga, uwaga, bo po 17 będziemy dzwonić do kogoś z was w sprawie 500 000 złotych. Kto ma ochotę na tak wielkie pieniądze? To jest ostatni moment, żeby wejść do gry. Ostatni moment, żeby przytulić wielką gotówkę. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Tak wchodzimy do gry i jeszcze przez moment mnożymy wasze SMS-y. 13 500 szans do wygrania. Radio Z pod 7353.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
2: Cztery pory roku, jedna myśl.
3: Cześć, to Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
17: Majan, oni coś ogłaszają, a ja nic nie rozumiem.
18: Spokojnie, Barbara, już zakładam słuchawki Samsung i włączam tłumaczenie w czasie rzeczywistym.
17: Wow, Marian, mamy osobistego tłumacza?
18: Dokładnie, zobacz, Galaxy AI obsługuje wiele języków, a tłumaczenia mogę słuchać przez słuchawki lub czytać na smartfonie. A do tego przetłumaczy polski na język rozmówcy, więc możemy swobodnie rozmawiać.
13: Kup w Media Expert słuchawki Samsung Galaxy Buds 4 Pro z aktywną redukcją szumów w super cenie.
19: To tylko nie samochodem.
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
19: Super.
20: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
21: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Po reklamie.
0: Jeszcze moment, jeszcze chwila i będzie godzina 17. Wiadomości w Radiu Z prezentuje Iwona Kutyna.
2: Coraz więcej ofiar utonięć w całym kraju. Tragiczne statystyki. Drożeje ropa. Czy drożej będzie na stacjach? Rząd monitoruje sytuację. Niebezpieczna pogoda na wschodzie i w centrum. Intensywne burze.
0: Siedemnasta.
2: Tragiczny bilans utonięć. Od początku czerwca życie pod wodą straciło 82 osoby, dwie tylko wczoraj. To więcej niż rok temu. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak. Skąd ten wzrost?
22: Wynika on z tego, że w czerwcu pogoda była dużo cieplejsza i bardziej słoneczna niż w ubiegłym roku. Dlatego więcej osób wypoczywało nad wodą. A im więcej osób na plażach, tym więcej zagrożeń, mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
23: Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Ale proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
22: Niezmiennie od lat najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: A według statystyk najczęściej toną mężczyźni. Ogromne pieniądze na inwestycje w kosmos i Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Jest decyzja o lokalizacji jednostki agencji, która ma zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju. Będzie monitorować zdjęcia satelitarne, także te z naszej wschodniej granicy. Celem będzie również budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska zamierza zainwestować rekordowe 500 mln zł, mówi minister finansów Andrzej Domański.
24: Jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest model rozwoju, który sprawi, że polska gospodarka będzie utrzymywała wysoką trajektorię wzrostu. Gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka oparta na najbardziej zaawansowanych technologiach. To jest przyszłość naszego kraju.
2: Oprócz Warszawy również kilka innych polskich miast w ramach specjalnej sieci będzie współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Mocny sygnał dla Putina, że tej wojny nie wygra i apel Kijowa o przekazanie pocisków do przechwytywania rosyjskich rakiet. To temat szczytu koalicji chętnych, który właśnie rozpoczyna się w Paryżu. Mamy raporty z Ukrainy, że sytuacja na froncie jest lepsza, choć Rosja zniszczyła już większość elektrowni, komentuje wicepremier Radosław Sikorski.
25: Putin terroryzuje Kijów, bo Ukraina ma za mało rakiet przechwytujących rosyjskie rakiety balistyczne. No i tutaj dramatyczne apele o to, aby każdy, kto ma tego typu rakiety, aby pilnie je Ukrainie przekazał.
2: Według szefa MSZ-u potrzebna jest większa presja gospodarcza na Kreml. Dzisiaj jednak na unijnym poziomie nie doszłoby do porozumienia w sprawie kolejnego pakietu sankcji. Nie ma na razie jasnej deklaracji, czy pakiet ceny paliw niżej wróci, ale wracają pytania po wzroście cen ropy na światowych rynkach. To reakcja na kolejną eskalację napięć między USA a Iranem w rejonie ciśniny Ormus. Analizujemy sytuację, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
26: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
2: Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Przed burzami i silnym deszczem ostrzega IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty dotyczą województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, Podkarpacia i Małopolski. Pogoda się zmienia. Po chłodnych dniach wraca upał. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
27: Modele numeryczne są zgodne. W tym tygodniu czeka nas wyraźne ocieplenie. Z każdym kolejnym dniem temperatura sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni, by pod koniec tygodnia te 30 stopni przekroczyć, mówiła mi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
28: Prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
27: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: A miejscami burze mogą być intensywne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Mówiliśmy w wiadomościach o tym, że deszcz, o tym, że burze dzisiaj. Długoterminowa prognoza pogody jest bardzo ciekawa, bo ocieplenie pod koniec tygodnia, po czym od poniedziałku przyszłego znowu odpoczniemy od upałów. I to jest ciekawe, bo widzę w prognozie pogody w Zakopanem w przyszłym tygodniu 9-10 stopni.
29: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Ale moi drodzy, na razie na horyzoncie przyjemności finansowe i wielka kasa do wygrania. Za chwilę spróbujemy wam wręczyć 500 000 złotych w wakacyjnej rządzy pieniądza Radia Z. Proszę być blisko i spoglądajcie na telefony.

0: A może byśmy, kochani, wygrali jakąś kasę w Radiu Z? Bardzo przyjemny moment, kiedy my będziemy dzwonić do was. Jeżeli wysłałeś SMS do Radia Z, to teraz moment, żeby zlokalizować telefon, bo my dzwonimy. Numer wylosowany i będziemy czekać. Czekać na sygnał, czekać na halo, czekać, aż ktoś się do nas odezwie i powie: dzień dobry, jestem na wakacjach, jestem na plaży, jestem w domu, a może w pracy. Ten telefon gdzieś dzwoni. Odebranie go może się bardzo opłacać, a my jak zawsze czekamy 5 regulaminowych sygnałów. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo, fantastycznie, że słyszymy halo. Tutaj Kamil Baleja, wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Tam 3 sekundy, żeby doleciało. Jak masz na imię? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mariusz.
0: Cześć Mariusz, skąd jesteś?
1: Z Grudziądza.
0: Mariusz z Grudziądza. W czym ci przeszkadzam, powiedz, Mariuszu z Grudziądza?
1: To remontuję mieszkanie.
0: Bo jak my wiemy, komu potrzebna jest gotówka, o ile już się budżet rozjechał, bo to wiesz, jest tak, robisz remont, rozpisujesz sobie, po czym nagle mówisz: o matko, jeszcze tyle płytek trzeba kupić, jeszcze tapetę, zapomnieliśmy.
1: No jej, jeszcze trochę brakuje.
0: Fantastycznie, dobrze się składa, mój drogi, ponieważ zagrałeś w wakacyjnej rządzy pieniądza. Jesteś w finale, więc pierwsza dobra informacja jest taka, że mamy dzisiaj piękny, czerwony portfel Radia Z, w nim pewniak 20 tysięcy złotych. I teraz tak.
1: No i super.
0: O, prawda, prawda, ale poczekaj, bo to wiesz, zanim już zaczniesz to przeliczać na szpachle, na farby, na kafle, to pamiętaj o tym, że możesz te pieniądze wziąć, ale możesz zagrać o to, co jest w naszych walizkach. A tam gdzieś, mój drogi, czają się bardzo fajne kwoty, maksymalnie 500 000 złotych. Ale może tam być 5 tysięcy, 15 tysięcy albo 50 tysięcy złotych. I teraz się pojawi moment, w którym Mariusz z Grudziądza będzie musiał podjąć decyzję, czy woli zaryzykować, czy woli wziąć pewną gotówkę, dwie dychy.
1: No, ciężkie orzech do zrobienia, ale chyba wezmę ten portfel czerwony.
0: Mówisz, tak? Że dwie dychy weźmiesz, tak? Okej.
1: Okay. Tak.
0: Mm-hmm. I po prostu nie kusić cię, nie kombinować, nie namawiać, żebyś spróbował szczęścia, bo być może wygrasz więcej. Możesz też stracić, pamiętaj, więc to jest...
1: Nie, raczej nie, bo mi to odpowiada, to co jest.
0: Co tam w planach tak, jeszcze tego?
1: Tak mi wyrówna mi budżet, że skończę remont.
0: No właśnie, duży ten remont, co remontujesz, powiedz?
1: Mieszkanie całe. Kupiłem mieszkanie i teraz od podstaw remontuję.
0: Gratulacje. Dla siebie czy dla kogoś?
1: Dziękuję. Dla mnie i dla mojej partnerki.
0: No to mój drogi, no to czy to jest ostateczna decyzja twoja?
1: Tak.
0: Czy to znaczy, że ja mogę grać oklaski i mówić całemu światu, co się wydarzyło na antenie Radia Z?
1: Tak.
0: Proszę bardzo, z wielką przyjemnością oznajmiamy, drodzy państwo, że Mariusz z Grudziądza, remontujący właśnie mieszkanie, które niedawno kupił, ale ci zazdrościmy tego mieszkania, Mariusz z Grudziądza wygrał właśnie 20 tysięcy złotych w Radiu Z.
1: Hurra!
0: Hurra! Hurra! I jeszcze raz hurra! A dużo hurra, zostało tego remontu? Na jakim etapie jesteście, powiedz?
1: No tak w połowie, gdzieś jeszcze miesiąc, dwa.
0: No tak, miesiąc, dwa przy dobrych wiatrach. Jak znamy życie, tak. Do pół roku, powiesz, dobra, miało być miesiąc, no, nie, no.
1: Raczej nie, no myślę, że tak w październiku chciałbym się zobaczyć.
0: Na byle przed świętami zdążyć.
1: Tak jest.
0: Mariuszu, dziękujemy ci pięknie. Wygrałeś 20 tysięcy złotych w Radiu Z. I pamiętaj, że ten twój SMS, który wysłałeś, jeszcze jest w grze o Hondę ZRV. To byłby numer, jakbyś jeszcze przytulił taką Hondę pod koniec wakacji, co?
1: No, zgadza się. Tak, dziękuję bardzo.
0: Trzymam kciuki, niech tam pięknie się kładą te kafle, moi drodzy. Tak się właśnie wygrywa w Radiu Z. Moi drodzy, od teraz gramy o 450 tysięcy złotych. Już teraz można wejść do gry, wysyłając słowo Radio Z pod 7353 i tak jak Mariusz z Grudziądza można wygrać bardzo fajną gotówkę.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

Teddy Swims. A teraz sprawimy, że każdy z was będzie przez chwilę na hamaku, na leżaku, nad rzeką, na plaży. W Radiu Z. Wyjątkowy, jedyny, Louis Armstrong.

0: mistrz.
1: Końcóweczka? I co? Dobrze wam? Do usług poleca się Radio Z. Za chwilkę wiadomości o 17.30. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bosch Media Expert.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Po reklamie.
13: Jest 17.30, w studiu pojawił się Darek Klimczak. Dzień dobry,
14: witamy. Dzień dobry.
13: Wiadomości o 17.30 przed nami, posłuchajmy.
15: Nie będzie na razie zniesienia zakazu importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak mówił dzisiaj w Brukseli, że byłoby to niekorzystne dla polskich rolników. O zniesienie embarga upomina się Komisja Europejska. W tej chwili z Ukrainy nie można do Polski przywozić m.in. pszenicy, kukurydzy czy rzepaku. 500 000 zł pożyczki przekażą szpitalowi w Mogilnie władze tego kujawsko-pomorskiego powiatu. Szpital nie ma pieniędzy na wypłaty, bo jego konto zajął komornik. To pokłosie afery ze spółką neurochirurgów, którzy zarabiali w szpitalu 26 000 zł na godzinę. Mimo wykrytych oszustw spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty 1 300 000. Proces wygrała i komornik zablokował konto szpitala, mówi starosta mogileński Tomasz Krzesiński.
16: Myślę, że ta sprawa w najbliższym czasie przyspieszy na tyle, że to zajęcie komornicze kontraktu NFZ-u zostanie ściągnięte. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że we wrześniu mają być już jakieś decyzje prokuratury, zobaczymy.
15: 500 000 pożyczka ma zostać przez szpital zwrócona. Portret byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel jest jedną z największych atrakcji Muzeum Bodego w Berlinie. Liczba odwiedzających wzrosła niemal dwukrotnie. Portrety kanclerzy to w Niemczech nieformalna tradycja. Po ustąpieniu ze stanowiska szef rządu wybiera artystę. Obraz potem trafia do urzędu kanclerskiego. Jest trochę korków na naszych drogach. Posłuchajcie gdzie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: 4-kilometrowy zator z Warszawy w stronę Radomia na ekspresowej 7C. Na wysokości Białobrzegów pracują drogowcy, ruch tam jest jednym pasem. W samej Warszawie zatory na ekspresówkach zwalniacie na ekspresowej 8C przed węzłem Bemowo w stronę Białegostoku. Na południowej obwodnicy stoicie przed tunelem aż do wału Miedzeszyńskiego, gdzie są prace drogowe. Duży ruch na 4C z Opola do Wrocławia Gęsiego, jedziecie za węzłem Wrocław Wschód. Wahadło z kolei na drodze krajowej 94 w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła tam w bariery. Zatory są w obu kierunkach. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, koniecznie dajcie nam znać.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
14: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Jeśli mieszkacie na południu i południowym wschodzie, akurat dzisiaj się pojawi w waszych głowach taka spontaniczna myśl: sąsiedzie, a co sąsiad robi? A może sąsiad do mnie przyjdzie? To uważajcie, bo będzie deszczowo, burzowo. Dzisiaj najfajniejsza pogoda sprzyjająca nocnym harcom na północy i południowym zachodzie, a w okolicach Szczecina, Koszalina nawet bezchmurna noc. Najpierw perkusja. Teraz wchodzi basik, uwaga. Michael Jackson, Kamil Baleja, przebojowe lato z Radiem Z.

0: Mówię zawsze pani od śpiewu. Były momenty, truja siadaj. Kasia Sienkiewicz w Radiu Z. Jak my lubimy, słuchajcie, kiedy w finałach wakacyjnej rządzy pieniądza wygrywacie gotówę, która jest potrzebna na już, na teraz, na cito. Mariusz z Grudziądza po godzinie 17, jakieś 25 minut temu, zgarnął właśnie 20 tysięcy złotych. Mario, Mariuszu, drogi, powiedz wszystkim, co robiłeś, jak dzwoniliśmy.
1: No, w trakcie remontowania mieszkania zastaliście mnie, nie? No i emocje totalne, nie wierzyłem, nie? Bo już trochę miesięcy wysyłam do was SMS-y i mówię, no w końcu może kiedyś się trafi. No i się trafiło dzisiaj, 13 lipca, urodziny mojej partnerki.
0: Tyle szczęścia jednego dnia, rozumiecie? Szpachlujecie ściana, to ci wpada kasa. Jeszcze partnerka ma urodziny. Cudownie, gratulujemy raz jeszcze. Można dołączyć do gry, moi drodzy. Jutro kolejny finał, gramy o 450 tysięcy złotych, a do gry cały czas wchodzisz wysyłając Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
20: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
21: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
20: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
21: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie wiem, czy pieczywo jeszcze o tej porze będzie w sklepach. Michał Szpach to był, za chwilkę 18, za chwilkę u nas wiadomości w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Masz chwilę dla siebie? Sięgnij po Wyborczą. Codziennie na ostatniej stronie. Krzyżówka, sudoku, zakreślanka i skojarzenia. Rusz głową i nie nudź się w domu. Strona rozrywka. Codziennie w Wyborczej.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Ekspert dalej masz.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Poniedziałkowy prawie, wieczór 18 na horyzoncie. Posłuchajmy razem wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak przy mikrofonie.
19: Mocne oświadczenie polskiego MSZ-u do rosyjskich władz w sprawie cyberataków. Odpoczywacie na Mazurach i Suwalszczyźnie, uważajcie na wojskowe transporty. Najlepsze jagodzianki są... No właśnie, każdy ma chyba swoją ulubioną cukiernię.
18: 18.
19: Polska wzywa Rosję do natychmiastowego powstrzymania się od cyberataków na nasz kraj. W wydanym dzisiaj oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Rosji także o przestrzeganie prawa międzynarodowego. W studiu wiadomości reporter Radia Z Tomasz Kubat.
20: Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Tomku. Skąd taki ostry ton tego komunikatu?
20: Dziś Unia Europejska i NATO ujawniły i wspólnie potępiły konkretne wrogie działania Rosji, jakich miała się ona dopuszczać w cyberprzestrzeni. Wśród nich były również destrukcyjne operacje sabotażowe wymierzone w infrastrukturę krytyczną, w tym polskie elektrociepłownie. Zaangażowane w nie miały być nie tylko służby wywiadowcze, ale także wynajmowani hakerzy czy firmy prywatne. Stąd tym razem sankcje mają uderzyć nie tylko jak dotąd w konkretne osoby, ale także po raz pierwszy, tu cytat, w inne podmioty zaangażowane w prowadzenie wrogich działań.
19: Na liście objętych sankcjami są funkcjonariusze rosyjskiego wywiadu, cyberprzestępcy i hakerzy oraz firmy prywatne, w sumie 9 osób i 4 przedsiębiorstwa. Zbigniew Ziobro nadal ścigany w Polsce, ale już nie na terenie Unii Europejskiej. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek prokuratury o ściganie byłego ministra sprawiedliwości europejskim nakazem aresztowania. Jego obrońca, Bartosz Lewandowski, mówi o sukcesie, choć przyznaje, że sprawa była oczywista, bo Ziobry nie ma na terenie Europy i w związku z tym wydanie nakazu byłoby bezprawne.
17: Prokurator, pomimo tego, że miał te same informacje, potwierdził zresztą pobyt mojego klienta w Stanach Zjednoczonych, cały czas domagał się wydania ENA, uznając, że przepisy jednak to dopuszcza. Więc w tym zakresie jest to sukces, dlatego że prokuratura jednak ją wszystko podtrzymywała ze swoje stanowisko.
19: Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne. Jeśli pojawią się informacje, że Ziobro jest w Europie, prokuratura może raz jeszcze wystąpić z wnioskiem o jego ściganie na terenie Unii. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, przyznaje Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówił dzisiaj wicepremier.
21: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
19: Do tej pory udało się zidentyfikować 8 Polaków, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Wojsko wyjeżdża na drogi. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje: bądźcie odpowiedzialni i nie fotografujcie pojazdów. To rutynowe ćwiczenia, które mają utrzymać gotowość operacyjną naszej armii. Gdzie konkretnie będzie można spotkać kolumny wojskowe? O tym teraz reporter Radia Z Michał Dzieniński.
22: Kolumny wojskowe będą widoczne na drogach w północno-wschodniej Polsce. To głównie Sołaszczyzna i Mazury. Wojsko apeluje do kierowców, żeby na często wąskich, lokalnych drogach zachować szczególną ostrożność. I pamiętać, nie nagrywać, nie robić zdjęć i nie publikować w internecie wojsk i sprzętu, bo takie materiały mogą być wykorzystane do celów rozpoznawczych i dezinformacji.
19: Armia podkreśla, tego rodzaju przedsięwzięcia to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. Bywa, że kupimy ją za 10 zł i wylewają się z niej jagody, a czasami zapłacimy 30 zł i czeka nas rozczarowanie. Jagodzianki jak co sezon rozgrzewają emocje, bo ich ceny i skład to stały temat dyskusji. My zajrzeliśmy do pracowni cukierniczego eksperta z Gdańska, Krzysztofa Ilnickiego. Jeden element jagodzianki jest dla niego kluczowy.
23: Ja myślę, że w ogóle kruszonka jest magiczna w jagodziance, bo to jest ta wartość dodana, która dla mnie bez kruszonki chyba nawet bym nie podszedł do jagodzianki.
24: Do jagodzianki też można coś dodać, bo sam mi pokazywałeś, że masz różne wariacje, między innymi pistacje.
23: Tak, ale to jest z kolei odpowiedź na trendy, które się przewijają. Trend pistacjowy akurat jest jednym z najdłużej funkcjonujących, to zaczęło się od jeszcze tej czekolady dubajskiej. No i alternatywa dlatego to jest krem chantilly, czyli nic innego jak bita śmietana z naturalną wanilią.
19: Ekspert, którego odwiedził nasz reporter Maciej Wąk, nie ma wątpliwości, że sprzedawane po wysokich cenach jagodzianki, których większość stanowi ciasto, a nie jagody, to i tutaj cytat, zbrodnia na Kowalskim.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Oj, jagodzianki. Ja to najbardziej lubię, słuchajcie, te z truskawkami. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, to dzisiaj deszczowo na południu, południowym wschodzie. Uważajcie, burzowo, zamknijcie okna, ściągamy pranie, bo może je zwiać. Jutro bardzo podobny dzień jak dzisiaj, troszeczkę cieplej, ale im bliżej weekendu, tym na termometrach zobaczymy bardzo przyjemne 28-29 stopni.
26: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Trwa przebojowe lato z Radiem Z. Kamil Baleja, 5 minut po godzinie 18. No o tej porze to już chyba nawet największe prymusy, które walczą w tym miesiącu o tytuł pracownika, najlepszego pracownika lipca, chyba są już w domu, co? To co? Luzik guzik teraz i Radio Z i Survivor, Eye of the Tiger.

0: Tutaj Radio Z, tutaj Przebojowe Lato. Mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach o jagodziankach, że to sezon w pełni. Sprawdziliśmy ceny, słuchajcie. Najdroższe w Polsce, w Warszawie, potrafią kosztować, to jest nieprawdopodobne, prawie, uwaga, odstawcie popołudniową kawę, prawie 40 zł. Cię bierze rodzinę chyba i mówi się, kochani, dzisiaj jemy jagodziankę na obiad. Jedną jagodziankę dla wszystkich. W sprawie jagodzianek jest okrzyk prosto z plaży. Dzień dobry.
1: Jagodzianki z truskawkami, jagodzianki z truskawkami. Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: miłości.
1: Hasło na dzisiaj: żaden pośpiech, powolutku, spokojnie, 20 minut po godzinie 18. Przebojowe lato z Radiem Z. Dzień bez meczów na mundialu, dniem straconym. Słuchajcie, no ten mundial cały czas budzi kontrowersje. Trener Egiptu, z którym przegrała Argentyna, on powiedział, przypomnę, że mundial to jest ustawiony, a dzisiaj to jeszcze wrzucił oj coś na temat Messiego. Powiedział, że Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie, ale zaraz po Cristiano Ronaldo.
2: Oj, oj, ała.
1: No wiecie, to jakby pojechać do rodziny i powiedzieć: poproszę herbatę, a dobrą herbatę to ja piję bez cukru. Po czym wziąć łyka i dodać: ja może jednak poproszę ten cukier.

0: Ale się porobiło z tymi jagodzionkami, bo mówiliśmy, że te jagodzionki z pistacją są w modzie. Posłuchajcie, co się dzieje w telefonach od was.
1: Jaka pistacja, jakie truskawki. Jagodzianka tylko z jagodami.
0: No dobrze już, proszę nie krzyczeć. Każdemu według potrzeb. 18.30 za chwilę, bez jagodzianek, wiadomości w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Media Expert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: Po reklamie.
16: Minęło 18.30, tutaj Radio Z. Wiadomości prezentuje Darek Klimczak. Zapraszamy.
17: Kolejne zaostrzenie sytuacji wokół Iranu. Donald Trump ogłosił właśnie przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział także opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormus. Ma to być 20% wartości przewożonego towaru. Opłaty te wchodzą w życie natychmiast. Natychmiast także zareagował Teheran. Irańska armia oświadczyła, że nie pozwoli USA na ingerencję w zarządzanie cieśniną Ormus. Europa przeznaczy blisko 900 milionów euro na program odbudowy strefy Gazy. Pieniądze mają pójść na odnowienie systemów wodociągowych i sanitarnych, usuwanie gruzu oraz przywracanie normalnej działalności służby zdrowia. Grzybiarze w całej Polsce mają powody do radości. Deszczowa pogoda sprawia, że w lasach roi się od prawdziwków, podgrzybków i kurek. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać, mówią grzybiarze z okolic Rzeszowa.
18: Zapach tych grzybów, to jest odskocznia życiowa, moja pasja.
19: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk.
20: Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
17: Pamiętajmy, że w razie wątpliwości, czy grzyb jest jadalny, zawsze możemy skorzystać z darmowej pomocy w placówkach sanepidu. Kolejki na przejściu granicznym z Niemcami. Zapraszam na kolejne dzisiaj w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na początek jednak o zablokowanej obwodnicy Niska na Podkarpaciu. Osobówka zderzyła się tam z busem. W obie strony tworzą się korki. Objazd drogami lokalnymi przez Racławice. 6 kilometrów ma korek na ekspresowej piątce w Wielkopolsce we wsi Drogosławiec między Stęszewem a Konarzewem. Samochód zderzył się z busem. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Wciąż jest także 4-kilometrowy zator na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Na wysokości Białobrzegów pracują drogowcy. Ruch z Warszawy w stronę Radomia tylko jednym pasem. I tak jak mówiłem, stoicie na czwórce przed przejściem granicznym w Jędrzychowicach. W stronę Niemiec jest 8-kilometrowy korek. 321-321-100, numer znacie, dzwońcie.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Centrum, południowy wschód, tam dzisiaj, tej nocy burze, proszę uważać. Najładniejsza pogoda, najbardziej spokojnie dzisiaj będzie na północy i północnym zachodzie. Nad morzem spokojnie można wypatrywać gwiazd. Jutro podobnie jak dzisiaj, ale zbliżamy się do ocieplenia. Im bliżej weekendu, tym cieplej. Czy wrócą upały? Owszem, delikatne upały wrócą. No jak długo? A poproszę o kolejne pytanie.

0: prawdziwa fabryka przebojów. Dawid Podsiadło na WS, to jest przebojowe lato w Radiu Z. Dzisiaj 13 lipca, dzisiaj piękna rocznica. 25 lat temu w kinach pojawił się Shrek w polskiej wersji językowej z uwielbianym przez wszystkie pokolenia ukochanym osiołkiem.
1: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze?
0: No i to jest zdanie, które idealnie pasuje do wakacji. To jest zdanie, które pada w każdym samochodzie w czasie długiej wakacyjnej podróży.
1: Daleko jeszcze?
0: Tak jest.
1: Daleko jeszcze?
0: Tak jest.
1: Daleko jeszcze?
0: Znamy to, prawda? I zaczyna się liczenie znaków, kombinowanie, szukanie czerwonych samochodów. Słuchajcie, z doświadczenia wam powiem, że najlepiej, ale to najlepiej działają krówki mordoklejki. Dają ciszę przez 15 minut.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.
16: Radio Z i już.
7: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: Debauza, Debauza, tak się nazywają, pochodzą z Norwegii, czyli kibicują Haalandowi. Znaczy, przepraszam bardzo, poniosło mnie, już mu nie kibicują.
1: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
2: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Wiktor Waligura.
3: Cztery pory roku, jedna myśl.
4: Cześć, tu Wiktor Waligura. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
2: Scena Z z Wiktorem Waligurą. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: A, cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
17: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
18: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
20: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
22: Komar. Zaraz część posmarujemy.
23: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
28: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
29: Nie masz pomysłu na lato?
28: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUVa z prawdziwie sportowym DNA.
30: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
1: Po reklamie.
0: Już późno, prawda, bo to 19, to już teraz ciemno będzie robiło. Wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak. 20 lat więzienia chce prokurator dla pirata drogowego z trasy łazienkowskiej. W 9 szkołach i przedszkolach Poznania odbudują schrony. Co z Szymonem Marciniakiem na mundialu? Czy polskiego sędziego tam jeszcze zobaczymy? Prokuratura domaga się maksymalnej możliwej kary dla Łukasza Żaka. Dzisiaj były mowy końcowe w procesie dotyczącym wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Blisko 2 lata temu samochód, który prowadził Żak, z wielką prędkością staranował auto, w którym jechała 4-osobowa rodzina. W wypadku zginął ojciec dwojga dzieci, a matka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, prokuratura chce, żeby Łukasz Żak trafił do więzienia na 20 lat. Jak śledczy argumentują to stanowisko?
2: Powodów jest wiele. Jazda po wypiciu 8 kieliszków wódki, ponad 200 km na godzinę na liczniku, a także ucieczka po wypadku za granicę. Dodatkowo Łukasz Żak już wcześniej był karany za podobne incydenty i nie przyniosło to skutku, mówi prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
3: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
2: Z kolei obrona Żaka domaga się kary proporcjonalnej do winy i zaznacza, że choć wyrok w sprawie już wydała opinia publiczna, to sąd nie powinien iść za jej głosem.
0: Wyrok zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek. A to wiadomość, na którą kierowcy czekali od lat. Na autostradzie A1 na Śląsku ruszają przygotowania do pierwszego etapu likwidacji słynnych fal Dunaju, czyli zdeformowanej nawierzchni między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Już pojawiły się pachołki, obowiązują też pierwsze ograniczenia prędkości. Pierwszy etap remontu obejmuje ponad 3-kilometrowy odcinek od Pyrzowic do MOP-u do Bieszowice, mówi Szymon Haczyk z dyrekcji dróg.
4: Celem inwestycji jest oczywiście kompleksowa naprawa deformacji i uszkodzeń powstałych na skutek męcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. Przywrócimy tym samym pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat.
0: Naprawa tego odcinka jedynki podzielona jest w sumie na 13 etapów. Trwają przetargi na kolejne odcinki. W poznańskich szkołach i przedszkolach zostaną odtworzone schrony. Ruszają właśnie prace projektowe. Miasto wybrało 9 placówek, w których powstaną te miejsca schronienia. To obiekty nieprzypadkowe, mówi Paulina Nowicka-Szefer ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
5: To budynki z centrum, Jeżyc czy Łazarza, w których są pomieszczenia o solidnej konstrukcji, które dawniej pełniły funkcję schronów. Po przeprowadzeniu odpowiednich prac będą spełniać wymagania stawiane obiektom zbiorowej ochrony.
0: Projekty będą powstały w 2 turach. Dopiero po ich ukończeniu ruszą prace budowlane. Kiedy będą gotowe, to zależy już od możliwości finansowych miasta. FIFA znów pominęła Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie został wyznaczony do pierwszego półfinału Mistrzostw Świata, w którym Francja zagra z Hiszpanią. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z z nami teraz. Marciniak ma jeszcze szansę na jakiś mecz na tym mundialu?
6: Tak, ale możliwości jest coraz mniej. Może poprowadzić drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z Argentyną, ale szanse na to spotkanie wydają się małe. Marciniak sędziował już mecz Albiceleste w fazie grupowej i wywołał sporo kontrowersji, kiedy nie pokazał czerwonej kartki Leo Messiemu. Po półfinałach zostanie jeszcze pojedynek o trzecie miejsce oraz finał i według francuskiego dziennika L'Équipe Polak ma być jednym z faworytów do poprowadzenia najważniejszego meczu turnieju.
0: Marciniak raz już prowadził finał mundialu 4 lata temu w Katarze. Teraz jeszcze kultura, kilka propozycji na ten tydzień.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Od dzisiaj przez cały tydzień w Myślenicach, Krakowie i Krynicy-Zdrój trwają międzynarodowe spotkania z folklorem. Będą koncerty, warsztaty, pokazy filmowe oraz parady. W czwartek w Krakowie artyści przejdą z Plant na plac Nowaka Jeziorańskiego i tutaj dadzą plenerowy show. W Gdańsku oczy turystów i mieszkańców znowu cieszy dwór Uphagenów w pełnej krasie. Odnowiona została elewacja, wszystkie pomieszczenia oraz zabytkowe okna, drzwi czy schody. Kosztowało to 4,5 miliona złotych. Wszystko to można zobaczyć, bo w budynku będzie jeden z miejskich urzędów. Od czasu do czasu będą tam także udzielane śluby. Bielsko-Biała zaprasza w tym tygodniu na 2 teatralne wydarzenia, projekty Sąsiedzi oraz Przegląd artystów ulicznych. Będą widowiska plenerowe, teatry ruchu, a także pokazy akrobatyki, między innymi na motocyklach w spektaklu Ściana Śmierci. Wszystko to od najbliższego piątku. Birmańsko-czesko-francuski film Zepsute owoce wygrał tegoroczny festiwal filmowy w Karlowych Warach. Opowiada on o 2 pracownicach fabryki tekstylnej, szukających ucieczki od rzeczywistości w świat intymnej, nieakceptowanej przez otoczenie relacji. Reżyser Ang Foy był nagrodą bardzo poruszony, bo jak mówił, nigdy niczego nie wygrał.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Deszczowo dzisiaj przede wszystkim na południu, południowym wschodzie, tam też burzowo, najcieplej, na północy 14, przepraszam, najchłodniej 14. 14 to najchłodniej będzie. Co mi tu machasz, Mateuszu, żeby ci mikrofon włączył?
1: Nie, chciałem się pokazać, że już jestem.
0: A, okej. Okay. A wiesz, że w radio, jakbyś machał, to nikt nie zauważy.
1: Wiem, dlatego tylko tobie macham, a słuchaczom będę zapowiadał piosenki aż do miejsca pierwszego na liście Lubię To na wakacjach.
30: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

Another 54 Ultra Talk to You na miejscu 9 listy Lubię to w Radiu Z. Świetny wakacyjny numer, trochę odczarowuje tę aurę, którą mamy, chociaż zrobiło się cieplej. Z tego trzeba się cieszyć, nawet jeśli jakieś tam deszczowe chmurki. Lista Lubię to w Radiu Z. To było miejsce 9, wcześniej na 10 Mrozu nie ma miejsca jak dom. A kto na miejscu pierwszym? Jeśli wiecie, to dzwońcie 321-321-321. Płyta niespodzianka jak zawsze czeka. Pierwsza podpowiedź wkrótce. Na razie Shakira i Burna Boy. Die, die, miejsce 8. Ja myślę, że to do końca tego tygodnia powinno znaleźć się na pierwszym, bo w niedzielę za tydzień finał mundialu, przypominam.

0: Grande. Piękny powrót. Hate that I made you love me. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Ariana dzisiaj gra koncert na Brooklinie. To w ramach jej trasy koncertowej. No, ostatnio nie wiem, czy ona jest bardziej wokalistką, czy jednak aktorką, bo trochę tam się pozmieniało u niej w życiu. A może jedna i druga rola doskonale jej pasuje. Kuba i Kuba, stygnie lato, za chwilę na miejscu siódmym, a ja mam pierwszą podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego dzisiejszego notowania. To jest piosenkarz z Polski, dzisiaj na miejscu pierwszym. Z jakim utworem? Jak się nazywa? Dzwońcie 321-321-321, płyta niespodzianka czeka. Radio Z
1: i już. Reklama. Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
15: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy przy Plaza Resort w Łebie.
16: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
17: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
18: Polecam. Ewa Swoboda.
19: Po reklamie.
5: Słuchacie listy lub

piosenki David Guetta, Just the Way You Are, na miejscu szóstym. Listę lubię to w Radiu Z. Przy poniedziałku mamy premierę. Mam nadzieję, że szczęśliwą, mimo że 13 w kalendarzu. A ta premiera to utwór DJ-a Godzy. DJ Godza, Jason Derulo i Melody. Mi Chico, tak się nazywa ten kawałek. No już domyślacie się, że brzmienia latino się pojawią w tym kawałku. DJ Godza chciał stworzyć utwór, który jednocześnie porusza emocjonalnie i zachęca do tańca. I jeszcze przed oficjalną premierą ten kawałek zdobył sporą popularność na TikToku, Instagramie i na Shazamie, no generalnie viral internetu. Premiera w Radiu.

0: David Guetta, Alok, Run, Run, River, miejsce piąte. Listy lubię to w poniedziałek. A kto na pierwszym? Druga podpowiedź dla was teraz. No ten artysta z miejsca pierwszego, Polak, jest słynny nie tylko ze swojej muzyki, ale też wąsa i brody. Kto to taki? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Ta broda to od niedawna. Jaki to utwór i kto to taki? Nareszcie męskie granie, orkiestra za chwilę na czwartym.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: D plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Prawda?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Marian?

0: Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

Co mi tam? Wiktor Kida, Księga Żywiołów, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Słuchajcie, teraz Teddy Swims, który niebawem na antenie Radio Z pojawi się w dłuższym czasie. Pogadamy z nim, bo udało nam się z nim spotkać na Openerze. Mr. Know It All dzisiaj na trzecim.

dwa dni. Na miejscu drugim listy lubię to. A kto na miejscu pierwszym? Dzwońcie, jeszcze dwie podpowiedzi. Znaczy dwie propozycje przed miejscem pierwszym, a podpowiedź ostatnia. Ta piosenka ukazała się w kwietniu tego roku. To jest jakaś, myślę, podpowiedź, która już was naprowadzi. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Sorry Papi, Topic i Becky G teraz w Radiu Z.

0: Houston. Chciałem takie chórki zrobić, ale to nie wyszło, jak słyszycie. Jasiek Piwowarczyk zdecydowanie lepszy. To propozycja do listy jeszcze, ale możecie to zmienić głosując na radioz.pl. A kto na miejscu pierwszym? Tomek z Koszalina wie?
1: Dziś na pierwszym miejscu Sezon, Dawid Podsiadło.
0: Tak jest, Sezon i Dawid Podsiadło, kiedyś z wąsami, dzisiaj z brodą, chłopak na miejscu pierwszym.

0: Reklama.
1: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
14: Super.
15: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
16: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Z, dobry wieczór. W poniedziałek, 13 lipca, najnowsze wiadomości ma dla nas Darek Klimczak. Posłuchajmy.
18: W Unii spór o cenę rosyjskiej ropy, a czas na decyzję ucieka. Przełom w identyfikacji ofiar zbrodni wołyńskiej. Znamy nazwiska 8 zabitych. Robert Lewandowski szykuje się na ogień Chicago. Jutro prezentacja naszego reprezentanta.
17: 20.
18: Kraje Unii Europejskiej nie potrafią się dogadać w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Ministrowie spraw zagranicznych rozpatrywali go dzisiaj w Brukseli. Ze słów szefowej unijnej dyplomacji wynika, że spór toczy się o poprawkę dotyczącą limitu ceny na rosyjską ropę transportowaną morzem. Jeśli korekta ta nie zostanie przyjęta do środy, cena za baryłkę rosyjskiej ropy skoczy z 44 do 58 dolarów, co oczywiście oznacza większe wpływy dla Kremla na prowadzenie wojny. 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odzyskało swoje imiona i nazwiska. Dzięki pierwszym w historii genetycznym badaniom porównawczym udało się ustalić tożsamość osób, które zginęły z rąk ukraińskich nacjonalistów w Późnikach w 1945 roku. Dziś ich rodziny odebrały z rąk ministry kultury oficjalne noty identyfikacyjne. Na tej uroczystości był reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: Odnalezienie szczątków i identyfikacja 8 ofiar to był wieloletni proces. Na grobach na cmentarzu w Późnikach będzie można umieścić ich imiona i nazwiska. UPA zamordowała we wsi ponad 100 Polaków. Do tej pory udało się odnaleźć szczątki 42 osób, mówi Beata Jagielska, która w Późnikach straciła członków swojej rodziny.
19: Te 8 tożsamości, które odzyskaliśmy, to jest dla nas bezcenny dar, ale nasze serca, nasze rodziny proszą o więcej.
0: W sierpniu polska delegacja jeszcze raz udaje się do Późnik w poszukiwaniu drugiej zbiorowej mogiły.
18: Odnalezione szczątki pochowano we wrześniu zeszłego roku. Na tę i na następną noc zablokowana będzie droga S3 na Dolnym Śląsku, dokładnie tunele od Bolkowa do Kamiennej Góry. Powodem jest przegląd systemów bezpieczeństwa, mówi Radiu Z Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego oddziału GDDKiA.
20: Działania te narzucone są przez producentów urządzeń bezpieczeństwa, które są zamontowane w tunelach. Mówię tutaj między innymi o systemach zarządzania ruchem, przeciwpożarowych, oświetleniowych, monitoringu czy nagłośnieniu. Są to standardowe działania w każdym tunelu drogowym, nie tylko na Dolnym Śląsku.
18: Drogowcy wytyczyli objazd między węzłami Bolków i Kamienna Góra dzisiaj na całą noc do 6 rano. Zablokowany będzie przejazd w obu kierunkach, jutro już tylko w stronę granicy z Czechami. Puma schwytana w Polanowie pod Koszalinem jest już w drodze do Poznania. Odłowiony kot, który kilka dni grasował w lasach, jedzie do ogrodu zoologicznego. Tam przejdzie kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
21: Trudno powiedzieć na jak długo, no przede wszystkim musimy wykonać podstawowe badania weterynaryjne, sprawdzić krew, sprawdzić kał, sprawdzić pod kątem pasożytów, bo nie wiemy o tym zwierzęciu absolutnie nic. Oprócz tego, że włóczyło się gdzieś po lasach w okolicach gminy Polanów.
18: Trwa szukanie miejsca dla Pumy, niewykluczone, że trafi za granicę. Cały czas nie wiadomo, jak trafiła do lasów zachodniopomorskim. Na koniec o tym, jak Łódź zamierza sobie radzić z ocieplaniem klimatu. Trwa tam pionierski projekt przywrócenia na powierzchnię rzeki przez dziesięciolecia ukrytej w podziemnym kanale. Chodzi o rzekę Lamus. Wydobycie jej na powierzchnię ma ograniczyć skutki tzw. miejskiej wyspy ciepła, donosi z Łodzi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
22: Lamus przepływa pod łódzkim parkiem Kilińskiego. Rzeka zostanie odkryta w jego centralnej części, a jej koryto będzie miało szerokość mniej więcej metra. Poziom wody będzie uzależniony od opadów. Cały projekt został przygotowany ze wsparciem hydrologów. Cel to oczyszczanie w sposób naturalny wody opadowej. Odwracamy pewien niekorzystny trend, mówił mi hydroinżynier Piotr Wierzbicki.
23: Początek odwrócenia tego niechlubnego trendu betonowania miasta.
22: Do rzeki w czasach fabrykanckich trafiały ścieki. To właśnie dlatego została ukryta pod ziemią. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
18: Prace mają się skończyć w tym roku. Wokół rzeki ma też powstać rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców. Krzysztof Wilanowski już ze mną. Dobry wieczór.
24: Dobry wieczór.
18: Będą informacje o naszych dwóch największych sportowych gwiazdach.
24: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Robert Lewandowski spakował walizki i poleciał do Chicago. Jutro jego oficjalna prezentacja w barwach Fire i pierwszy trening z drużyną. Przed wylotem Lewy odwiedził jeszcze ambasadę USA w Polsce i odpowiedział na kilka pytań. Mówił m.in. dlaczego gra z dziewiątką na plecach.
25: Od zawsze w niej grałem i taki chyba to jest typowy też numer dla napastnika i gdzieś się przywiązałem do tego numeru, także też mi chyba szczęście przynosi.
24: Mówił Lewandowski, który w Chicago też oczywiście dostanie numer 9. A Iga Świątek nie jest już trójką w światowym rankingu. Nasza tenisistka nie obroniła tytułu na Wimbledonie, odpadła już w trzeciej rundzie, dlatego w najnowszym notowaniu WTA spadła z podium na 8 miejsce. Wyprzedziły ją m.in. finalistki londyńskiego turnieju, Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Mały spadek o jedną pozycję zaliczyła Maja Chwalińska, jest teraz 22, a ogromnym awansem może pochwalić się Hubert Hurkacz. Przesunął się w górę aż o 28 miejsc, jest teraz 68.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: Deszczowo-burzowy wieczór w centrum i na wschodzie, gdzieniegdzie również na południowym wschodzie kraju. W Zakopanem z kolei możliwe mgły. Na termometrach całkiem przyjemnie, bo nawet za godzinę od 17 do 23-4 stopni. Przyjemny ten lipiec się zaczyna w końcu robić, nie jakiś lipcopad.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: Radio Z i już. 6 minut po 20, Mateusz Ptaszyński, kłaniam się. Lubię to na wakacjach. Odświeżamy też hity wakacji sprzed kilku lat, pamiętacie to? Nim zajdzie słońce, Smolasty i Doda.

0: Farben, Renny Miller, Body Talk w Radiu Z, 14 minut po 20, a już w najbliższą środę. Kolejna odsłona sceny Z, tym razem specjalnie dla słuchaczy Radio Z wystąpi Wiktor Waligura, którego na pewno znacie z takich hitów jak 4 pory roku. No i dla Wiktora przygotowaliśmy specjalne studio, w którym, jak sam mówi, grało mu się inaczej niż w trakcie zwykłych koncertów, a i tak wyszło świetnie.
1: Wiadomo, że dziwne, jak nie ma publiczności, która gdzieś tam z tobą śpiewa, tańczy i czujesz, że te emocje, które z siebie wyrzucasz, bardzo w jasny sposób się od nich odbijają. Natomiast ja po prostu tak kocham muzykę, że mógłbym to robić w każdej przestrzeni i z każdym składem, a zwłaszcza z moimi przyjaciółmi zespołu. I trochę będąc już w tej emocji piosenki, trochę zapominam do końca, w jakim jestem otoczeniu.
0: Scena Z z Wiktorem Waligurą już w tę środę po 20 w Radiu Z i na naszym YouTubie. Fragmenty ze sceny Z będziecie mogli też zobaczyć na przykład na Instagramie Radio Z. Wiktor Waligura, teraz zagrajmy. Mówię.

0: Reklama.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.

Mary Sad kocha i w Radio Z utwór z listy Lubię To. A teraz propozycja do listy Katy Perry, Watch It Burn, tak nazywa się nowy utwór od niej. Jak wyjaśniła sama artystka, utwór powstał w marcu zeszłego roku, ale bała się go wydać ze względu na jego surowość i przekaz, który traktuje o prawie do gniewu po latach tłumienia go na rzecz podejścia opartego na miłości i świetle. No, trzeba przyznać, że Katy Perry przechodziła z jednego związku w drugi, więc myślę, że tutaj jest sporo takich nawiązań autobiograficznych. Watch It Burn, Katy Perry, propozycja do listy.

0: Back to France, Somber w Radiu Z. Poniedziałkowy wieczór, a przed nami kolejny koncert Lata Z. Już w najbliższą niedzielę, 19 lipca, w Tarnobrzegu. Ira, Maciej Skiba, Kuba i Kuba. A na miejscu będzie wam towarzyszył Norbert Bieńkowski, który poprowadzi tę imprezę. Start o godzinie 15. Zabawy dla najmłodszych, też kolorowanki, balony, malowanie buziek, robienie tatuaży. To wszystko, co lubicie najbardziej. A ciekawostka o Tarnobrzegu jest taka, że pochodzi stamtąd nasza radiowa koleżanka Iwona Kuczyna, która czyta wiadomości. Wiedzieliście o tym? Radio Z
1: i już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
7: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
5: Po reklamie.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje.

0: letniaczek Gibbs i Go For Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z. No jeszcze do ostatniego dnia lata trochę zostało. A za chwilę wiadomości 21 w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Przez lata bawił, edukował i gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Teraz wraca w wyjątkowym wydaniu. Wielki test cyfrowej formy. W studiu swoją wiedzę sprawdzą m.in. Antek Smykiewicz, Filip Lato i Jacek Kawalec. A przed ekranami widzowie w całej Polsce. Nie daj się zaskoczyć i sprawdź, ile naprawdę wiesz. Wielki test. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: Borys Szyc.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Po reklamie.
6: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak.
7: Ukraina kupi 16 nowych myśliwców od Francuzów. Ropa wciąż drożeje. Pytamy, co z pakietem ceny paliw niżej. Poznajcie Cezia, to asystent sztucznej inteligencji, która pomaga w Centrum Zdrowia Dziecka.
6: 21.
7: Ukraina chce kupić 16 francuskich myśliwców Rafale oraz francuskie systemy ochrony powietrznej. Ujawnił to dzisiaj w Paryżu prezydent Francji po spotkaniu koalicji państw chętnych do pomocy Kijowowi. Emmanuel Macron mówił także o wzmocnieniu walki z rosyjską flotą cieni. W spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu wzięło udział 25 szefów państw i rządów, w tym także Donald Tusk. Rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie na ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że nie ma jeszcze decyzji o powrocie pakietu ceny paliw niżej. Jak wiecie z Radia Z, po zaostrzeniu sytuacji między Iranem a USA dzisiaj ropa drożeje o 9%. Więcej od reportera Radia Z Mateusza Szkudlarka.
8: Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Napływające obecnie informacje dotyczące sytuacji geopolitycznej są bardziej optymistyczne, uważa minister Motyka.
9: Te deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment znowu uspokajające, więc liczymy, że ceny paliwa niżej będą niższe rynkowo.
8: Motyka zapewnił, że resort energii jest w tym temacie w kontakcie z Ministerstwem Finansów. W czasie najbliższych dni będziemy podejmowali decyzję, dodał szef Ministerstwa Energii Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Przed chwilą agencje poinformowały, że od jutra, od godziny 22, Amerykanie będą blokować cały ruch statków do irańskich portów. Jest odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na decyzję sądu o odmowie wydania europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Po uzyskaniu postanowienia sądu rozważymy, czy nie złożyć wniosku ponownie, zapowiada Waldemar Żurek. Według niego sam fakt przebywania poszukiwanego poza Europą to za mało, aby odrzucić wniosek śledczych o ściganie polityka w innych krajach.
10: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen.
7: Prawo musi być skuteczne, a my musimy skutecznie ścigać tych, którzy w Polsce złamali przepisy, zakończył swój komentarz Żurek. W pojedynku Dawida z Goliatem na razie górą Dawid. Chodzi o spór Częstochowy z sąsiednią gminą Poczesna o zmianę granic. Częstochowa chce przyłączyć kilka sołectw. Mieszkańcy i władze Poczesnej temu się sprzeciwiają. Ich stanowisko wsparło MSWiA, które negatywnie zaopiniowało wniosek Częstochowy o zmianę granic. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Według MSWiA głównym celem Częstochowy jest rozbudowa składowiska odpadów, co nie wpisuje się w plany tego terenu. Resort zwrócił też uwagę na ochronę środowiska, jakość życia mieszkańców i zdecydowany sprzeciw gminy. Poczesna mówi o sukcesie, ale Częstochowa nie uznaje jeszcze sprawy za przegraną, mówi rzecznik magistratu Włodzimierz Tutaj.
12: Wiadomo, że ta rekomendacja jest jakimś wskazaniem, ostatecznie jeszcze jak sprawy nie przekreśla.
11: Sąsiedzi mimo sporu i niezależnie od ostatecznej decyzji rządu zapewniają, że chcą porozumieć się w sprawie przyszłości składowiska. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: A ostateczna decyzja może zapaść jeszcze w tym miesiącu. Od dzisiaj w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Służy do szybkiego uzyskiwania informacji oraz wyznaczania trasy do konkretnych poradni i oddziałów. Na ekranie jest robot Cezio, z którym można porozmawiać, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
13: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
14: Jestem Cezio, wirtualnym asystentem AI.
15: Lubię do niego przechodzić, gram w gry lub sobie gram z jadywanki. No i coś im się pytam, gdzie jest na przykład wybrane miejsce w szpitalu.
7: Mówił młody pacjent Kuba. Duże dotykowe ekrany stoją w 5 miejscach szpitala, także przy wyjściu głównym. Krzysztof Wilanowski, sport będzie o mundialu, choć dzisiaj nikt tam nie gra.
16: Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Szymon Marciniak, znów pominięty przez FIFA. Polski arbiter nie został wybrany do poprowadzenia pierwszego półfinału Mistrzostw Świata, w którym Francja zmierzy się z Hiszpanią. Sędzia z Płocka do tej pory prowadził 2 mecze w fazie grupowej. Kolejnym, jak informuje hiszpański dziennik Mundo Deportivo, może być finał. Marciniak ma być jednym z faworytów do poprowadzenia najważniejszego meczu turnieju. Jeśli tak się stanie, to Polak przejdzie do historii jako pierwszy sędzia, który na 2 mundialach z rzędu był rozjemcą w finale. Teraz tenis i niestety porażka Magdy Linet. Polka już w pierwszej rundzie odpadła z turnieju w Atenach. Przegrała z 202 w światowym rankingu Mai Hontamą. Japonka górą w 2 setach. Kolejna 6-4 i 7-5. Linet nie zaliczy ostatnich tygodni do udanych. Niedawno też w pierwszej rundzie odpadła z Wimbledonu. A w Katowicach nie lada gratka dla fanów lekkiej atletyki. Konkursy skoków zwyż mężczyzn oraz skoków dal i pchnięcia kulą kobiet będą wstępem. Do memoriału Kamili Skolimowskiej zostaną rozegrane nie na stadionie, a na katowickim rynku. Do 22 sierpnia sam memoriał, dzień później już na Stadionie Śląskim.
17: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: A co w pogodzie jutro? Na pewno nadal ciepło, 28 stopni, tyle możliwe w Opolu. Warszawa 29, Białystok 27, Gorzów 26, Koszalin 21 i najtrudniejsze miejsce Gdańsk tutaj 20. Ale na południu i na zachodzie deszcz i burze, więc koniecznie uważajcie na siebie. 5 minut po 21, lubię to na wakacjach. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, a to Lori Euphoria.

Clean Bandit Rockabye. Świetny numer, przyznajcie. Kwadrans po 21. Mrozu nie ma miejsca jak dom, to utwór, który szaleje na liście Lubię To, a z kolei Robert Lewandowski będzie szaleć w Chicago. Okazuje się, że no, ta przygoda zaczyna się bardzo szybko. On już leci. Właśnie wyruszył z lotniska w Warszawie na podbój Stanów Zjednoczonych. Towarzyszyli mu ochroniarz i jego doradca i powiernik Tomasz Zawiślak. Lewy miał ze sobą dwie walizki. Reszta bagaży najpewniej dotrze do Stanów Zjednoczonych w późniejszym terminie. No a jutro ma się odbyć prezentacja Lewandowskiego. Mam nadzieję, że to się wszystko wydarzy. Rywalem Chicago Fire w tym meczu, w którym zadebiutuje Robert Lewandowski 17 lipca, będzie drużyna Vancouver Whitecaps, w której występuje Niemiec Thomas Müller, z którym znają się doskonale z Bayernu Monachium. Taki bratobójczy pojedynek tam się szykuje.

0: You're not alone, ATB w Radiu Z, a za chwilę Skorpionsi między innymi i nowa Sanach w Radiu Z. Radiu
1: Z i już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Poddębicach na Placu Kościuszki. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to...

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Proszę Państwa, dośrodkowanie w pole karne. Strzał i gol! Zostań królem strzelców w Radiu Z. Gdy usłyszysz gwizdek, zadzwoń pod numer 321-321-321. Nagraj, dlaczego zasługujesz na tytuł króla strzelców. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert na telewizor Hisense. Ustrzel telewizor w Radiu Z. Szczegóły na radioz.pl.
3: Niezapomnianych emocji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Talk to You, Another 54 Ultra w Radiu Z, 28 minut do 22. Propozycja od Sanach, ITP, ITD, Sanach powraca. I w dniu premiery niektórzy fani znali już ten kawałek niemalże na pamięć. To wszystko ze sprawą koncertów na trasie, Sanach, na stadionach. Artystka premierowo dzieli się fragmentami swoich piosenek, więc z tego to wszystko wynika. No to jeśli znacie, to śpiewajcie teraz w Radiu Z. A jeśli nie, to dajcie głośniej i zagłosujcie na radioz.pl.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Ta piosenka wyraża więcej niż tysiąc słów, jeśli chodzi o wakacyjne przeboje. I wanna dance with somebody, Whitney Houston. 19 minut do 22, ale spokojnie, jeszcze zagramy tak wakacyjnie Gordo, Rainier, Zunowald, między innymi Loco Loco, a poza tym Sarsa, nowość od niej przed 22.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
8: Ale chyba nie włosów.
7: Akurat włosy wypadają mi garściami.
8: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 LegMax z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 LegMax pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
7: Ale łysienia u ciebie nie widać.
8: No właśnie.
9: DX2 LegMax. Odzyskaj włosy. DX2 LegMax. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Czy będziemy się pamiętać? Sarsa w Radiu Z 5 minut przed 22. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak. Posłuchajmy.
14: Ukraina słyszy od świata, że dalej będzie jej pomagać w walce z Rosją. Wracają upały, a wraz z nimi strach o życie tych, którzy się kąpią. Szykują się zmiany w podróżach samolotami. Posłuchajcie, co obejmą. Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Taka deklaracja padła dzisiaj w Paryżu, gdzie spotkali się szefowie państw i rządów tzw. koalicji chętnych. Była tam także Polska. Pomoc ma obejmować broń i wsparcie finansowe. Poza tym według koalicji każde porozumienie pokojowe musi być ustalane z udziałem Kijowa. Rosyjskie aktywa tak długo będą też zamrożone, aż Moskwa skończy wojnę i pokryje koszty szkód wyrządzonych Ukrainie. A u nas Prawo i Sprawiedliwość mówi nie członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej. Politycy partii złożyli w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Jak mówi Paweł Szrot, mamy czytelny proceder historyczny, nawiązuje do historii Chorwacji.
15: Ten skądinąd sympatyczny kraj miał też bardzo zbrodniczą, nawet historyczną sprawę, z którą musiał się uporać i wzorcowo się z tą sprawą uporał, potępił sprawców, upamiętnił ofiary. Teraz jest z nami w Unii Europejskiej pod rozwagę naszym sąsiadom z Ukrainy.
14: PiS ma nadzieję, że uchwała trafi pod obrady Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Coraz bardziej tragiczny jest wakacyjny bilans utonięć. Utopiło się już ponad 80 osób, wczoraj kolejne dwie. Statystyka utonięć jest silnie związana z pogodą, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ratownik Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WAP-u.
16: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
17: Im więcej osób na plażach, tym więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
16: Tak, ale proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
14: W najbliższych dniach powinniśmy znowu nad wodą uważać, bo zrobi się gorąco i upalnie. Co czeka nas w pogodzie? Wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Modele numeryczne są zgodne. W tym tygodniu czeka nas wyraźne ocieplenie. Z każdym kolejnym dniem temperatura sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni, by pod koniec tygodnia te 30 stopni przekroczyć, mówiła mi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
19: Prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni, przy czym te najwyższe wartości mogą pojawić się głównie na zachodzie i południowym zachodzie kraju oraz miejscami w centrum kraju.
18: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Miejscami te burze będą intensywne, z silnym deszczem, gradem i wiatrem. Będą zmiany w prawach pasażera linii lotniczych. Wejdą w życie za rok. Co się zmieni? Nie będzie dużego, darmowego bagażu, który można wnieść na pokład, a linie lotnicze mają podawać ceny biletów już z tym bagażem, tak by łatwiej było porównać oferty. W cenie biletu zostanie tylko mały bagaż podręczny. Zmiany czekają nas także, jeśli chodzi o odszkodowania, mówi nasza reporterka Grażyna Wiatr.
20: Odszkodowanie nadal będzie przysługiwać od 3 godzin opóźnienia lotu w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Ale linie lotnicze będą musiały poinformować mailem pasażera, że mu te pieniądze przysługują, bo teraz w zdecydowanej większości poszkodowani nie dostawali odszkodowań. Nie będzie też opłat przykład za siedzenie rodzica obok dziecka, ani za poprawki literówek w nazwisku na karcie pokładowej. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Linie lotnicze będą też musiały bardziej pomagać osobom niepełnosprawnym i kobietom w ciąży. Nie będzie też możliwe, aby osoby te nie weszły na pokład z powodu overbookingu. Krzysztof Wilanowski po raz kolejny dzisiaj przynosi wiadomości sportowe.
7: Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Dzisiaj dzień przerwy, ale już jutro zacznie się wielkie granie na mundialu. Na polu bitwy są już tylko 4 zespoły, a to znaczy, że czas na półfinały. W pierwszym ciągle jeszcze urzędujący wicemistrzowie świata Francuzi zagrają z mistrzami Europy Hiszpanami. To będzie pojedynek dwóch wielkich gwiazd. Z jednej strony Kylian Mbappé, który na tym turnieju zdobył już 8 bramek, z drugiej Lamine Yamal, któremu wytyka się brak skuteczności. Do tej pory tylko raz trafił do siatki. Szczerze mówiąc, nie frustruje mnie to. Wygrałem Mistrzostwa Europy strzelając gole. Teraz, jeśli zdobędę Mistrzostwo Świata, nie sądzę, by ktokolwiek wypominał mi, że nie zdobywałem bramek. Liczy się przede wszystkim drużyna. Mówił skrzydłowy Hiszpanów. Pierwszy półfinał mundialu jutro o 21:00. Jutro też pierwszy dzień Roberta Lewandowskiego w jego nowym klubie, czyli Chicago Fire. Przypomnijmy, Lewy zacznie od treningu z drużyną o 17:30. 3 godziny później razem z trenerem Gregiem Berhalterem stawi się na konferencji prasowej. Lewy szansę na debiut w nowych barwach będzie miał już w piątek. Chicago Fire w meczu MLS zmierzy się z Vancouver Whitecaps.
13: Patrzę na prognozy na ten tydzień i widzę, że burzowo. No, wyższe temperatury niestety z tym się wiążą, zwłaszcza latem. Widzę, że w środę nawet 32 stopnie, w piątek nawet 34 to południe kraju. Weekend trochę się ochłodzi, ale też deszczowo i burzowo. 4 minuty po 22. Lubię to na wakacjach. Dua Lipa i Houdini. Tame Impala odpowiada za produkcję tej płyty Radical Optimism, z której pochodzi właśnie ten utwór. Ten od Draculi, którego znacie z Radio Z. Ze świetnego utworu z listy Lubię to. A podobno nowa płyta Dua Lipy w przyszłym roku, na jesieni. Jakaś pierwsza piosenka, czekamy.

Alexis Jordan, Happiness w Radiu Z Kwadrans po 22. Wczujcie się teraz w nastrój, bo zabieram was w nordyckie strony, konkretnie do Norwegii. Zrobiło się jak w jakimś podcaście kryminalnym, ale nie, nic z tych rzeczy. To będzie podcast, ale związany z piłką nożną, bo turyści szturmują mieścinę Halanda, jak informują norweskie lokalne media. Zainteresowanie wokół samego Erlinga Halanda wpływa też na jego rodzinne miasto, które stało się hitem wśród turystów. Miasteczko Bryne, które wcześniej kojarzono głównie z rolnictwem, dziś no jest mekką kibiców, fanów Halanda z całego świata. Podróż jego śladami stała się jedną z najciekawszych propozycji dla turystów przypływających właśnie tam. Jak pokazują po sukcesach reprezentacji Norwegii na mundialu, ogromnym zainteresowaniem cieszy się zwiedzanie stadionu Bryne FK. To jest klub, w którym Haaland zaczynał swoją przygodę z piłką. Turyści nie ograniczają się wyłącznie do stadionu. Popularnością cieszą się też lokale gastronomiczne, w tym piekarnia serwująca jego ulubione naleśniki z kozim serem. Goście zaglądają też do chińskiej restauracji, gdzie piłkarz jako dziecko jadał posiłki z rodziną. Niesamowite. Ja poczekam, aż będzie się można przesłać w łóżku, w którym on dorastał, i wtedy lecę po prostu na złamanie karku.

0: Pippin, Satellite, Tasmin Archer, nastrojowo, wieczorową porą w Radiu Z za chwilę Bonfunk MCs. Freestyler to taki powrót do lat 90., a później numer jeden dzisiejszego notowania listy Lubię to Dawid Podsiadło Sezon.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

Zazwyczaj zawsze Alanis Morissette, Tyre Running w Radiu Z, 25 minut do 23. Skoro już jesteśmy przy hitach sprzed lat, no to są takie, które wracają w nowych wersjach. Dub Dogs, Fezo i Zark stworzyli utwór How Does It Feel i to właśnie ten How Does It Feel jest bardzo znajome, bo to fragment Blue Monday New Order z 83 roku, więc ten numer wraca. Oj, dwa razy byłem na koncercie New Order. Coś wspaniałego. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjadą do Polski albo gdzieś uda mi się zobaczyć ich na świecie. A na razie cieszę się tym kawałkiem. Uwaga, proszę bardzo. How Does It Feel w Radiu Z.

Szona Zły w Radiu Z, 16 minut do 23. Rihanna w zasadzie trochę zaczęła powracać na salony. Zaskoczyła publiczność w Nowym Jorku, pojawiła się na koncercie Jay-Z. To jest pierwszy taki jej występ. No w zasadzie, jak dobrze liczę, no to od jakichś 2 lat. Więc fani nie kryją radości. Coraz częściej mówi się też o tym, że miałaby powrócić z nowym albumem. No trzymamy za to kciuki. Przy okazji mamy rocznicę. 13 lat temu Rihanna zagrała koncert 5 dnia Openera. No to już formalnie nie było Opener, ale na terenie Openera. Only Girl teraz.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
0: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799.

0: sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To już pora na ostatnie poniedziałkowe wiadomości. Temat dla nas bez zmian. Darek Klimczak, posłuchajmy.
4: Ziobro ścigany tylko w Polsce, na Europę nie zgodził się warszawski sąd. Na Węgrzech ważą się losy prezydenta powołanego jeszcze za czasów Orbana. Mieszkańcy małopolskiej Trzebini znowu żyją w strachu przed zapadającą się pod nogami ziemią.
3: 23.
4: Zbigniew Ziobro tylko z polskim listem gończym na podobny europejski dokument nie zgodził się sąd. Wszystko dlatego, że poszukiwany jest w Stanach Zjednoczonych, a w takim przypadku prawo nie daje szans na wydanie europejskiego nakazu aresztowania. O reakcjach na to orzeczenie nasz reporter Tomasz Kubat.
5: Mimo że sąd po raz kolejny pokazał, że nie przyklepuje wszystkich wniosków prokuratury, Radosław Fogiel z PiS nadal uważa, że to próba prześladowania opozycji.
6: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
5: Poseł koalicji rządowej Mirosław Suchoń nie kryje rozczarowania.
7: Wielu z nas przestaje wierzyć w wymiar sprawiedliwości i nie dziwi się, że z taką zapalczywością poprzednia władza zmieniała przepisy.
5: Bo jego zdaniem uciekający dziś Zbigniew Ziobro wcześniej odpowiednio do tego przygotował prawo.
4: Tej decyzji sądu nie można zaskarżyć, ale prokuratura nie wyklucza, że wystąpi z nowym wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, bo jej zdaniem powrót Ziobry do Europy jest bardzo prawdopodobny. Rządzący na Węgrzech zrobili krok do usunięcia prezydenta Tamasa Suljoka. Parlament Węgier przyjął dzisiaj poprawkę do konstytucji zakładającą jego odejście. Prezydent ma teraz 5 dni albo na jej podpisanie, albo na rezygnację ze stanowiska, mówił potem premier Peter Madziar. Posłowie z rządzącej przez ostatnie 16 lat Węgrami partii Fidesz zbojkotowali głosowanie. Kolejne prace ekshumacyjne na Wołyniu. Ministerstwo Kultury zapowiada poszukiwania drugiej zbiorowej mogiły w Późnikach. W 1945 roku UPA zamordowała tam ponad 100 Polaków. Do tej pory udało się odnaleźć szczątki 42 osób. 8 z nich zostało zidentyfikowanych dzięki badaniom DNA. Rodziny tych ofiar odebrały dzisiaj noty identyfikacyjne. W sierpniu wrócimy do Późnik, żeby przeprowadzić kolejne poszukiwania, zapowiada ministra kultury Marta Cienkowska.
8: Mamy nowe dane, nowe informacje i chcemy jeszcze raz przeprowadzić prace poszukiwawcze w Późnikach, odnaleźć tą drugą mogiłę zbiorową, o której wiemy, że jest.
4: Dzięki zidentyfikowaniu ofiar, ich imiona i nazwiska pojawią się na grobach na cmentarzu w Późnikach. Jest śledztwo po pożarze składowiska odpadów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Paliły się tworzywa sztuczne, ogień pojawił się w sobotę, ale dopiero po ponad dobie pożar został ostatecznie dogaszony. Dzisiaj na miejscu pojawili się śledczy z nami. Teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, która z nimi rozmawiała. Grażyno, jakie są ich ustalenia?
9: Na teraz nie ma jednoznacznego wskazania, czy to było podpalenie, czy też nie. Biegli pracują nad odpowiedzią na to pytanie. Za to, jak usłyszałem w prokuraturze okręgowej w Świdnicy, do 2024 roku to składowisko działało legalnie, ale wtedy pozwolenie zostało cofnięte. Jeszcze nie wiadomo z jakiego powodu. Śledczy zabezpieczają dokumentację i ustalają właścicieli. Śledztwo jest za sprowadzenie zagrożenia dla ludzi i środowiska i pożarów w wielkich rozmiarach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
4: Grozi za to do 10 lat więzienia. Kolejne niepokojące informacje o zapadliskach ziemi w małopolskiej Trzebini. Tym razem deformacja gruntu pojawiła się przy przedszkolu. Dzieci uczestniczące w letnich zajęciach trzeba było ewakuować. Trzebinia od lat zmaga się z zapadliskami, które są skutkiem dawnej działalności kopalni Siersza. Spółka restrukturyzacji kopalń zapowiada teraz zbadanie terenu wokół przedszkola. Jak duże jest ryzyko, że ziemia się zapadnie, badał nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Deformacja pojawiła się na placu zabaw, ale jak dotąd ustalono, bezpośrednio pod terenem przedszkola nie prowadzono wydobycia węgla, informuje Mariusz Tomalik ze spółki restrukturyzacji kopalń.
11: Nic nie wskazuje na to, aby deformacja była związana z działalnością górniczą.
10: Według SRK ryzyko powstania w tym miejscu zapadliska jest niewielkie. Wcześniej utworzono tam tak zwany filar ochronny, który ma zabezpieczać przedszkole i sąsiednią szkołę. Mimo to teren został ogrodzony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia badań gruntu. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Wyniki badań tego terenu mają być znane w ciągu miesiąca. O zapadającej się ziemi w Trzebini zrobiło się głośno 4 lata temu, gdy ogromny lej powstał na cmentarzu i uszkodził wiele grobów. Kolejna osoba zarażona wirusem gorączki Ebola trafiła do kliniki w Niemczech. Szpital Uniwersytecki we Frankfurcie nad Menem przyjął dzisiaj rano amerykańskiego pacjenta przewiezionego specjalnym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga, donosi nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
12: Niemieckie media nie podają tożsamości pochodzącej z USA zarażonej wirusem Ebola osoby. Nie wiadomo nawet, czy to mężczyzna, czy kobieta. Klinika Uniwersytecka we Frankfurcie nad Menem potwierdziła jedynie, że hospitalizowana osoba pracowała w Demokratycznej Republice Konga dla jednej z charytatywnych organizacji i że zarażona jest rzadką odmianą wirusa Ebola Bundi Bungio, na którą nie ma jeszcze ani skutecznego leku, ani zatwierdzonej szczepionki. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Pod koniec maja niemieccy lekarze z Berlina wyleczyli amerykańskiego lekarza z wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Do tej pory potwierdzono ponad 650 śmiertelnych ofiar ostatniej epidemii tej gorączki. Krzysztof Białkowski będzie Was przez najbliższe godziny o wszystkim informować. Ja życzę dobrej nocy.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Kiedyś była epidemia Bunga Bunga, ale to w innym kraju akurat. Dzisiaj w nocy burzowo, deszczowo na południu kraju, tam szczególnie na siebie uważajcie. Może lepiej przymknąć okno, może przeparkować samochód, jeśli macie taką możliwość, żeby drzewo wam się nie zwaliło na samochód. Na termometrach za to ciepło, od 11 do nawet 19 stopni. 5 minut po 23. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór, miłej nocy z Radiem Z. The Weekend, Blinding Lights, teraz...

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
3: Po reklamie.

0: 3 minuty po północy.
1: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Kijów i seria eksplozji w ukraińskiej stolicy. Wcześniej siły powietrzne Ukrainy ostrzegły o zbliżającym się ataku rakietowym. W stolicy działają systemy obrony przeciwlotniczej. Wróg atakuje Kijów pociskami balistycznymi, napisał na telegramie mer miasta Witalij Kliczko. O rozpoczęciu kolejnej fali ataków na Iran poinformowało dowództwo centralne USA. To trzecia noc z rzędu amerykańskich uderzeń. Ataki będą nadal wiązać się z wysokimi kosztami dla sił irańskich i osłabią ich zdolność do atakowania niewinnych cywilów i statków handlowych w cieśninie Ormuz, podało centralne dowództwo USA w oświadczeniu w mediach społecznościowych. Eskalacja napięć między USA i Iranem w rejonie Zatoki Perskiej spowodowała wzrost cen ropy na światowych rynkach o ponad 9%. Czy to oznacza, że będziemy więcej płacić na stacjach? Na razie nie ma jasnej deklaracji rządu, czy może wrócić pakiet ceny paliw niżej. Analizujemy tę sytuację, zapewnił minister energii Miłosz Motyka.
2: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen we swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
1: Rząd liczy, że po chwilowej zwyżce ceny paliw będą jednak spadać. Deklaracje, które do nas płyną ze strony naszego największego sojusznika, są na ten moment uspokajające, więc liczymy, że ceny paliw będą niższe, dodał minister Motyka. A potężne problemy z paliwem ma Rosja po tym, jak Ukraińcy zaatakowali jej rafinerię. Wprowadzona została reglamentacja, są puste dystrybutory i gigantyczne kolejki. Sytuację próbują uspokoić żołnierze. Kreml przerwał urlopy nauczycielom, ich też wysłał do ochrony stacji. Okrągły stół na temat ochrony zdrowia bez pełnej politycznej reprezentacji. W sejmowej dyskusji organizowanej przez Polskę 2050 nie weźmie udziału Koalicja Obywatelska. Przestrzenią do takich rozmów jest rząd, mówi poseł Mariusz Witczak.
3: No przecież my mamy zbiorową odpowiedzialność za koalicję, a nie organizujemy indywidualnych szarż związanych z organizowaniem jakiegoś okrągłego stołu. Ten okrągły stół oczywiście nie przyniesie, powiem wprost, żadnego efektu.
1: Oczywiście mam poczucie, że to zadanie rządu, ale dlaczego nie mamy się nie włączyć? Odpowiada współorganizatorka spotkania Wioletta Tomczak z Polski 2050.
4: Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze postarać się w to wszystko, zaangażować niezależnych ekspertów.
1: Właśnie eksperci oprócz polityków mają wziąć udział w spotkaniu. Będą też przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciel prezydenta. Ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w autobusie w Bielsku Białej. Jedna z dziewczyn nagrała pasażera, który obrażał, groził i zachowywał się wobec nich agresywnie. Nagranie trafiło do sieci. Agresywny pasażer został zatrzymany. To, czym się zajmuje, wszystkich zaskoczyło. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
5: Mężczyzna krzyczał, że nastolatki wyrosły na polskich pieniądzach. Wulgarnie obrażał ich mamy, a dziewczynom, również nie unikając obelg i przekleństw, kazał wracać na Ukrainę.
6: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
7: Nie,
6: to znaczy,
7: to
6: nie dotykać?
5: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej potwierdza, że agresywnym pasażerem był jeden z kierowców spółki. Obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. Firma zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Monitoring z autobusu został zabezpieczony. Sprawą zajmuje się już policja. Kradli dane takie jak imię, nazwisko i PESEL, zakładali konta bankowe i zaciągali kredyty oraz pożyczki. Potem już tylko wypłacali pieniądze z bankomatu. Gang oszustów w Warszawie rozbity. Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn. Wszyscy trafili do aresztu. Mieli ukraść ponad 300 tysięcy złotych. Grozi im do 15 lat więzienia. Prawie 300 zgłoszeń do sanepidu dzięki nowej funkcji w mObywatelu, dowiaduje się Radio Z. Od początku miesiąca można zgłaszać przypadki zagrożenia dla zdrowia. Część interwencji była już w lokalach otwieranych sezonowo. Jak mówi Radio Z, główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, priorytetowe traktowane są zgłoszenia z miejsc publicznych.
8: Im szybciej zadziałamy, jesteśmy w stanie lepiej zabezpieczyć lokalną społeczność i nie dopuścić do jakichś problemów zdrowotnych, gdyby się okazało, że na przykład jest to jakaś toksyczna woda czy kąpielisko niespełniające obecnie wymogów jakości.
1: Najwięcej interwencji było do tej pory na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia, nagrania i dokumenty. By wysłać zgłoszenie w aplikację mObywatel, wybieramy zakładkę usługi, a w niej zagrożenia zdrowia publicznego. Krakowscy urzędnicy nie rezygnują z planów budowy metra. Właśnie ogłosili przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej. Dzięki niej możliwe będzie o ubieganie się o dofinansowanie unijne dla inwestycji. Docelowo metro w Krakowie ma mieć dwie linie i biec od Nowej Huty do Opatkowicy i Kurdwanowa. Koszt całej inwestycji to 13 do 15 miliardów złotych. W tej następną noc nieprzejezdna jest droga S3 na Dolnym Śląsku, dokładnie tunele od Bolkowa do Kamiennej Góry. Powodem jest przegląd systemów bezpieczeństwa, mówi Radiu Z Magdalena Szumiata z Dolnośląskiego oddziału GDDKiA.
0: Działania te narzucone są przez producentów urządzeń bezpieczeństwa, które są zamontowane w tunelach. Mówię tutaj między innymi o systemach zarządzania ruchem, przeciwpożarowych, oświetleniowych, monitoringu czy nagłośnieniu. Są to standardowe działania w każdym tunelu drogowym, nie tylko na Dolnym Śląsku.
1: Drogowcy wytyczyli objazd między węzłami Bolków i Kamienna Góra. Dziś na całą noc do 6 rano zablokowany będzie przejazd w obu kierunkach. Jutro już tylko w stronę granicy z Czechami. Bywa, że kupimy ją za 10 zł i wylewają się z niej jagody, a czasami zapłacimy 30 zł i czeka nas rozczarowanie. Jagodzianki jak co sezon rozgrzewają emocje, bo ich cena i skład to stały temat dyskusji. My zajrzeliśmy do pracowni cukierniczego eksperta z Gdańska, Krzysztofa Ilnickiego. Jeden element jagodzianki jest dla niego kluczowy.
7: Ja myślę, że w ogóle kruszonka jest magiczna w jagodziance, bo to jest ta wartość dodana, która dla mnie bez kruszonki chyba nawet bym nie podszedł do jagodzianki.
9: Do jagodzianki też można coś dodać, bo sam mi pokazywałeś, że masz różne wariacje, między innymi pistacje.
7: Tak, ale to jest z kolei odpowiedź na trendy, które się przewijają. Trend pistacjowy akurat jest jednym z najdłużej funkcjonujących, to zaczęło się od jeszcze tej czekolady dubajskiej. No i alternatywa dlatego to jest krem chantilly, czyli nic innego jak bita śmietana z naturalną wanilią.
1: A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę w wojnie z Rosją. Taka deklaracja padła w Paryżu, gdzie spotkali się szefowie państw i rządów tak zwanej koalicji chętnych. Była tam też Polska. Pomoc ma obejmować broń i wsparcie finansowe. Poza tym według koalicji każde porozumienie pokojowe musi być ustalane z udziałem Kijowa. Rosyjskie aktywa tak długo będą też zamrożone, aż Moskwa skończy wojnę i pokryje koszty szkód wyrządzonych Ukrainie. Mamy raporty z Ukrainy, że sytuacja na froncie jest lepsza, choć Rosja zniszczyła już większość elektrowni, komentuje wicepremier Radosław Sikorski.
1: Putin terroryzuje Kijów, bo Ukraina ma za mało rakiet przechwytujących rosyjskie rakiety balistyczne. No i tutaj dramatyczne apele o to, aby każdy, kto ma tego typu rakiety, aby pilnie je Ukrainie przekazał.
0: Według szefa polskiego MSZ-u potrzebna jest większa presja gospodarcza na Kreml. Na unijnym poziomie nie doszło jednak wczoraj do porozumienia w sprawie kolejnego pakietu sankcji. A u nas Prawo i Sprawiedliwość mówi nie członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej. Politycy partii złożyli w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie. Jak mówi Paweł Szrot, mamy czytelny proceder historyczny i nawiązuje do historii Chorwacji.
2: Ten kontynent sympatyczny kraj miał bardzo zbrodniczą, nawet historyczną sprawę, z którą musiał się uporać i wzorcowo się z tą sprawą uporał, potępił sprawców, upamiętnił ofiary. Teraz jest z nami w Unii Europejskiej, pod rozwagę naszym sąsiadom z Ukrainy.
0: PiS ma nadzieję, że uchwała trafi pod obrady Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Tempo ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej jest zbyt wolne, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzeba to przyspieszyć i to jest zadanie na najbliższe miesiące dla nas wszystkich, mówi wicepremier i minister obrony narodowej.
3: Większy wysiłek w tym względzie, większe finansowanie i tutaj oczekuję od Instytutu Pamięci Narodowej, od wszystkich jednostek, większego zaangażowania w tą sprawę, żeby ten proces następował dużo szybciej.
0: Do tej pory udało się zidentyfikować 8 Polaków, których szczątki zostały odnalezione w czasie ekshumacji na terenie Ukrainy. Ogromne pieniądze na inwestycje w kosmos i Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie. Jest decyzja o lokalizacji jednostki agencji, która ma zwiększyć bezpieczeństwo naszego kraju. Będzie monitorować zdjęcia satelitarne, także te z naszej wschodniej granicy. Celem będzie też budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Polska zamierza zainwestować rekordowe 500 mln zł, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest model rozwoju, który sprawi, że polska gospodarka będzie utrzymywała wysoką trajektorię wzrostu, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka oparta na najbardziej zaawansowanych technologiach. To jest przyszłość naszego kraju.
0: Oprócz Warszawy także kilka innych polskich miast w ramach specjalnej sieci będzie współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną. Wojsko wyjeżdża na drogi, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych apeluje, bądźcie odpowiedzialni i nie fotografujcie pojazdów. To rutynowe ćwiczenia, które mają utrzymać gotowość operacyjną armii. Gdzie konkretnie będzie można spotkać kolumny wojskowe, o tym reporter Radia Z Michał Cieneński.
5: Kolumny wojskowe będą widoczne na drogach w północno-wschodniej Polsce. To głównie Sołaszczyzna i Mazury. Wojsko apeluje do kierowców, żeby na często wąskich, lokalnych drogach zachować szczególną ostrożność. I pamiętać, nie nagrywać, nie robić zdjęć i nie publikować w internecie wojsk i sprzętu, bo takie materiały mogą być wykorzystane do celów rozpoznawczych i dezinformacji.
0: Armia podkreśla, tego rodzaju przedsięwzięcia to regularny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego. Rośnie liczba dzieci, wobec których stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna. We Wrocławiu powstał dla nich specjalny ośrodek. Miejsce pod nazwą Twoja Bezpieczna Przystań organizuje samorząd województwa. To jeden z 6 nowych punktów w Polsce finansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Mówi Ewa Kisztelińska, dyrektorka Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.
6: Tysiące bitych dzieci. Jeśli spojrzymy na to, co przeraża tak naprawdę najbardziej, to dane z 25 roku nie są kompletne, ponieważ są to tylko i wyłącznie dane statystyk policyjnych, a nie mamy danych o tych ofiarach, które nigdy nie zgłosiły się.
0: Nowy ośrodek zacznie działać jeszcze w tym roku. Wrócili do Libanu, bo chcą dalej pomagać. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic ponownie uruchomiła kuchnie polowe i karmi uchodźców, tym razem nie tylko w Bejrucie, ale także na południu Libanu. Wolontariusze pomagają w obozie Mia Mia, gdzie są Palestyńczycy, którzy uciekli przed wojną w strefie Gazy. Jak podkreśla Mikołaj Rykowski z fundacji, wśród potrzebujących jest szczególnie wiele dzieci.
7: Jest przygotowane jedzonko, zupka przygotowana i ryż już tutaj nakładamy. Wydajemy jedzonko, słuchajcie. To naprawdę się dzieją niesamowite rzeczy. Jesteśmy sami pod wielkim wrażeniem, jaka to jest potrzeba.
0: Dziennie wydawanych jest kilka tysięcy gorących posiłków. Według szacunków w Libanie jest ponad milion uchodźców. To Palestyńczycy, Syryjczycy i przesiedleni Libańczycy. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Służy do szybkiego uzyskiwania informacji oraz wyznaczania trasy do konkretnych poradni i oddziałów. Na ekranie jest robot Cezio, z którym można porozmawiać, mówi Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.
8: My wiemy z badań, że rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy rzeczywiście trafią w odpowiednie miejsce.
9: Jestem Cezio, wirtualnym asystentem AI.
10: Lubię do niego przychodzić, gram w gry lub sobie gram z jadywanki. No i czasem się pytam, gdzie jest na przykład wybrane miejsce w szpitalu.
0: Mówił młody pacjent Kuba. Duże dotykowe ekrany stoją w 5 miejscach szpitala, także przy wejściu głównym. Iskrzy przed dzisiejszym meczem Francji z Hiszpanią. W oczekiwaniu na pierwszy półfinał mundialu piłkarze obu drużyn nie szczędzą sobie uszczypliwości. Na słowa Lamina Jamala, który stwierdził, że Francuzi powinni się ich bać, zareagował Ibrahim Konaty. Jak odgryzł się Hiszpanowi obrońca trójkolorowych, o tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
11: Dokładnie tak, jak Francuzi rozgrywają swoje mecze na mundialu. Inteligentnie i trafnie. Nie przywiązujemy szczególnej wagi do Jamala, ani jego słów. Hiszpania to drużyna z wieloma znakomitymi piłkarzami. Gramy nie tylko z Jamalem, ale z pozostałymi 10 zawodnikami. A indywidualnie na murawie to Francuzi brylują. Kylian Mbappé 8 goli, Osman Dembele 5, Lamine Yamal na razie z 1 bramką. Mecz Francja-Hiszpania jutro o 21:00.
0: A mecz drugi, półfinał Argentyna-Anglia w środę o tej samej porze. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły trzecią z rzędu noc ataków na Iran, podało dowództwo Centrum.